0: jak to określił, całkowicie niewłaściwy i wrogi sygnał. Twierdzi, że Pjongjang za jego prezydentury nie stanowi zagrożenia. Tymczasem w ubiegłym tygodniu północno-koreańska armia wystrzeliła 10 rakiet balistycznych krótkiego zasięgu. Decyzja o odwołaniu ćwiczeń pokazuje więc jeszcze jeden skutek wojny z Iranem. Konflikt angażuje amerykańskie siły do tego stopnia, że zaczyna wpływać na wojskową obecność Stanów Zjednoczonych również w Azji. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Nowe szczepionki przeciwko grypie na tegoroczną jesień w tym tygodniu trafią do aptek. W sezonie jesienno-zimowym preparat będzie w pełni refundowany, czyli bezpłatny dla kobiet w ciąży, dla osób, które skończyły 65 lat oraz dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Pozostali zapłacą połowę ceny. Liczba zachorowań na grypę lekko rośnie od połowy sierpnia. Prawie 50 tysięcy absolwentów szkół średnich przystępuje do matury poprawkowej. Wczoraj odbyły się egzaminy pisemne, dziś czekają egzaminy ustne. Mogą do nich podejść osoby, które w maju nie zaliczyły jednego obowiązkowego przedmiotu. Przed egzaminami nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z maturzystami i ich rodzicami w Warszawie.
2: Co przede wszystkim trzeba było powtórzyć, przypomnieć sobie, uporządkować?
3: Raczej tak leciałam po wszystkim, żeby te wszystkie pewniaki sobie powtórzyć, żeby było dobrze.
2: Dzisiaj państwo bardziej przeżywają niż w maju?
4: Za każdym razem się przeżywa.
2: Dużo było nauki w czasie wakacji? Często pani widziała podręczniki?
4: W ogóle przez całe 4 lata było dużo nauki.
5: Tak, było dużo nauki, a więc myślę, że będzie dobrze.
2: Było trochę wakacji, czy głównie nauka do matury?
5: Nie, no wakacje też były. Jak to głównie nauka? Wakacje też były.
1: Wyniki poprawkowych egzaminów maturzyści poznają 11 września.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: A w niej o merytokracji i naprawie finansów Krakowa. Przedterminowe wybory na prezydenta miasta były jednym z głównych tematów porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Piotra Salaka był kandydat na to stanowisko Łukasz Gibała.
7: Kraków jest najbardziej zadłużonym z wszystkich dużych polskich miast, jeśli się przelicza to na głowę, na mieszkańca. I w związku z tym zrobimy gruntowny przegląd, audyty we wszystkich spółkach miejskich, we wszystkich instytucjach miejskich w Urzędzie Miasta i poszukamy takich oszczędności, żeby nie trzeba było podnosić opłat dla mieszkańców, czyli cen biletów komunikacji miejskiej, czy opłat za wywóz śmieci. I takich miejsc już wiem, że jest dużo, gdzie wydaje się pieniądze zupełnie w sposób nieracjonalny, na przykład ćwierć miliona na jedną ławkę.
8: A bilety w Krakowie na komunikację są za drogie?
7: Tak, są dużo droższe niż w Warszawie, nie wiem, czy pan wie.
8: Oczywiście, że wiem. Tak. Wiem, jak to boli. Oczywiście tych wszystkich, którzy nie mają wykupionych długookresowych biletów w Krakowie. Nikt chyba tak to dużo nie płaci za komunikację. To jak pan chce to zrobić w takim razie?
7: To jest absolutny rekord, tak. 4 zł za 15 minut i to jeszcze jak autobus stoi w korkach i jedzie za 15 minut 20, to jest za to kara, prawda? Bo to się liczy czas realny, a nie czas rozkładowy.
8: Ale pan dojeżdża komunikacją?
7: Ja jeżdżę głównie samochodem, ale zdarza mi się też jeździć tramwajem czy autobusem miejskim.
8: To w takim razie jak pan chce to zrobić? Bo wie pan o tym dobrze, że nie ma takiego miasta w Polsce i chyba na świecie nie ma takiego miasta, które by nie dopłacało gigantycznych pieniędzy do komunikacji miejskiej.
7: Tak, Kraków dopłaca bardzo dużo.
8: Realnie no, nie tak dużo jak Warszawa.
7: Tak, to prawda. No Warszawa jest dużo większym miastem. Natomiast ja uważam, to jest polityka słuszna. Po prostu trzeba dopłacać i trzeba nawet jeszcze więcej dopłacać, bo to się i tak, wie pan, opłaci. Dlatego, że koszty utrzymania dróg czy koszty utrzymania infrastruktury drogowej są i tak dużo większe, żeby tych korków potem nie było, więc lepiej inwestować w komunikację miejską i dlatego zamiast właśnie tych wielkich projektów infrastrukturalnych lepiej na przykład sprawić, żeby częściej jeździły autobusy, żeby jeździły autobusy do takich miejsc, gdzie są teraz białe plamy transportowe, żeby ta komunikacja po prostu była też bardziej dostępna finansowo.
8: No to coś mi się tutaj nie spina. Chce pan walczyć w takim razie z długiem miasta, a jednocześnie uważa pan, że trzeba zwiększyć dopłaty do komunikacji miejskiej. To jak to zrobić?
7: Najpierw ten przegląd wydatków i audyty. Jeśli się okaże, że tych oszczędności nie znajdziemy, to oczywiście nie będziemy w stanie dofinansować komunikacji miejskiej w większym stopniu. Ale ja jestem przekonany, że uda się znaleźć te oszczędności, że część tych zaoszczędzonych pieniędzy pójdzie na komunikację miejską, a część na zmniejszenie długu.
8: A rozbudował pan gdzie komunikację miejską?
7: Tak, tak. Jest mnóstwo osiedli, które powstały niedawno i gdzie tej
8: komunikacji. Ja myślałem o kolei.
7: Kolej to też, tak, są w Krakowie tory kolejowe i tak naprawdę wystarczy pobudować przystanki i wtedy to będzie dużo tańsze niż budowanie na przykład nowych linii tramwajowych czy metro.
8: Ale znowu pieniądze, panie radny.
7: Tak, ale akurat koszt budowania przystanków to jest kilka milionów złotych, to raczej małe kilka milionów, nie 10, tylko bliżej 1 miliona. W związku z tym to na tle budżetu miasta, który wynosi około 10 miliardów złotych, to nie są akurat wielkie pieniądze. Większym kosztem będzie utrzymanie potem tego taboru, tych pojazdów, które będą jeździły po tych torach, niż samo budowanie przystanków.
8: Chce pan robić referendum?
7: No ja uważam, że na przykład w takich sprawach jak strefa czystego transportu, które budzą ogromne kontrowersje, to mieszkańcy ostatecznie zawsze powinni się wypowiadać i ich głos powinien być decydujący.
8: No i jakby pan zapytał mieszkańców, czy chcą strefy czystego transportu w Krakowie po prostu?
7: Teoretycznie tak, ale w praktyce, ponieważ ustawa nakłada taki obowiązek, więc bym zapytał, czy są takiej bardzo małej strefy ograniczonej do ścisłego centrum, czy też takiej strefy ambitnej, jak którą wprowadził Aleksander Miszalski.
8: A uważa pan, że to był błąd?
7: Tak.
8: Jak powinna wyglądać w takim razie strefa czystego transportu w Krakowie?
7: No ja uważam, że powinna być ograniczona do ścisłego centrum.
8: Ścisłe centrum, czyli pańskim zdaniem?
7: To jest ten obszar do drugiej obwodnicy. Nie wiem, czy pan kojarzy, czy pan bywa w Krakowie, czyli do Alei Trzech Wieszczów, do Dietla. No generalnie moim zdaniem ta strefa ma taki wymiar trochę jednak klasistowski, w sensie no jest to obciążanie osób biedniejszych kosztami walki o czyste powietrze. Ja jestem za walką o czyste powietrze, ale nie w taki sposób. Kiedy wymiane były w Krakowie piece węglowe, to każdy dostawał 100% dopłaty na wymianę tego pieca, no i wtedy to miało sens. A tutaj przecież nie możemy ludziom płacić za wymianę nowych samochodów, bo nas na to nie stać. W związku z tym to narzędzie, jakim jest strefa czystego transportu, jest moim zdaniem narzędziem, gdzie niestety są zbyt mocny nacisk jest położony właśnie na walory ekologiczne, a zbyt mały na sytuację finansową osób niezamożnych.
8: A nie wystarczy po prostu poprawić pewnych przepisów, dopłaty, zwolnienia dla tych, którzy mieszkają w Krakowie, którzy płacą podatki?
7: Nie można to zrobić, no tylko wie pan, na przykład jak się wprowadza taką strefę na takim dużym obszarze, to w obrębie tej strefy są też szpitale, no i teraz jak ktoś dojeżdża z Małopolski, z innego miasta w Małopolsce, a to jest jedyny szpital w całej Małopolsce o danej specjalizacji, no to jak on wjedzie do tej strefy, skoro ten szpital jest w środku, więc same zwolnienia dla mieszkańców też nie rozwiązują w 100% tego problemu.
8: Co pan zrobi z najmem krótkoterminowym?
7: No na razie nic nie mogę zrobić, bo rząd nie chce wprowadzić takich przepisów, które dały mi narzędzie. Jestem za tym,
8: żeby... A gdy już pan będzie miał narzędzie?
7: No, jestem za tym, żeby każda wspólnota decydowała, czy chce w danym miejscu, w swoim bloku, w swojej kamienicy taki najem, a niezależnie od tego, jak chce, żeby miasto mogło wprowadzić takie obostrzenia, jakie są w Amsterdamie czy w Paryżu, gdzie każdy może wynająć te swoje mieszkanie, ale tylko na określoną liczbę dni w roku, na przykład 30 czy 60, tak żeby nie było tak, że ktoś przez cały rok wynajmuje dane mieszkanie i my mamy za ścianą hotel, prawda, a chcemy mieszkać w normalnym miejscu, a tymczasem co chwila słyszymy stukot walizek wcześniej rano czy w nocy, albo imprezy za ścianą, co chwila spotykamy obce osoby. No nie, jeśli ktoś mieszka w jakimś miejscu i sobie wyjeżdża sam na wczasy, to wtedy może wynająć to mieszkanie, nie ma sprawy. To może być 2 tygodnie, 4 tygodnie, może 6 tygodni w ciągu roku, ale nie, że ktoś permanentnie sobie po prostu kupuje mieszkanie i robi tam hotel.
8: Ale co do tego, żeby wspólnoty decydowały o tym, czy będzie najem krótkoterminowy, czy nie, to nawet rząd nie idzie aż tak daleko. Pan by, rozumiem, rozszerzył tak. Te przepisy.
7: Zdecydowanie tak. To moim zdaniem powinno być przede wszystkim w gestii wspólnot, a w drugiej kolejności właśnie powinny być jeszcze przepisy ogólnokrakowskie, do których prawo wprowadzenia powinien mieć samorząd miejski.
8: Otworzy pan ogrody klasztorne dla mieszkańców Krakowa?
7: Będę o to zabiegał, bo to oczywiście wymaga pewnego porozumienia z kościołem, z klasztorami, ale...
8: Nie. A to jest łatwe, czy nie?
7: Nie wiem, bo nie rozmawiałem nigdy z władzami kościelnymi o tym. Moi poprzednicy twierdzili, że jest trudne, natomiast mi się wydaje, że jest łatwe, dlatego że kościół też co chwila coś chce od władz miasta. W związku z tym, wydaje mi się, że to nie może tak być, że miasto coś daje, a samo nic nie otrzymuje.
8: Ale pan to zapowiadał, o ile dobrze pamiętam, przed ostatnimi wyborami, że otworzy ogrody klasztorne dla mieszkańców Krakowa.
7: Tak, no i wydaje mi się, że takie porozumienie będzie możliwe. Sądzę, że jak tylko wygram wybory, to usiądziemy do stołu z arcybiskupem, z kardynałem Rysiem, z przedstawicielami kościoła i to porozumienie wypracujemy.
8: To jeszcze pana zapytam o kibiców krakowskich. To też jest problem pana zdaniem?
7: No jest. Wszyscy posłyszeliśmy o tej napaści, gdzie 6 osób skatowało kibica Hutnika, 6 pseudokibiców Wisły. No i Kraków kiedyś był nazywany miastem maczet. Ja bym bardzo nie chciał, żeby ta sytuacja wróciła. Kiedyś takie porachunki były na porządku dziennym, teraz jest tego mniej, no ale jak widać, to niestety może wrócić.
8: No nie, nie jest aż tak bardzo mniej. Jarosław Królewski, prezes Wisły i właściciel Wisły Kraków, zapowiada od przyszłej kolejki żadnych transparentów, żadnych haseł na trybunach. Będzie pan wspomagał prezesa Wisły w tej walce z pseudokibicami?
7: Cieszy mnie stanowcza i zdecydowana reakcja prezesa Królewskiego. Natomiast też będę, to jest za mało. Oprócz tego powinni być też bardziej stanowcze działania służb mundurowych. Tu znowu jest kwestia.
8: Tu
7: znowu jest kwestia rozmowy z policją. No, trzeba, żeby policja infiltrowała te środowiska pseudokibiców, które często handlują narkotykami, które często właśnie mają takie bojówki, no i rozbijała je od środka. Bez tego to sama stanowcza postawa prezesa Wisły niewiele da.
8: Panie radny, to będzie brudna kampania i ostra?
7: Na 100% tak. Ja pamiętam 2 lata temu, jak na 2 godziny przed ciszą wyborczą pewien pseudo-influencer opublikował taki filmik, który mnie atakował. Człowiek, który zresztą siedział w więzieniu, szalony reporter Paweł Matysiak. No i potem ten filmik był kolportowany w ciszy wyborczej przez konta związane z Platformą Obywatelską. Filmik, który przypominał jakąś pseudohistorię sprzed 30 lat i atakował mojego ojca za to, że rzekomo oszukał swojego wspólnika. No to bardzo takie były nieeleganckie zagrywki wtedy i sądzę, że teraz będzie tak samo.
8: Pan się często odcina od polityki, już teraz podczas tej kampanii wyborczej, ale wie pan o tym doskonale, że to będzie sprawdzian przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku i tak podejdą do tego wszystkie siły polityczne.
7: No niestety tak i to mnie boli, bo ja już widzę, że oni tak podchodzą, że tutaj traktują to jako taki poligon przedwyborczy, a dobro Krakowa jest na drugim miejscu. No trochę się dziwię, bo jednak wie pan, no ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, którzy nie mają zielonego pojęcia o Krakowie, czy to premier Tusk, czy politycy innych partii, jak Sławomir Mentzen, czy jak politycy PiSu, kandydat na premiera, pan Czarnek, no przecież oni mają pojęcia o Krakowie, a wypowiadają się, na kogo krakowianie powinni głosować. No moim zdaniem to nie jest do końca fair, to powinna być decyzja samych krakowian.
8: Ale wie pan o tym doskonale, że że będzie druga tura wyboru, wszystko na to wskazuje i trzeba się będzie dogadywać potem z tymi komitetami, które są popierane przez polityków centrali.
7: No ja będę wtedy, jeśli się nie znajdę w tej drugiej turze, bo to też nie jest pewne, ja będę wtedy apelował jednak do samych wyborców tych partii, a nie porozumiewał się z politykami. Ja zawsze miałem taką strategię, jak do tej pory o tyle skuteczną, że te wyniki były coraz lepsze, chociaż nie na tyle skuteczną, bo nie wygrałem, żeby jednak bezpośrednio apelować do wyborców.
8: Żadnych spotkań w takim razie z politykami sejmowymi, tak pan deklaruje.
7: Dokładnie tak.
1: Całą rozmowę Piotra Salaka z Łukaszem Gibałą znajdziecie na rmf24.pl. Polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Porozmawiamy teraz o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Rosną napięcia na linii Turcja-Izrael po izraelskim ataku na nieczynną od 2012 roku wojskową bazę lotniczą Abu al-Duhur w Syrii, która miała zostać przejęta przez tureckie wojsko. W dodatku Turcja wydała międzynarodowy nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu w ramach śledztwa w sprawie przechwycenia przez armię Izraela flotylli z pomocą dla Strefy Gazy. A razem z nami w RMF24 jest teraz Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Czy Turcja i Izrael niebezpiecznie zmierzają w stronę bezpośredniej konfrontacji? Na ile realny wydaje się panu taki scenariusz?
2: Wciąż wydaje się on dość mimo wszystko odległy, tak? To, że oba państwa są w dość wrogich stosunkach dyplomatycznych, to, że ich przywódcy regularnie wrzucają się różnego typu inwektywami właśnie czy mediach społecznościowych, czy na forum publicznym, czy nawet dochodzi do takich właśnie, groźnych incydentów, jak właśnie to ostrzelanie, ten nalot na bazę, to już bezpośrednia konfrontacja nie jest na rękę ani jednej, ani drugiej stronie, tak naprawdę też nie jest na rękę tak naprawdę całemu regionowi, więc tutaj ta rywalizacja regionalna oczywiście szybko się nie skończy. I jakby Syria będzie tutaj przede wszystkim tym podstawowym, powiedzmy, polem, tak, tej rywalizacji, ale jednak otwarta wojna turecko-izraelska to jednak bardzo, bardzo póki co odległy, mało realny scenariusz.
1: No to właśnie, dlaczego Izrael tak ostro reaguje na obecność Turcji w Syrii? Pytanie, czy jest szansa na to, że Turcja się z Syrii wycofa pod tym izraelskim naciskiem?
2: Odpowiadając szybko na drugie pytanie, raczej nie, ale faktycznie być może będzie kalkulować poziom swojego zaangażowania, przy czym Izraelczycy tutaj tak naprawdę życzyliby sobie żadnego tureckiego zaangażowania, no może poza tą stricte północną częścią, chociaż jak właśnie przyjrzymy się na mapie, no to ostrzelana baza znajduje się raptem jakieś 70 kilometrów od tureckiej granicy, więc to bynajmniej nie jest najbliższe otoczenie przy Izraelu, ale mimo wszystko tutaj jakieś ruchy wykonywane przez tureckie wojsko zostało odebrane jako przekroczenie tych czerwonych linii. Turcja od paru lat jest, jak już wspomniałem, uznawana za politycznego rywala, za wrogie państwo de facto dla Izraela. To łączy się tutaj kilka elementów. Jednym jest właśnie ta retoryka ze strony przywództwa, z drugim chociażby takie inne podejście do konfliktu izraelsko-palestyńskiego, do samego Hamasu, tak, który, przypomnijmy, cieszy się może nie wsparciem, tak, ale jest w stanie funkcjonować w Turcji, jest tam przebywają chociażby niektórzy jego przywódcy. No i też mówię, retoryka części tureckich przywódców jakby tutaj też Izraelowi, szczególnie po 7 października, jest wybierana jako bezpośrednie zagrożenie. A przede wszystkim chodzi tutaj o właśnie zachowanie korzystnego dla siebie status quo i jakby narzędzia, jakie Izrael wykorzystuje. To wszystkie narzędzia militarne, tak? Przy czym o ile może on sobie pozwolić na więcej, jeśli chodzi o Strefę Gazy, o południu Liban, czy nawet wobec Iranu, no to jednak wobec Turcji, wobec jednak członka NATO, bliskiego sojusznika obecnie Stanów Zjednoczonych, bo różnie z tym bywało, praktycznie jego możliwości działania są bardziej ograniczone. No, wspomnijmy, że przy tym nalocie nie padło nic o większej liczbie ofiar, tak, czy rannych, więc jakby tutaj bardziej chodziło o demonstrację. Też nie ukrywajmy w kontekście

0: o czym dość przydatną, niż konkretne uderzenie, które miałoby jakoś uderzyć, osłabić tureckie wojsko.
1: Mówimy o demonstracji, ale jednak pozwolę się przy tym wątku zatrzymać. Jak poważnym sygnałem jest ten izraelski atak na bazę Abu al-Duhur? I pytanie, czy Turcja rzeczywiście zamierzała rozstawić tam własne wojska?
0: Czy wojsko, czy naprawdę na zwiększenie, czy jakby poziom technicznego, na jakimś etapie, tak, warto pamiętać o tym, że tureckie wojsko szkoli syryjską armię, tak, tą nową armię nowych władz, więc no, nie muszę powiedzieć, czy faktycznie tam jakiś bardziej zaawansowany technicznie sprzęt się pojawił. Niemniej to wciąż nie byłoby coś, co zagrażałoby bezpośrednio Izraelowi, tak, czy jakby upośledzało jego możliwości działania, no ale Izrael tutaj nie chce tak naprawdę obawia się też takich małych kroków, tak, że jakby jeśli pozwoli na tutaj pewnego rodzaju ustępstwa, czy po prostu przepuści to między palcami takie działanie, to prędzej czy później znajdą się właśnie tureckie wojska tuż przy jego granicy. To jest naprawdę bardzo, bardzo odległy scenariusz. Jakby, tak jak mówię, też Turcji konfrontacja z Izraelem, który no, pokazuje właśnie swoje możliwości od paru lat, do czego jest zdolny w regionie, no też nie byłaby na rękę, to wywołałby tak naprawdę kolejny tak naprawdę kryzys, a Turcja no, dużo zainwestowała w ostatnich latach jednak w swoją rolę jako bardziej tego stabilizatora w regionie, w przeciwieństwie do poprzednich lat.
1: Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był razem z nami. Bardzo dziękujemy.
2: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie czasem się ich boi.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Błażej Kraszewski zacisnął pięści, ale na widok Romy Sułeckiej rozluźnił dłonie. Może mi pani powiedzieć, dlaczego mnie tu trzymacie? Zapytał. I co z moim ojcem? Wie pani, ile on ma lat? Chryste, przecież taki stres może go zabić. Niech się pan nie obawia, żartuje pani. Zapewniam, że nie jest mi do śmiechu. Sułecka obeszła stół w pokoju przesłuchań i usiadła naprzeciwko Kraszewskiego. Zaraz pan wyjdzie, zapewniła. Mam tylko kilka pytań. Odpowie pan i się pożegnamy. A co z ojcem? No cóż, westchnęła. Przyznał się, że doprowadził do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nieważne, z jakich pobudek działał. Błażej potarł czoło. Wyglądał na bardzo zmęczonego. Nie mogę w to uwierzyć, szepnął. Martwi pana bardziej to, że ojciec uwierzył, że mógł pan zabić niewinną dziewczynę, czy to, że doprowadził do wypadku? Przyjrzał się Romie sceptycznie. Nikogo nie zabiłem, powiedział. Wiem. Był zaskoczony. Opadł na oparcie krzesła, nie spuszczając wzroku z policjantki. Wiedziałem, że Dominika została zamordowana w tym samym miejscu, co moja córka. Sporo o tym myślałem, ale nie doszedłem do żadnych wniosków. Jedyną rzeczą, o jakiej myślałem, był seryjny morderca. Oni działają według schematów, prawda? Maciej Hazel. Słucham? Pańską córkę zamordował Maciej Hazel. Ten zaginiony? Tak. Kraszewski głośno wciągnął powietrze. Roma obserwowała jego reakcję. Zdawało się, że naprawdę jest zdumiony. Długo zastanawiała się, w jaki sposób poprowadzić tę rozmowę, ale ostatecznie postawiła na szczerość. Była wdzięczna Bojarskiemu, który wstawił się za nią u naczelnika. Dzięki temu mogła porozmawiać z Błażejem. To była przelotna znajomość, powiedział. Dominika była młoda, ładna. Straciłem dla niej głowę, ale szybko się opamiętałem. Byłem wtedy z Moniką, to ją kochałem. Rozmawialiśmy z Dominiką na źródłach i tam ją zostawiłem. Kiedy odchodziłem, wszystko było z nią w porządku. A potem dowiedziałem się, że nie żyje. Co pan wtedy czuł? Nie wiem, pokręcił głową. Byłem zszokowany. Obwiniałem się. Nie powinienem jej zostawiać samej. Dlaczego ją zabił? Zakochał się, a ona wolała pana. Zacisnął usta. Mówiłem jej, że to nic poważnego, odparł. Młodym dziewczynom łatwo zawrócić w głowie.
0: Aleksander Zamojski i Roma Sułecka na tropie lokalnych tajemnic. Wywierzysko w RMF FM.

0: Maciej postanowił się na panu zemścić. Przez 3 tygodnie zdobywał zaufanie Ingi. Przekonywał ją, że nikomu nie powinni mówić o ich związku, a ona robiła wszystko, co jej kazał. Skąd pani to wie? Przed chwilą złożył zeznania. Przyznał się jej, kim jest, dlatego nikomu nic nie powiedziała. Przekonywał ją, że jeśli piśnie chociaż słowo, będzie miał kłopoty. Wmówił jej, że musi spotkać się z babcią, a potem wyjadą razem z kraju. Wierzyła mu, kiedy tłumaczył, że potrzebuje czasu. Powtarzał, że to dla niego bardzo trudne, a ona nie miała powodu, by mu nie wierzyć. Impreza halloweenowa odbywała się 30 października, a ciało pańskiej córki znaleźliśmy 2 listopada. Lekarz, który wykonywał sekcję zwłok, powiedział, że Inga została zamordowana wieczorem w święto zmarłych. Maciej przyznał, że do końca się wahał, czy zrealizować swój plan. Było mi jej szkoda, powiedział. Gdzie w takim razie była przez 2 dni? Nocą spali w piwnicy jego rodzinnego domu. Przez długi czas upewniał się, że o tej porze nikt nie przychodzi do domu. Za dnia ukrywali się w bunkrze na Jeleniu. Nie przeszukiwaliśmy tamtych terenów, bo nie było ku temu podstaw. 1 listopada przeszli pieszo Ludwikowem w stronę rezerwatu i tam ją zabił. Poszła z nim dobrowolnie. Ufała mu. Kraszewski wstał. W milczeniu krążył od jednej ściany do drugiej, jak ranne zwierzę. Z trudem utrzymywał emocje na wodzy. Nigdy tego nie zrozumiem, powiedział. Inga nic mu nie zrobiła. Moja córka. Głos mu się załamał. Gdybym go dorwał, to bym go zabił. Odebrał mi to, co było dla mnie najważniejsze. Sułecka pokiwała głową. Właśnie o to mu chodziło, pomyślała. Aleksander poczuł podmuch zimnego wiatru. Zapalił papierosa i spojrzał w przyciemnione okna szpitala. Amelia stanęła przy jego boku i szturchnęła go w ramię. Martwisz się o niego? Zapytała. Trochę. Wszystko będzie dobrze. Wiesz, że niełatwo go złamać. Spojrzał na siostrę. Wkurzała go, ale bardzo ją kochał. Postanowił także, że jeśli ojciec lub matka nie wyjawią Amelii prawdy, on również tego nie zrobi. Powinni żyć tak jak dawniej. Amelia będzie pieła się po szczeblach kariery, a ojciec w końcu zmięknie i powierzy jej prowadzenie firmy. Była do tego stworzona. Na podjazd wjechała karetka. Kierowca wysiadł z wozu i zamienił kilka słów ze stojącą obok Anną Zamojską. Matka wyglądała marnie. Ostatnie dni kosztowały ją mnóstwo nerwów i emocji, ale w rodzinie tliła się nadzieja, że leczenie za granicą przyniesie efekty. Matka spojrzała w ich stronę. Oboje jak na zawołanie pozdrowili ją uniesioną dłonią.
1: A w RMF FM pora na nocny kryminał. Kinga Wójcik, Wywierzysko.

0: Pojadę z nią, powiedziała Emilia. Dołączysz? Muszę coś załatwić, odparł. Wyruszę za jakąś godzinę. Okej. Zabukowałam hotel. Planujemy zostać z matką na kilka dni. Wyślę ci adres SMS-em. Dla ciebie też zarezerwowałam pokój. Dzięki. Amelia pocałowała go w policzek i poszła do matki. Obserwował, jak wsiadają do Mercedesa siostry i wyjeżdżają na ulicę. Odetchnął głęboko i przysiadł na ławce na dziedzińcu szpitala. Zarzucił ramię na oparcie. Przez kilka minut delektował się smakiem papierosa i patrzył w niebo. Kiedy niedopałek zapiekł go w palce, wstał, wyrzucił go do kosza i przeszedł na parking. Sprawdził telefon, spodziewając się wiadomości od Romy, ale milczała. Uznał to za niedobry znak. Wsiadł do samochodu i 5 minut później zaparkował na placu Kościuszki. W biurze nie było już honoraty, więc musiał przetrząsnąć kieszenie w poszukiwaniu klucza. Wsunął go do zamka i przekręcił. Drzwi ustąpiły. Odwiesił płaszcz i ruszył do gabinetu. Kiedy zapalił światło, zobaczył, że nie jest sam. Litwin zakręcił się na obrotowym krześle. Siema, rzucił. Dlaczego siedzisz po ciemku? Myślę. Aha. Myślę o tym, że ktoś niedawno zamknął zbiórkę pieniędzy na leczenie mojej córki. Zamknął? Wpłacił brakującą część. To kupa forsy. Nic o tym nie wiem, odparł Zamojski. Litwin zmierzył go wzrokiem. Obaj znali prawdę. Podziękuj ojcu, powiedział. Oczywiście. Jędrzej z westchnieniem dźwignął się z krzesła. Ściągnął z oparcia płaszcz i przewiesił go przez ramię. Co dalej z Hazelami? Zapytał. Zamojski usiadł na kanapie i odchylił głowę do tyłu. Są na policji. Maciej bez wątpienia trafi za kratki. Eryka i Mikołaj przez wiele lat milczeli na temat tego, co zrobił ich brat. Powinni wynająć dobrego adwokata, ale to już nie moja sprawa. Ja już swoje zrobiłem. Litwin poklepał go po ramieniu. Udało ci się, mruknął. Skierował się ku drzwiom, ale nie zdążył wyjść, bo w progu stanęła Roma Sułecka. Na widok policjantki Zamojski wyprostował plecy. Cześć, rzuciła. Aleksander się uśmiechnął. Przesłuchałaś Kraszewskiego? Zapytał, ale ona zamiast odpowiedzieć usiadła w fotelu. Założyła nogę na nogę. Szukacie może kogoś do pracy? Zamojski posłał jej pytające spojrzenie. Potrzebuję roboty, wyjaśniła. Złożyłam wniosek o zwolnienie ze służby. Klątwa źródeł? Już wszystko jasne. Zagadka rozwiązana. Autor Arek Namirski. 7 listopada 2023. Rezerwat przyrody Niebieskie Źródła od lat przyciąga do Tomaszowa Mazowieckiego tłumy turystów. Niektórzy wierzą, że wywierzyska skrywają mroczną tajemnicę. Mieszkańcy uważają, że kiedy źródła przestają bić, w mieście giną ludzie. Ile w tym prawdy?
1: Kinga Wójcik, wywierzysko, trzymający w napięciu kryminał tylko w RMF FM.

Niebieskie źródła są położone w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, a powierzchnia rezerwatu to niemal 29 hektarów. Stworzono go w celu ochrony źródeł krasowych. Stał się domem dla wielu gatunków ptaków, ryb i płazów. Bijąca woda pochłania promienie słoneczne, a zjawisko, jakie obserwujemy, jest wynikiem odbijania od dna światła niebieskiego i zielonego. Krasowe źródła mają błękitne zabarwienie, a gdy woda wybija z dna piasek, sprawia wrażenie, jakby pulsowała. Jednak w ostatnim czasie źródła straciły swoją moc, a wielu mieszkańców uważa, że zjawisko ma związek ze śmiercią 15-letniej Ingi Kraszewskiej. Czy źródła mają związek z zaginięciem i morderstwem nastolatki? Okazuje się, że przyczyna była bardziej prozaiczna. Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji przekazało, że dramatyczna sytuacja niebieskich źródeł jest spowodowana eksploatacją studni głębinowych nieopodal Jazu w Brzustówce. Dwie studnie, które od kilku lat pracowały nieprzerwanie, sprawiły, że obniżył się bilans wodny źródeł. W efekcie zjawisko wybijania wody zanikło. Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zapewnia, że wydobycie z obu studni zostanie przerwane, a władze podejmą kroki w celu odbudowy pulsu wody. Podziękowania. Drodzy czytelnicy, kolejna historia z Zamojskim i Romą Sułecką za nami. Mam nadzieję, że chociaż trochę polubiliście tę parę, bo jak sądzę, jeszcze się z nią spotkacie. Zanim jednak przejdę do podziękowań, chciałabym wyjaśnić kilka kwestii. Akcja powieści rozgrywa się w moim rodzinnym Tomaszowie Mazowieckim. Lokalizację starałam się oddać jak najwierniej, ale kochani Tomaszowianie, nie denerwujcie się przez drobne nieścisłości. Legenda o niebieskich źródłach jest prawdziwa, ale to stare podania, o których dzisiaj niewiele osób pamięta. W rzeczywistości klątwa nie istnieje i to naprawdę piękne miejsce, więc nie lękajcie się i śmiało przyjeżdżajcie, by je odwiedzić. Historia rodziny Hazelów nasuwa skojarzenia z zaginięciem rodziny ze Starowej Góry. I słusznie, bo temat zniknięcia wszystkich członków rodziny jest niezwykle zagadkowy i zainspirował mnie do napisania tej książki. Muszę jednak podkreślić, że książka jest fikcją literacką i nie ma żadnego związku z prawdziwymi wydarzeniami. A teraz czas na podziękowania. Przede wszystkim dziękuję całemu zespołowi wydawnictwa Pruszyński Iska, bo bez was nie byłoby tej książki. Dziękuję Ani Derengowskiej, Joannie Serockiej i Joannie Regińskiej. Dziękuję wam, moi czytelnicy, bo gdyby nie wy, nie byłoby mnie i moich książek. Dziękuję promotorom literatury, instagramerom i instagramerkom oraz blogerom i blogerkom. Robicie świetną robotę. Na koniec chciałabym podziękować moim bliskim, dzięki którym wciąż mogę pisać. Kinga Wójcik. Dziękujemy za wysłuchanie książki Kingi Wójcik Wywierzysko. Czytał Kamil Kula. Wydawca Pruszyński Media. Realizacja Studio Saturator. Nagranie na podstawie edycji książkowej Pruszyński Media, Warszawa 2025. Copyright Kinga Wójcik 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie do wykonań publicznych i nadań radiowo-telewizyjnych bez zezwolenia zabronione.

0: zbliża się godzina trzecia, to czas na fakty RMF FM, które przedstawi Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od śledztwa w sprawie śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Policja zatrzymała kolejne dwie osoby. W faktach także walka krajów Unii Europejskiej o tańszą energię oraz o piłkarskim pojedynku na najwyższym poziomie. Mecz gwiazd. Polska zmierzy się z Francją. Dwie osoby zatrzymane w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie. W nocy z czwartku na piątek zaatakowała go grupa mężczyzn. Informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: Udział poszczególnych osób w pobiciu ma być dopiero wyjaśniany. Pewne jest to, że obaj zatrzymani mają związek z wydarzeniami na osiedlu willowym. Sprawę przejęła Komenda Wojewódzka Policji. Nadzór prowadzi prokuratura w Nowej Hucie. Badany jest m.in. wątek możliwego udziału osób związanych ze środowiskiem kibicowskim. Zaatakowany 36-latek fan hutnik był bity, kopany i raniony ostrym narzędziem. Znalazła go przypadkowa osoba. Mimo pomocy ratowników zmarł w karetce. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano 9 osób, ale po przesłuchaniu w charakterze świadków wszyscy zostali zwolnieni. Śledczy nie znaleźli wystarczających dowodów, by postawić im zarzuty.
1: 6 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, chce zmniejszyć ceny energii. Proponują podatki od nadzwyczajnych zysków firm naftowych. W opinii m.in. Polski, Niemiec, Włoch i Portugalii. Koncerny naftowe ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie dużo zarabiają na wysokich cenach energii, a jej rosnące koszty coraz mocniej obciążają obywateli i przedsiębiorstwa. O szczegółach nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Kraje te chcą, żeby koncerny, które zarabiają gigantyczne sumy w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie, dołożyły się do złagodzenia skutków drogiej energii, które odczuwają zwykli obywatele. Podobne rozwiązanie zastosowano w 2022 roku podczas kryzysu energetycznego wywołanego wojną na Ukrainie. Wtedy Unia wprowadziła dodatkową składkę od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych. Teraz ministrowie chcą stworzyć bardziej ukierunkowany mechanizm, zwłaszcza dotyczący zagranicznych zysków międzynarodowych koncernów naftowych. Chcą także sprawdzić, czy rafinerie nie zawyżają swoich marsz i domagają się jak najszybszych wyników europejskiego dochodzenia w tej sprawie.
4: Fakty z Pomorza Zachodniego.
1: Elektrownia Dolna Odra wykasza ostatnie 2 bloki węglowe. W tym tygodniu pracę w zakładzie pod Gryfinem w Zachodniopomorskiem straci kolejne 270 osób. Większość z nich może liczyć na odszkodowania w wysokości nawet 30 miesięcznych pensji. Jest jednak pewien haczyk.
5: Wraz z podpisaniem prawa do odszkodowania grupa wprowadziła obostrzenie, od którego nie chciała odstąpić, i był to jej warunek bezwzględny zakazu pracy w podmiotach należących do całej grupy kapitałowej PGE na okres 5 lat. Czyli jeżeli pracownik dostanie odszkodowanie za niedotrzymanie gwarancji zatrudnienia, przez 5 lat nie może ubiegać się o pracę w podmiotach grupy. Jeżeli natomiast chciałby aplikować, to wtedy musi zrezygnować z odszkodowania. Jest to bardzo gorzka lekcja dla pracowników.
1: Mówi Anna Grudzińska, szefowa Solidarności w Dolnej Odrze. Jak dodaje Mariusz Kamiński, reprezentujący związkowców, włączenie elektrowni jest dużym błędem, który może odbić się na bezpieczeństwie energetycznym Polski.
6: Bloki energetyczne, gazowe, które zostały wybudowane, one zastąpiły pierwsze wyłączenia, pierwszych 4 bloków. Natomiast te bloki, które w tej chwili są wyłączane, będą zastąpione dopiero za kilka lat elektrownią gazową, która będzie miała możliwość startu od zera.
1: W sumie w ramach zwolnień grupowych związanych z wygaszeniem działalności zakładu zwolnionych zostanie ponad 600 osób. Szykuje się piłkarskie widowisko na najwyższym poziomie. W sobotę mecz gwiazd. Polska kontra Francja na stadionie miejskim przy Alei Piłsudskiego w Łodzi. Zanim zawodnicy wybiegną na murawę, będzie szansa na zdobycie ich autografów na rynku manufaktury.
7: Będzie przygotowana strefa ze sceną, gdzie właśnie będzie można posłuchać, porozmawiać, zadać pytania, a także strefa, gdzie będzie można zdobyć autografy.
8: Mamy wielkie nazwisko od strony francuskiej, tak jak Christian Carambeu, mistrz świata, mamy Robert Pires, mamy też Donny van Buyten, więc przed meczem po pierwsze mamy strefa kibiców, gdzie to czekają dla ludzi bardzo fajne atrakcje. Później mamy mecz i w ramach tego meczu zaczynamy przez koncert modelki.
1: Zapraszali dyrektor marketingowy manufaktury Monika Długosz-Łębicka oraz organizator meczu gwiazd Erik Salvat. Rosja przygotowuje co najmniej 10 baz z nowymi wyrzutniami dronów dalekiego zasięgu. Takie informacje przekazał w ostatnich dniach Daily Telegraph. Według brytyjskiej gazety Rosjanie z użyciem tych bezzałogowców mogliby przeprowadzić atak na cele w Warszawie. Zagrożenie dla stolicy jest realne, czy może tylko teoretyczne? Oto w radiu RMF24 Bogdan Zalewski pytał Jarosława Wolskiego, analityka wojskowego. Posłuchajmy.
9: Trzeba pamiętać o tym, że polska stolica jest w zasięgu większości środków napadu powietrznego, które posiadają Rosjanie, w tym również dronów takich jak na przykład Szachet, ale i nie tylko. Nie jest to nic nowego, nie jest to żaden powód do szczególnie większego niepokoju niż do tej pory. Pamiętajmy też o tym, że Rosjanie z Białorusinami wielokrotnie ćwiczyli uderzenie jądrowe na Warszawę, co wprost było komunikowane. W związku z powyższym nie jest to sytuacja nowa, nie jest to sytuacja, która powinna budzić szczególne zaniepokojenie.
10: A jak pan ocenia potencjał Kremla, potencjał wojsk Putina, jeśli chodzi o drony? Czy Rosja właśnie buduje największą na świecie fabrykę dronowej wojny?
9: Rosjanie uważają, że drony są istotnym asymetrycznym środkiem walki, który pozwala częściowo niwelować przewagę natowską. Czy inaczej rzecz biorąc, Rosjanie uważają, że są w stanie wysyłać tak dużo bezpilotowców, czy inaczej rzecz biorąc dronów, że NATO, mimo że stosunkowo łatwo może je niszczyć, nie jest w stanie mieć odpowiedniej ilości przeciwrakiet, czy rakiet powietrze-powietrze, czy ziemia-powietrze, żeby wszystkie zniszczyć. Natomiast w tym równaniu jest jedna niewiadoma, a w zasadzie jedna rzecz nieuwzględniana przez Rosjan, a mianowicie całe terytorium Rosji znajduje się w zasięgu lotnictwa natowskiego, natowskich rakiet manewrujących. Inaczej rzecz biorąc, jeżeli jest taka wola polityczna, to kraje NATO są w stanie bardzo szybko zniszczyć rosyjskie fabryki bez pilotowców, bez załogowców.
10: Czyli taki wet za wet, można powiedzieć, tak?
9: Nawet nie. NATO wprost stwierdza, że w przypadku ataku systemami bezzałogowymi na państwa członkowskie, fabryki rosyjskie zostaną po prostu zniszczone. To są fabryki wielkopowierzchniowe, to są fabryki o konstrukcji lekkiej, troszkę na wzór branży automotive, czyli samochodowej. One wszystkie znajdują się w zasięgu zarówno lotnictwa natowskiego, jak i pocisków manewrujących, odpalanych choćby z Morza Barenca, więc NATO ma środki, żeby zniszczyć rosyjskie fabryki. Jest to tylko i wyłącznie kwestia determinacji politycznej.
10: Czyli to, że cytujemy brytyjskie portale, brytyjskie gazety, no to jest taki sygnał, takie dmuchanie na zimne, bo tak naprawdę te drony rosyjskie to są takie strachy na lachy? Pan to lekceważy?
9: Powiem inaczej. Media zawsze szukają sensacji. Media zawsze szukają jakiegoś strachu, który mogą karmić odbiorców. Natomiast w tym wypadku, patrząc na to analitycznie i chłodnym okiem, to nie jest nowe zagrożenie. To nie jest najpoważniejsze zagrożenie wcale. Dużo poważniejszym zagrożeniem są rosyjskie rakiety balistyczne. Tym, co niszczy ukraińską energetykę i tym, co de facto zniszczyło ponad 85% ukraińskich elektrociepłowni, to są rakiety balistyczne i pociski manewrujące H-101. To wcale nie są drony. Drony są rozbuchanym zagrożeniem, drony są bardzo medialnym zagrożeniem, ale to, czego naprawdę należy się bać, to rosyjskie rakiety balistyczne i rosyjskie pociski manewrujące. To jest największe zagrożenie, chociażby patrząc po konflikcie w Ukrainie, i to jest zagrożenie, co do którego polskie siły zbrojne są dobrze przygotowane. Polskie natowskie.
10: No właśnie, widać na Ukrainie, że tutaj siły Kijowa są właściwie bezbronne teraz, jeśli chodzi o odpór tych ataków rakietami balistycznymi. Czy Polska w takim razie powinna się, że tak powiem, rozbrajać i no, przekazywać własne pociski antyrakietowe Ukraińcom?
9: Jest to bardzo skomplikowane pytanie, panie redaktorze, ponieważ teoretycznie, podarowując kolejne Patrioty Pak 3, tworzymy lukę we własnych zdolnościach, która nie zostanie zapełniona do około 2030 roku. Mówię do około 2030 roku, ponieważ w 2029 roku będzie gotowa fabryka w Niemczech, która będzie produkować 1000 tych rakiet rocznie. Amerykanie chcą też do tego roku zwiększyć swoje możliwości produkcyjne do 2000 rakiet Patriot Pak 3 rocznie. Czyli od 2029 roku na to będzie w stanie produkować 3000 tego typu rakiet rocznie, co powinno wystarczyć na potencjalne zagrożenia balistyczne i rosyjskie, i irańskie. Natomiast do tego czasu mamy faktycznie dość duży problem, o którym Rosjanie wiedzą. I teraz przy 200 Patriotów Pak 3 MSE, które posiadamy, około 200, zmienia jakoś sytuację obecnie? Dla nas nie. Tak długo jak się broni Ukraina, tak długo Rosja nie może specjalnie myśleć o agresji na kraje NATO.
10: No tak, ale jeżeli pojawi się taka luka, a mówi pan, że to uzupełnienie tych braków to jest dopiero melodia przyszłości, to jednak, no nawet jeśli teoretycznie, to jednak wystawiamy się tutaj jako rosyjski cel.
9: Myślę, że taki atak byłby ze strony Rosjan strasznym samobójstwem. I oni świetnie zdają sobie sprawę, że to byłby kasus belli dla całego NATO, ponieważ uderzenia rakietami balistycznymi nie da się uprać w atak pod fałszywą flagą, nie da się udawać, że to są jakieś zielone ludziki albo jacyś separatyści. No, to jest pocisk balistyczny, których niewiele krajów jest w stanie tak naprawdę produkować, więc raczej ta groźba jest zminimalizowana.
10: No tak, ale widzi pan, jeśli chodzi o chociażby sytuację w przewodowie, prawda, jeśli dobrze pamiętam, no były dyskusje, czyja to jest rakieta, prawda, więc nie do końca jest tak, że nie można takiego ataku przeprowadzić pod fałszywą flagą, bo wtedy były dyskusje na ten temat, czy to jest rakieta rosyjska, czy ukraińska.
9: No ale po mniej więcej dobie było już wiadomo, że jest to ukraińska rakieta obrony przeciwlotniczej, która miała awarię. Natomiast potem nie było żadnych wątpliwości, co wylądowało w lesie pod Bydgoszczą, nie było żadnych wątpliwości, czyje drony w zeszłym roku nadleciały nad Polskę. Naprawdę nie da się przeprowadzić takiego ataku w sposób taki, który by wskazywał na inne państwo niż państwo, które dokonało ten atak. Jest to zbyt skomplikowana maszyneria, żeby można było ją podrobić czy sfalsyfikować wyprodukowanie takiej rakiety. To jest już z gatunku science fiction. Natomiast trzymając się faktów, Ukraina ma problem, a mianowicie nie ma przeciwrakiet. Dopóki te przeciwrakiety były, do tego czasu Ukraina bardzo skutecznie broniła aglomeracji Kijowa. Z tych przeciwrakiet nie ma. No i teraz jest duży problem i polityczny, i militarny. Militarny, ponieważ Ukraina jest bezbronna wobec uderzeń rakietami balistycznymi, Iskander, Iskander-M i nie tylko. A z drugiej strony w Europie dwa ostatnie kraje, które mają całkiem pokaźny zapas przeciwrakiet.
10: Polska i Niemcy, tak?
9: Tak, Niemcy około 400, szacunkowo między 400 a 500, Polska 200 sztuk. No i tutaj należałoby patrzeć dość znacząco na partnerów niemieckich, ponieważ o ile my jesteśmy zagrożeni przez całą gamę rosyjskich rakiet, to o tyle, powiedzmy sobie wprost, Berlin nie jest w zasięgu Iskanderów M.
10: Czyli sugeruje pan, że to nie Polska, ale Niemcy powinny być bardziej skłonne do pomocy tego typu Ukrainie.
9: Oczywiście, że tak, ponieważ Niemcy są poza zasięgiem rakiet balistycznych krótkiego zasięgu, czyli poza zasięgiem Iskanderów, Iskanderów M, Kinżałów, tak? Czyli Niemcy są tym krajem, który bez tak dużej szkody dla własnego bezpieczeństwa jak Polska są w stanie przekazać Ukrainie przeciwrakiety do zestawów Patriot. No i tutaj należałoby po prostu naciskać na Niemców, żeby oni wyrazili zgodę i oni przekazali więcej rakiet. Ja osobiście jestem sceptyczny do kolejnych polskich donacji, ale to nie patrzymy tylko na bilans sił w obronie przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, ale patrzymy zawsze na większy obrazek, a z większego obrazka wyłania się fakt, no jeden, tak długo jak Ukraina walczy, jak Ukraina tak jak do tej pory skutecznie opiera się rosyjskiej agresji, tak długo jesteśmy po prostu bezpieczni.
10: No tak, ale ze strony polskich władz, między innymi wiceminister obrony narodowej, padają takie deklaracje, że Polska będzie przekazywała te patrioty.
9: Powiem tak, symboliczne przekazanie 2, 3, 4, 5 rakiet nie uszczupla naszego zasobu, a wykazujemy się dobrą wolą. Możemy też zamiast za te rakiety uzyskać interesujące nas technologie. Natomiast ja osobiście jestem sceptyczny wobec przekazania na przykład 40-50 rakiet. Uważam, że tutaj naprawdę powinniśmy solidarnie z innymi partnerami europejskimi, z Ukraińcami naciskać na Niemców, no to żeby oni przekazali więcej swoich rakiet, ponieważ Niemcy mają już szacunkowo ponad 2 razy tyle, co my. I co więcej, nie są zagrożeni przez tak szeroką gamę środków ataku, jak rosyjskie rakiety.
1: Mówił analityk wojskowy Jarosław Wolski w rozmowie z Bogdanem Zalewskim.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: 13 minut po 3:00. Stali słuchacze już wiedzą, że zaczynamy pierwszą kawę z RMF FM. A kto jest z nami po raz pierwszy? Witamy, zapraszamy do naszego grona. Anita Janczak z wami, cześć, witajcie.

0: jak to dobrze brzmi. To jest pierwsza kawa z RMF FM, 20 minut po trzeciej. Zaglądamy do świata naukowców, a tam przekształcanie plastiku. O co chodzi? Krzysztof Urbaniak z radia RMF 24.
1: Naukowcy mają pomysł, jak rozwiązać dwa problemy naraz. Problem z niedoborem żywności i problem z nadmiarem plastiku. Z nami Grzegorz Jasiński. Dzień dobry, Grzegorzu.
2: Dzień dobry. Nieco szokujący na pierwszy rzut oka, ale jak mu się bliżej przyjrzeć, może nawet sensowny.
1: To opowiadaj, o co chodzi.
2: Naukowcy z Southern Illinois University opracowali przełomową technologię, która dzięki wykorzystaniu specjalnie zaprogramowanych drożdży pozwala, uwaga, przekształcać na przykład plastikowe butelki, ale też odpady roślinne w bogate w białko i inne składniki odżywcze ciasteczka.
1: Ciasteczka?
2: To będzie o jedzeniu. To nie jest tylko taka nowa oferta kulinarna, ale kwestia zapewnienia pożywienia w ekstremalnych warunkach. Od stref katastrof po misje kosmiczne. Zresztą w ramach programu badań kosmicznych została przygotowana.
1: No to jak to miałoby zadziałać w takim razie, Grzegorzu?
2: Podstawą projektu jest wykorzystanie jednego z najpowszechniejszych tworzyw sztucznych, politerafthelanu etylenu, PET, znanego głównie z produkcji butelek na napoje. PET bogaty w cząsteczki węgla może zostać rozłożony na prostsze związki, które następnie stają się pożywką dla specjalnie zmodyfikowanych drożdży. No i proces rozpoczyna się od opracowanego właśnie przez tych badaczy etapu wstępnego, podczas którego wysoka temperatura i ciśnienie w obecności wody i tlenu rozkładają plastik i te odpady roślinne na łatwo przyswajalne przez mikroorganizmy składniki, a następnie do akcji wkracza właśnie odpowiednio zmodyfikowane drożdże, w tym popularne drożdże piekarskie. Dzięki metodom inżynierii genetycznej są w stanie przekształcić produkty rozkładu plastiku i biomasy w białka, witaminy, substancje aromatyczne. No i taka masa bogata w składniki odżywcze po dodaniu błonnika, skrobi, substancji słodzących może być podobno formowana na przykład w ciasteczka z pomocą, uwaga, drukarki 3D. Tak powstały produkt otrzymał nawet taką nowoczesną nazwę – Microbytes.
1: A czy to jest bezpieczne?
2: Badania laboratoryjne wskazują, że tak, ale zespół naukowców dopiero czeka na pozwolenie przeprowadzenia testów smakowych. Dotychczasowe opinie osób, które miały okazję ocenić tylko aromat tych ciasteczek, są pozytywne. Mhm. Większość nawet deklaruje gotowość ich spożycia w sytuacjach, powiedzmy, kryzysowych albo w takim środowisku o ograniczonych zasobach. Ktokolwiek poszedł w góry, nie wziął ze sobą żadnego batonu, wie, że są takie środowiska o ograniczonych zasobach. Prawda?
1: Tak, my znamy temat, będą teraz ciasteczka z plastiku.
2: No może tak, na razie by uczynić produkt bardziej atrakcyjny dla konsumentów, no to naukowcy dalej pracują nad poprawą walorów smakowych, odżywczych, modyfikują te drożdże, no i udało się na przykład uzyskać szczepy produkujące naturalny aromat waniliowy z odpadów roślinnych, oraz beta-karoten, prekursor witaminy A z glikolu etylenowego.

0: pochodzącego z tych butelek PET. W przyszłości zespół planuje, by wszystkie składniki tych microbytes, w tym skrobia, błonnik, słodziki, były wytwarzane przez mikroorganizmy.
1: Cukrem pudrem posypać i będzie jak znalazł. To, prawda? Się przyjmie?
0: To jest oczywiście otwarte pytanie. Projekt powstał w odpowiedzi na wyzwania stawiane przez NASA w ramach programu Deep Space Food Challenge. Celem jest właśnie stworzenie systemu żywienia, który sprawdzi się w warunkach ograniczonych zasobów, takich jak właśnie misje kosmiczne, ale też na przykład łodzie podwodne czy kolonie na Księżycu i Marsie. Moim zdaniem potencjał tej technologii jest znacznie szerszy. Może ona stanowić odpowiedź na globalny problem głodu i nadmiaru odpadów. To byłoby tak idealnie. Naukowcy są przekonani, że wykorzystanie mikroorganizmów do produkcji żywności z odpadów i plastików to nawet klucz do zrównoważonej przyszłości. Ale ja przede wszystkim widzę też szansę na opracowanie technologii rozkładania plastiku. To by było już samo w sobie idealne. Jeśli nawet to, na co zostanie to rozłożone, nie będzie jadalne, ale przynajmniej nieszkodliwe, to już będzie sukces. A czy przekształcanie plastiku i biomasy w żywność faktycznie zastąpi dostęp do pożywienia tam, gdzie tradycyjne rolnictwo jest niemożliwe? No, pewnie niektórzy z nas będą się mogli za swojego życia przekonać. Zobaczymy. Na razie rozłóżmy ten plastik, a co będzie dalej, zobaczymy.
1: Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, bardzo dziękujemy za te informacje. Bardzo. Już nie będzie problemu z tymi butelkami, co z nimi zrobić, z tymi plastikowymi wszystkimi opakowaniami.
0: Co z kaucją w razie czego? Co z kaucją?
1: I tu jest pewne zagrożenie. Tu jest pewne zagrożenie, Grzegorz.
2: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.

Wrzucamy lato do waszych głośników i pijemy z wami pierwszą kawę w RMF FM w drodze na wakacje albo na ostatniej prostej nocnej zmiany. Jeszcze miasta śpią, można wziąć głębszy oddech z Natalią Schroeder.

0: Lady Gaga w RMF FM, to za nami. 18 minut do czwartej. Mamy ważne informacje z dróg. Mateusz Bożek z nami.
1: Zgadza się dokładnie. Do groźnego wypadku doszło na S8 w województwie łódzkim między Wyzłami Kowiecy i Babsk w kierunku Wrocławia. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Niestety w tym wypadku jedna osoba została ranna.
0: A to oznacza utrudnienia dla kierowców.
1: Tak, w miejscu wypadku prawy pas strony Wrocławia jest zablokowany. Mamy jeszcze jedną ważną informację z dróg sprzed chwili dosłownie. Utrudnienie na Krajowej Jedynce w województwie śląskim na odcinku Pszczyna-Czechowice-Dziedzice w pobliżu miejscowości Goczałkowice-Zdrój. Tam samochód osobowy zderzył się z busem w kierunku Bielska-Białej. Jezdnia jest zablokowana. Tak może być jeszcze przynajmniej przez godzinę.
0: Apelujemy do kierowców. Jedźcie ostrożnie, uważajcie na siebie. RMF zawsze z wami.

Dodajemy Wam energii na końcówce nocnej zmiany. I w drodze Bruno Mars, Rose, to za nami. No właśnie, kierowcy na trasie S8 w Łódzkiem, przypominamy, na odcinku Kobiesy-Babsk mamy wypadek. Zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. Dodatkowo województwo pomorskie i warmińsko-mazurskie, tam teraz gęste mgły. Wyjedźcie wcześniej, ostrożnie, wolniej. Noga z gazu, my tu w RMF FM o wszystkim Wam powiemy. A najnowsze wydanie faktów punktualnie o 4:00.

0: Czwarta na zegarach to oznacza fakty RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: A na początek ważne informacje dla kierowców z trasy S8 w Łódzkiem. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W tym tygodniu będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane są wśród tych, które wyciekły w ataku hakerskim na firmę MyDoctor. W faktach również ważne wieści dla turystów i przedsiębiorców z Lubelszczyzny. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S8 w Łódzkiem. Na odcinku Kowiesy-Babsk ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. Kierowcy, uważajcie! Narkotyki warte 80 milionów złotych wprowadzili na rynek członkowie grupy przestępczej, którzy staną przed Sądem Okręgowym w Lublinie. Akt oskarżenia obejmuje 14 osób, mówi nadkomisarz Anna Kamola, rzeczniczka lubelskiej policji.
2: Członkowie grupy wytworzyli co najmniej tonę amfetaminy. Zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się nie tylko wytwarzaniem, ale również wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości mefedronu, marihuany, a także klefedronu o łącznej wartości nawet 80 milionów.
1: Za wprowadzenie na rynek znacznych ilości narkotyków grozi od 12 lat więzienia. Przywódcy grupy grozi do 15 lat. Jeszcze w tym tygodniu działać ma serwis, w którym będzie można sprawdzić, czy nasze dane zostały objęte wyciekiem z firmy MyDoctor. Chodzi o gigantyczny wyciek, który może dotyczyć 19 milionów osób. Wśród skradzionych informacji mają być numery PESEL i szczegóły wystawionych recept. Serwis, w którym sprawdzimy, czy nasze dane trafiły w ręce hakerów, miał być uruchomiony w ubiegłym tygodniu. To jednak wciąż się nie wydarzyło. Dlaczego? To ustalał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Dobry wieczór. To opóźnienie dotyczące uruchomienia serwisu. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski tłumaczy w rozmowie ze mną tym, że tę sprawę wciąż wyjaśnia policja, a do tego skala wycieku danych jest bardzo duża.
4: Mamy do czynienia z danymi, które zajmują kilka terabajtów przestrzeni dyskowej. Mamy do czynienia z danymi, które na szczęście nie krążą po sieci. No i mam nadzieję, że tak się zakończy. Natomiast teraz twoją pracę techniczną.
5: Jak długo te prace techniczne jeszcze mogą potrwać? To kwestia dni?
4: Moim zdaniem to jest kwestia zapewne kilkudziesięciu godzin.
3: To, czy nasze dane mogły trafić w ręce hakerów, będzie można sprawdzić po zalogowaniu na rządowej stronie Bezpieczne Dane. Na razie jest tam komunikat z informacją, że dane z wycieku, cytuję, nie trafiły jeszcze do bazy serwisu. Ministerstwo Cyfryzacji rekomenduje obecnie wszystkim, by zastrzegli swój numer PESEL. Można to zrobić na przykład w aplikacji mObywatel albo w dowolnym urzędzie gminy.
6: Fakty z Lubelszczyzny.
1: Ruszył nabór zgłoszeń od obiektów noclegowych z Lubelszczyzny, które chcą skorzystać z lubelskiego czeku turystycznego. Ile pieniędzy można trafić do przedsiębiorców? To wyjaśni nasz reporter Dominik Smaga.
7: To 2,5 miliona złotych. Na taką kwotę mają łącznie opiewać czeki, o które będzie można się starać od 1 września. Bono wartości 300 zł będzie mógł pobrać każdy, kto zdecyduje się na wypoczynek na Lubelszczyźnie z co najmniej dwoma noclegami. Oczywiście każdy, dla kogo wystarczy czeków, a będzie ich 8333. O taki bon będą mogli się starać także mieszkańcy województwa lubelskiego. Czeki będą honorowane w tych hotelach i obiektach noclegowych, które zgłoszą się do programu. Właśnie te zgłoszenia przyjmowane są od dziś.
1: Spędziły w schronisku 2,5 roku i nie mogły trafić do adopcji. Teraz mają wreszcie szansę na dom. Mowa o 19 psach w typie bolończyka, które na początku 2024 roku zostały interwencyjnie odebrane z pseudohodowli. Z Ewą Mrugowską, kierowniczką schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
8: Ewa Mrugowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie.
9: Po długim czasie rozwiązała się sprawa piesków w typie bolończyka. To 19 piesków. Co z nimi teraz będzie? Jak to wyglądało do tej pory?
8: Sprawa się rozwiązała po upływie 2,5 roku dopiero. Zaczęło się to wszystko w lutym 2024, kiedy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział Szczecin wraz z policją weszli do pseudohodowli i wtedy zabezpieczono 15 psów w typie bolończyka, w typie rasy bolończyk i jednego kundelka. Te zwierzęta zostały do nas przywiezione. Dosyć długo trwało postępowanie administracyjne dotyczące czasowego odbioru praw do zwierząt. Ta decyzja zapadła dopiero w czerwcu 2024. Te zwierzęta cały czas były u nas i potem już toczyła się sprawa. sprawa w prokuraturze. Tam w prokuraturze dosyć długo to się mieliło. My jako gmina miasto Szczecin nie byliśmy stroną w tej sprawie. Stroną było Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, więc nawet gdy cisnęliśmy, szukaliśmy w ogóle, gdzie ta sprawa jest, kto ją prowadzi, czy komenda miejska, czy komisariat, ciągle byliśmy przerzucani w przeróżne miejsca. W końcu, kiedy dowiedzieliśmy się, że sprawa już jest w prokuraturze, no to myśleliśmy, że to nabierze jakiegoś rozpędu, no bo to w końcu są żywe zwierzęta. Niestety, pisaliśmy pisma, bo za każdym razem, kiedy ja podliczałam koszty utrzymania tych zwierząt, a przypominam, że jedna doba w schronisku kosztuje 30 zł, to jest kwota, która w ogóle jest o wiele niższa od rzeczywistej kwoty takiego codziennego pobytu zwierzęcia. To po prostu zanim otrzymaliśmy jakąkolwiek informację z prokuratury, a ta informacja była właśnie taka, że nie jesteście Państwo stroną i od nas nie otrzymacie żadnych wiadomości, więc musieliśmy tak naprawdę szukać tutaj jakiegoś wsparcia ze strony prezydenta miasta. No a w pewnym momencie zupełnie przypadkowo dowiedzieliśmy się, ponieważ przyjechała, to naprawdę był czysty przypadek, dowiedzieliśmy się od osoby totalnie trzeciej, że ta sprawa została umorzona. I byliśmy zbulwersowani, ponieważ ta sprawa została umorzona 3 miesiące wcześniej. Nikt nas przez te 3 miesiące nie powiadomił, a prawda jest taka, że właścicielka pierwotna tych zwierząt, ona nie wyrażała zgody na sterylizację, kastrację, więc przez te ponad 2,5 roku my nie mogliśmy w ogóle wykonać żadnych czynności medycznych. Nie mogliśmy wysterylizować, nie mogliśmy wykastrować. Musieliśmy separować suczki od samców. To jest droga przez mękę. I dlatego byliśmy oburzeni, że nikt nas nawet nie powiadomił. Kiedy zapytaliśmy to, czy to prawda, okazało się, że tak, że jest to prawda, że została sprawa umorzona i że ich adwokatka złożyła wniosek do sądu o przepadek mienia, żeby było śmieszniej, na rzecz TOZ-u. Czyli po upływie 2,5 roku, kiedy już koszt utrzymania tych zwierząt przez ten czas wynosił prawie ponad 400 tysięcy, to wtedy nam powiedziano, że przepadek mienia na rzecz TOZ-u. No ale w ostateczności okazało się, że sąd jednak przychylił się do wniosku o przepadku mienia na rzecz gminy miasto Szczecin i dopiero mieliśmy wtedy zielone światło. Zresztą musieliśmy poczekać, aż się ten wyrok uprawomocni. Mieliśmy zielone światło na to, żeby zwierzęta zacząć kastrować, sterylizować. No, najszybciej poszło z chłopakami, ale ich było niewielu, chyba tam 6, reszta to dziewczyny. No i tu akurat niestety niektóre suczki weszły w cieczkę, więc część dziewczyn mogliśmy wysterylizować i chyba praktycznie wszystkie te zwierzęta, które od razu wysterylizowaliśmy, wykastrowaliśmy, poszły już do adopcji. Natomiast część niestety czeka, no bo są w cieczce, musimy poczekać, aż to się skończy, aż po prostu po kilku miesiącach będą zdatne do wykonania zabiegu sterylizacji i wtedy, ale już mamy chętnych zapisanych, więc te osoby będą cierpliwie czekać, bo dopytują się, dzwonią, chcą odwiedzać, no więc tu wszystko fajnie się pokręciło. Reasumując, prawda jest taka, że od razu widzimy, że ta ustawa o ochronie zwierząt i to w ogóle prawo, które mamy w kraju, ono jest bezzębne, bo jeśli likwidacja strasznych warunków pseudohodowli, bo przypominam, to był chów wsobny, więc tak naprawdę te zwierzęta noszą ze sobą na pewno jakieś zmiany genetyczne, które wyjdą na światło dzienne po upływie dłuższego czasu. Więc w związku z powyższym i tak po prostu, skoro sprawa dotyczy żywego zwierzęcia i to trwa 2,5 roku, no to jest po prostu skandal, bo tych zwierząt przyszło do nas 15 bolończyków i 16 był Kuba, ten kundelek, natomiast teraz już ich było 19, czyli 18 bolończyków i Kuba. Kuba nadal, ponieważ no Kuba jest kundelkiem, to aż takim powodzeniem się nie cieszy, mało się kto nim interesuje, a to fajne piecho. No ale to też po prostu o czymś świadczy, że no to jest bardzo duża ilość zwierząt. My musieliśmy przeznaczyć na te zwierzaki 6 boksów. Musiały być przetrzymywane na szpitalu, czyli w odosobnieniu. One nie mogły być na boksach bytowych, bo na boksach bytowych ludzie są przekonani, że tam są zwierzęta do adopcji. Więc mielibyśmy znowu mnóstwo zapytań i tak dalej. Więc one były chowane na szpitalu. To też tak nie powinno być. My nie mamy jakichś konkretnych boksów dla zwierząt tego typu zatrzymanych przez prawo. No i tu ja uważam, że to naprawdę wymaga zmiany. W przypadku, rozumiem, jakiejś kradzieży czy tam czegoś dotyczącego przedmiotu martwego w postaci, nie wiem, rower, samochód, może te sprawy, niech się toczą. Natomiast to są żywe zwierzęta. Niektóre zwierzaki się wychowywały w boksie. Żyły tu od dnia narodzin, bo kiedy przyjęliśmy te zwierzaki, to 2 suczki były w ciąży, tak? Więc tu u nas u schronisku urodziły się 3 szczenięta. Ale dobrze, że już jesteśmy na prostej. Szkoda, że nie było tego przepływu informacji między nami a TOZ-em, a to, że po prostu prokuratura nie uznawała gminy miasto Szczecin za stronę tego, kiedy ustawa mówi o tym i program przeciwdziałania bezdomności, że to miejskie schronisko w Szczecinie jest od tego, że tam będzie będą przetrzymywane tego typu zwierzęta i nas gminy się nie uznaje za stronę, to jest po prostu skandal. To jest zmiana w prawie, która została wprowadzona za czasów ministra Ziobry. Ja rozumiem, że ona tam służyła pewnie jakimś rozwiązaniom, ale w tych przypadkach trzeba mieć, dla mnie to jest niezrozumiałe, tak, że gmina, czyli prezydent, nawet pisząc prezydent pismo, nie otrzymuje informacji. Przecież my nie jesteśmy prywatnym podmiotem, tak, jesteśmy samorządowym, miejskim schroniskiem. Wykładamy pieniądze podatników, tak jak podatnicy wykładają pieniądze na utrzymanie prokuratury, policji i tak dalej, tak samo podatnicy miejscy płacą za utrzymanie schroniska. Teraz proszę sobie wyobrazić, wszyscy szczecinianie płacili za utrzymywanie tych zwierząt przez 2,5 roku, chociaż można było te sprawy załatwić naprawdę bardzo szybko. Bardzo szybko można było zabrać te zwierzęta, by zabrać prawa własności. Nie trzeba było czekać, aż kobieta się rozchoruje i po prostu nie będzie w stanie nawet odpowiadać za swoje czyny.
9: Czyli wy tak naprawdę mogliście wcześniej się jeszcze dowiedzieć o tym, bo ta sprawa została, sąd tam przychylił się, tak, do tej decyzji, żeby właśnie zostało to miasto
8: przekazane. To znaczy z tego powodu, że właścicielka po prostu się rozchorowała i to tak na tyle mocno, że ona nie jest w stanie odpowiadać przed sądem za swoje czyny. Jest po prostu w głębokiej afazji i nie ma z nią w ogóle żadnego kontaktu. Ale jednocześnie wciąż żyje, więc nie ma spraw spadkowych i tak dalej. Dlatego TOS wystąpił, najpierw było umorzenie sprawy ze względu właśnie na to, a potem dopiero TOS wystąpił o przepadek mienia, bo to mienie wciąż było, to mienie wciąż ma właściciela, tyle tylko, że ten właściciel nie ma możliwości rozporządzać tym mieniem, a jednocześnie też nie odpowiada przed sądem. Akurat sąd tutaj dosyć szybko zadziałał i rzeczywiście przekazał wtedy przepadek mienia na rzecz gminy i o tym dosyć szybko też się dowiedzieliśmy. Wtedy już byliśmy stroną. No to jest naprawdę, w ogóle wszystkie sprawy dotyczące takich pseudohodowli, czy w ogóle sprawy dotyczące własności zwierzęcia, wynikające właśnie z ustawy o ochronie zwierząt, czyli z tego artykułu 35a, naprawdę one trwają latami. No to jest chore. To jest po prostu chore. Nie dosyć, że 3/4 jest umarzane jako niska szkodliwość społeczna, chociaż uważam, że to jest absurd, bo jeśli ktoś znęca się nad zwierzęciem, to za chwilę będzie się znęcał nad innym człowiekiem i to jest udowodnione. Są na to naprawdę prace, dokumenty, gdzie widać, że po prostu jeśli ktoś jest okrutnikiem i najpierw wyżywa się na zwierzętach, to najpewniej za chwilę będzie przestępcą, który się będzie wyżywał na innych ludziach.
1: Usłyszała Anna Pałamar od Ewy Mrugowskiej, kierowniczki schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wszystkie psiaki przytulamy teraz mocno, szczególnie te, które już są gotowe na spacer i przez to wstajecie do nich wcześniej. Koty tam pewnie już wskazują na saszety, a my w RMF FM stawiamy wam pierwszą kawę z najlepszą muzyką. Anita Janczak, dzień dobry. 13 minut po 4:00. A ten numer bardzo dobrze znacie. Backstreet Boys już teraz.

I tak można zaczynać ten dzień. Wtorek, 25 sierpnia w kalendarzu mrozu w RMF FM, to za nami. I tak się polecamy do pierwszej kawy. Właśnie, gdzie ją pijecie? W pracy, w drodze czy jeszcze w domu? Jeśli w domu, to zanim wyjdziecie na zewnątrz, to jakaś kurtka wam się teraz przyda, bo teraz tak od 10 do 14 stopni. Na północy, uwaga, kierowcy, gęste mgły, więc tam noga z gazu. A w ciągu dnia popada na wschodzie, w okolicach Katowic, Kielc, Krakowa, Zakopanego i Rzeszowa. Ale będzie całkiem przyjemnie na termometrach, bo od 21 stopni w Koszalinie, przez 22 w centrum, do 25 nawet w Szczecinie, a od czwartku fala upałów do nas powraca. To tak na zakończenie wakacji, o których teraz absolutnie nie myślimy, tylko o najlepszej muzyce. Dermot Kennedy.

I przy takich dźwiękach ta pierwsza kawa lepiej smakuje, kiedy jeszcze większość śpi. Kamil Bednarek, Barama FM, to za nami, a na zegarach 4:30. A ja właśnie czytam, że uwaga, sprzedajemy domy w Hiszpanii. Powody są proste, jedni mają dość sąsiedztwa głośnych Brytyjczyków, inni narzekają na rosnącą biurokrację. No ja się wcale nie dziwię. Polak jedzie do Hiszpanii, uciec od problemów, a tu proszę, sąsiad i urząd, czyli polski pakiet powitalny. Bo nawet hiszpańskie słońce nie wygrzeje Polaka z narzekania.

0: Trochę klasyki w RMF FM. 18 minut do 5. Dżem to za nami. A my jedziemy z wami z pierwszą kawą i zaglądamy na stację paliw, a tam no niestety coraz drożej.
1: Niestety coraz drożej. Ceny oczywiście są niższe w porównaniu z tym, co było przed przywróceniem pakietu CPN, no, ale możemy zobaczyć, że te stawki maksymalne ogłoszone każdego dnia przez ministra energii jednak rosną. Wczoraj za podstawową benzynę płaciliśmy nie więcej niż 6,54 zł, za diesla 7,59. Dziś od północy to już o kilka groszy w górę. Kolejno 6,57 i 7,61.
0: No dobrze, a czy jesteśmy w stanie słuchaczom powiedzieć, kiedy lepiej zatankować i czy te ceny będą spadać jednak?
1: No tutaj będzie z tym kłopot, ponieważ minister energii każdego dnia na podstawie tego, co dzieje się w ogóle na światowych rynkach, ustala ceny maksymalne. No i ogólnie z tańszym tankowaniem może być kłopot, przynajmniej w najbliższym czasie. Na razie nic nie zapowiada deeskalacji działań na Bliskim Wschodzie. Co więcej, Stany Zjednoczone ogłosiły nową operację wymierzoną w Iran i jego gospodarkę. Waszyngton ostrzega też, że każde państwo, które utrzymuje relacje handlowe z Teheranem, też musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. To na pewno nam nie pomoże. Już teraz na amerykańskiej liście sankcyjnej znalazły się dziesiątki firm z całego świata. To dopiero początek.
0: Ale możecie być przekonani, że my tutaj w RMF FM trzymamy rękę na pulsie i będziemy wam mówić, kiedy lepiej zatankować na przykład.
1: Tak jest, oczywiście.

Ania Wyszkoń, RMF FM. 10 minut do 5:00, to jeszcze szybkie spojrzenie na trasy. Mówiliśmy wam o utrudnieniu na S8 Włódzkiem na odcinku Kowiesy-Babsk. Tam już płynnie przejedziecie w kierunku Wrocławia. Inaczej jest na drodze krajowej 74 w Świętokrzyskiem, w pobliżu miejscowości Przełom. Tam zderzyły się 3 samochody ciężarowe i osobówka. Wprowadzono ruch wahadłowy. Sprawdzamy to dla was. Ze wszystkimi szczegółami wrócimy w najnowszych faktach RMF FM o godzinie 5:00, a wy jedźcie ostrożnie.

0: mamy godzinę piątą, dajemy głośniej, słuchamy faktów RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Witam, zapraszam. Kierowcy, o poranku spore utrudnienia na Krajowej 74 w Świętokrzyskiem. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach również o problemach pacjentów Szpitala Miejskiego w Miastku, a także sport i Mistrzostwa Europy w siatkówce. Polki po wygranej z Łotyszkami zmierzą się teraz ze Słowenią. Zaczynamy od groźnego wypadku na Krajowej 74 w Świętokrzyskiem. W przełomie na odcinku między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami zderzyły się aż 3 ciężarówki i 1 auto osobowe. Nie ma informacji o rannych. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Zarzut i tymczasowy areszt dla 26-letniego Huberta B. Mężczyźnie zarzucono nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego w wyniku umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przypomnę, w sobotę prowadzony przez niego samochód wypadł z jezdni i uderzył w idące chodnikiem małżeństwo z dzieckiem w Krakowie. Kobieta i mężczyzna zginęli, 8-miesięczne dziecko jest w ciężkim stanie w szpitalu. Jak powiedział prokurator Mariusz Boroń, Hubert B. nie przyznał się do winy.
2: Wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż samochód nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
1: Obrońca podejrzanego, mecenas Karolina Miara Olearczyk, tak określiła postawę swojego klienta.
3: To, co mogę powiedzieć ze swojej strony, to to, że podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował. Jest krucha.
1: Mężczyźnie grozi kara do 8 lat więzienia. Specjalista, patriota i przyjaciel. Tak parlamentarzyści żegnają zmarłego wczoraj senatora generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Jak nikt inny w parlamencie znał się na kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, mówił parlamentarzyści klubu Unicentrum, do którego należał generał Różański.
4: Całe swoje życie zawodowe poświęcił Polsce, poświęcił bezpieczeństwu Polski. Mało kto miał takie strategiczne spojrzenie na sprawy związane z naszym bezpieczeństwem. Bezcenne doświadczenie.
1: Mówiła Aleksandra Leon. Podobnego zdania jest Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
5: Robił bardzo dobrą robotę i to było jego miejsce, Komisja Obrony Narodowej.
1: Generał Mirosław Różański zmarł w wieku 63 lat. 2000 pacjentów zapisanych na świadczenia w Szpitalu Miejskim w Miastku dostało specjalne pisma od Narodowego Funduszu Zdrowia po zaprzestaniu działalności leczniczej miejskiej placówki. Fundusz informuje ich, gdzie mogą kontynuować leczenie. Informuje z kolei nasz reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
6: Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie stracili ciągłości leczenia.
7: Wysłaliśmy stosowną informację do 2000 pacjentów ze wskazówkami, co mogą zrobić, gdzie mogą się zgłosić, aby nie stracić kontynuacji leczenia.
6: Potwierdza Monika Kierat z Pomorskiego Oddziału NFZ. Pacjenci mogą zapisać się do innego świadczeniodawcy. Równolegle NFZ chce część opieki ponownie zapewnić w samym Miastku. Trwają konkursy na prowadzenie poradni onkologicznej, chirurgicznej, ginekologiczno-położniczej. Te, jeżeli wszystko pójdzie według planu, miałyby ruszyć od 1 października. Dziś ogłoszono też konkurs dotyczący fizjoterapii ambulatoryjnej. Kto, gdzie i kiedy będzie przyjmował pacjentów, pokażą dopiero wyniki tych postępowań. Dziś pacjenci kierowani są do szpitali oddalonych od 40 do nawet 80 kilometrów. Chodzi o Bytów, Człuchów, Słupsk czy Kościerzynę.
1: Tylko do końca sierpnia właściciele działek mają czas, by wnioskować o decyzję o warunkach zabudowy na dotychczasowych zasadach. Jeszcze tylko przez tydzień gminy mają czas na uchwalenie planów ogólnych. To zgodnie z nimi będzie zapadać decyzja, co można wybudować na danej działce. O tym, co się zmieni od przyszłego miesiąca, dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
8: To, co będziemy mogli zrobić ze swoją działką, będzie zależne od tego, co mówi przyjęty przez gminę plan ogólny dotyczący najbliższej okolicy. Na przykład chcemy postawić dom. By tak się stało, gmina w planie ogólnym musi uwzględnić, że najbliższa okolica działki to, uwaga, strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Ta konkretna strefa, bo ich rodzajów jest aż 13. Do tej pory właściciel działki mógł ubiegać się o tak zwaną WZ-kę, warunki zabudowy. Teraz ta opcja zostanie mocno ograniczona. Dlatego w wielu urzędach z pewnością napotkacie kolejki. Szczególnie, że jeśli gmina do końca sierpnia nie przyjmie planu ogólnego, to nie będzie mogła wydać żadnej nowej WZ-ki.
9: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarkom.
1: Po zwycięstwie nad Łotwą w drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy polskie siatkarki zmierzą się dzisiaj ze Słowenkami. Siatkarki z Bałkanów pewnie pokonały Niemki, przegrały natomiast z Turczynkami, choć po zaciętej walce.
10: Niesamowite dwa mecze, można powiedzieć, bo tak z tymi Niemkami naprawdę nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie aż tak łatwe 3-0 tak naprawdę i to, że postaram się tak Turczynką. Także na pewno dobry przeciwnik i mam nadzieję, że pokażemy już dobrą siatkówkę.
1: Mówiła nasza reprezentantka Martyna Czerniańska. Mecz Polska-Słowenia dziś o 18:00. Kolejne fakty w RMF FM z kolei już za niecałą godzinę. O poranku zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: I mamy 5 minut po 5:00. Kto wstał bez włączenia drzemki? Dokonaliście niemożliwego. Chcemy tu w RMF FM poznać, jak to się robi. 3322, dajcie znać, albo 12,2 miliony, tu też nas znajdziecie. A my parzymy dla Was pierwszą kawę. Anita Janczak, dzień dobry.

0: I tak można rozpoczynać ten wtorek. 18 minut po piątej. Najlepsza muzyka do pierwszej kawy z RMF FM. Halo, halo, dzień dobry.
1: Pytaliście, kto wstał bez budzika, a ja wstałem. Jadę rowerem do pracy, właśnie dojeżdżam. Jeszcze się zdążyłem ogolić.
0: Na rowerze i słucha RMF-u. No pięknie, mrągowo, tam mgliście, ale też pozdrawiacie.
2: Ja już od 3 rano nie śpię, przyszedłem w szlafroku, pochodziłem sobie po Rosie.
0: I oczywiście na kierowców też można liczyć.
3: Do godziny 11 muszę dojechać do Lyonu. Mam 630 kilometrów. Pozdrawiam wszystkich na drodze.
0: Jedźcie ostrożnie. Najlepsza muzyka dla Was. RMF zawsze z Wami. A teraz taki klasyk Wam tutaj przemycamy. Urszula w RMF FM.

0: Ale to pięknie brzmi, daj do RMF FM, a tu pierwsza kawa, 5:29. No i tak przeglądamy, co też dzisiaj będzie się działo, 25 sierpnia, wtorek. Na pewno dziś nie zabraknie sportowych emocji.
1: Nie będzie, tak, będzie sporo sportowych emocji. Ja tylko przyznam, że jestem już po trzech kawach. Nie tylko po jednej, po dwóch, tylko już po trzech. Wracając w każdym razie, nasze siatkarki w trzeciej kolejce fazy grupowej Mistrzostw Europy zmierzą się dzisiaj ze Słowenią. Początek tego meczu o 18:00. Kibicujemy oczywiście biało-czerwonym, które wczoraj pokonały Łotyszki 3-1.
0: Kawy na pewno nie trzeba za wielką wodą, bo informacje ze Stanów Zjednoczonych, no gorąco.
1: Gorące, tak jest. Będzie o wojnie handlowej, faktach o poranku, wojnie handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Donald Trump grozi Kanadyjczykom kolejnymi konsekwencjami, co więcej, nazywa ich przywódców klaunami.
0: No, można powiedzieć, że u nas w kraju też wesoło, tak w cudzysłowie.
1: Bardzo wesoło. W faktach pod lupą znajdzie się także polska organizacja turystyczna i spot, który miał rozsławić Polskę za granicą, a spotkał się z ogromną krytyką. Nasz kraj promują Fryderyk Chopin, Robert Lewandowski, modelka Ania Rubik oraz hollywoodzki gwiazdor z polskim paszportem Jesse Eisenberg. Krytycy pytają jednak, czy to naprawdę wszystko, co Polska ma do zaoferowania światu i turystom z zagranicy.
0: Oczywiście, że mamy. Wieczny optymizm, bez dyskusji.
1: Jesteśmy urodzonymi optymistami. Zwłaszcza ja i Anita.
0: Dokładnie. Po trzech kawach jesteśmy optymistami. Mateusz Bożek, dzięki za dziś.
1: Dziękuję również, a do usłyszenia.

0: już wiecie, czym będzie żył dziś świat i kraj, to spokojnie dokończcie śniadanie przed wyjściem z domu, ubierzcie się cieplej na cebulkę, teraz słonecznie, ale rzeźko, od 10 do 13 stopni. W ciągu dnia parasole potrzebne na południu i w Suwałkach, ale będzie ciepło, do 23 stopni.
1: Reklama. Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

0: Ogarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Tu trwa
1: lato na bogato.
3: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
4: Może jest we Włocławku.
2: Może w Kętach. A może w Jaworznie.
5: Nie wierzę, po prostu nie wierzę.
4: A ty? Tak, ty.
2: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Przestronny balkon?
9: Jest.
8: Praktyczny układ?
9: Jest.
8: Dobra lokalizacja?
9: Też jest.
8: A cena?
9: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
8: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
10: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach.
11: Głos i muzyka AI.
12: Po reklamie.

0: takie zagraniczne piosenki. Zagraniczne oto.
1: Zagraniczne,
0: to jest po angielsku.
1: Takie też gramy w
0: amerykańskie. Super jest, nie?
1: Ale nie tylko. To jeszcze polskie to będą po 6. O matko, to się będzie działo.
0: Tak, potem też będą. Może jakaś się znajdzie nawet francuska.
1: Ale... Tak, nie dość, że najlepsza muzyka, to my jeszcze się tak ubieramy, tak nie umawiamy się, a musimy tutaj zdradzić super trampki.
0: Nie, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Trampka, prawego i lewego, i my go dzisiaj obchodzimy. Dzisiaj jest też Dzień Zupy Błyskawicznej. Nie wiem, czy to jest pomysł na obiad.
1: Może jak ktoś się tam spóźni albo sobie na przykład drzemnął za długo, no to może tak zupę błyskawiczną sobie na śniadanie zjeść.
0: To wtedy tak, ale jakaś taka na przykład randka z ukochanym czy ukochaną przy zupie błyskawicznej, to niekoniecznie.
1: Nie polecamy.
0: Ale cała reszta, tak, bawcie się. To co, idziesz spać?
1: Idę.
0: Troszkę ci zazdraszczam. To baw się dobrze. Anita Janczak za nami, Przemysław Skowron, Jacek Tomkowicz i Tomasz Obratowski, czyli Wstawaj i Szkoda Lata. Dzień dobry.
1: Oni będą.
0: Są duchem.
1: Obiecujemy.

0: To już prawie szósta. Co to oznacza? Że mamy dla was w tym momencie w RMF FM kolejną porcję faktów. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
1: Dzień dobry, zapraszamy. Na początek groźne wypadki.
2: Dwie osoby zginęły, jedna osoba została ranna w zderzeniu dwóch ciężarówek i busa na S8 w Łódzkiem.
1: Trzy osoby ranne w wypadku na czwórce między Wrocławiem a węzłem Rzezimierz.
2: Awionetka lecąca z Węgier do Suwałk sparaliżowała pracę dwóch lotnisk w południowej Polsce.
1: W tych faktach też spięcia amerykańsko-kanadyjskie.
2: Oraz Ceuta samodzielnie zarządzana od dziś przez rząd Hiszpanii.
1: Zaczynamy fakty od aktualnych ostrzeżeń o wypadkach.
2: Dwie osoby, jak mówiliśmy, zginęły. Jedna została ranna w wypadku na ekspresowej S8 w Łódzkiem. Między węzłami Czerniewice i Lubochnia zdarzyły się dwie ciężarówki i bus.
1: Trasa w kierunku Wrocławia w tej chwili jest zablokowana.
2: A propos jazdy w kierunku Wrocławia, o poranku uważajcie także na A4 na Dolnym Śląsku.
1: W okolicach Oławy osobówka wjechała w bariery. Trzy osoby są ranne. W tej chwili w miejscu wypadku autostradą nie przejedziecie. Wybierajcie objazd przez węzeł Brzezimierz.
2: Tam zjechać trzeba na wojewódzką 396. Awionetka spaliżowała wczoraj ruch powietrzny nad południową Polską. Lotniska w Krakowie i Katowicach wstrzymały przyloty i odloty. Wojsko tymczasowo zamknęło przestrzeń powietrzną.
1: O szczegółach reporter RMF FM Igor Skrzypek.
3: Cessna wleciała z południa w polską przestrzeń powietrzną i zmierzała w kierunku Krakowa. Maszyna straciła łączność, więc nie było pewności, czy nie zagraża innym statkom cywilnym. Konieczna była interwencja wojska. Zarówno zamknięcie przestrzeni powietrznej, jak i poderwanie wojskowych maszyn. Nie polskich, lecz jak się okazało czeskich. Dwa myśliwce Gripen przechwyciły maszynę, a awionetka bezpiecznie wylądowała w Krakowie. Leciała z Węgier do Suwałk. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że była to standardowa procedura w takich okolicznościach. Jednocześnie nie było potrzeby poderwania polskich myśliwców, choć dyżurne maszyny były w gotowości.
4: To są poranne fakty w RMF FM.
1: Rząd Hiszpanii przejmuje od dziś samodzielne zarządzanie Ceutą, eksklawą tego kraju w Afryce Północnej. Decyzja, która w hiszpańskich mediach jest informacją numer jeden, ma związek z trwającym od końca lipca kryzysem migracyjnym. Do Ceuty wdarło się, korzystając z bierności marokańskich służb granicznych, około 80 tysięcy migrantów.
2: W ciągu kolejnych dni zawróciło ponad 70 tysięcy do Maroka, ale nadal tysiące nielegalnych migrantów koczuje w Ceucie. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia Hiszpanii oraz rządy wspólnot autonomicznych tego kraju porozumiały się w sprawie wysłania do Ceuty 45 tysięcy sztuk szczepionek przeciwko różnym chorobom, m.in. odrze, błonnicy, polio i ospie wietrznej.
1: Teraz w porannych faktach spięcia amerykańsko-kanadyjskie z wojną celną w tle.
2: Wiceprezydent USA J.D. Vance zapewnia, że Waszyngton w dalszym ciągu z Kanadą rozmawia. W tym samym czasie prezydent Donald Trump Kanadyjczykom grozi kolejnymi konsekwencjami i nazywa ich przywódców klaunami. To cytat.
1: W faktach o poranku nasz waszyngtoński korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, opiszmy wymianę ciosów.
5: Dzień dobry. Donald Trump uderza w premiera Kanady, ale i polityków z kanadyjskich prowincji. J.D. Vance dolał oliwy do ognia podczas wystąpienia w Maine, czyli tuż przy kanadyjskiej granicy. Zapewnił, że negocjacje trwają, ale jednocześnie zażądał od premiera Marka Corneya, by, jak powiedział, przestał wykorzystywać mieszkańców Maine. I wtedy zaliczył dość wymowne przejęzyczenie, choć wielu komentatorów uważa, że było to celowe zagranie. Kanada jest stanem. Przepraszam, przejęzyczyłem się. Chyba freudowska pomyłka, stwierdził J.D. Vance. Potem poprawił się i powiedział, że Kanada to kraj. Donald Trump wiele razy mówił, że Kanada powinna zostać 51. amerykańskim stanem, co irytowało Kanadyjczyków. Cła już obowiązują, kolejne są zapowiadane. Donald Trump uważa, że Kanada wykorzystuje Stany Zjednoczone, a w Kanadzie rosną antyamerykańskie nastroje. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Na koniec faktów pytania o ten spot.
6: Hello, my name is Frederic Chopin. Welcome to Warsaw, where my heart is.
1: Spot przygotowany przez Polską Organizację Turystyczną, krótki film, który ma rozsławić Polskę za granicą, znalazł się w ogniu ostrej krytyki.
2: Krytycy pytają, czy Fryderyk Chopin, Robert Lewandowski, modelka Ania Rubik i hollywoodzki gwiazdor z polskim paszportem Jesse Eisenberg to naprawdę wszystko, co nasz kraj ma do zaoferowania światu?
1: My o poranku zapytamy, czy Belgowie, Francuzi i Anglicy po obejrzeniu tej reklamy byliby skłonni wybrać właśnie Polskę za cel swojej podróży.
2: Odpowiedź w porannych faktach RMF FM. Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
8: No i czy coś byś zmienił w tej pogodzie?
0: To troszkę mogłoby być cieplej, bo teraz jest 11 na Sowalszczyźnie, czyli tam może ciągnąć po rajtach.
8: Fajnie. Właśnie w nocy ciągnęło po rajtach.
0: W nocy strasznie ciągnęło po rajtach, aż przymknąłem okno. 14 jest w Gorzowie Wielkopolskim, ale będzie cieplej, bo termometry pokażą w ciągu dnia 20 w Suwałkach, 25 będzie w Szczecinie, 15 w Krakowie, patrz.
8: No
0: 15 to mało.
8: 15, bo będzie deszcz w Małopolsce, w województwie śląskim i na Opolszczyźnie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii z 4-gwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
0: Ale jak nie weźmiesz rajtków, to ci nie będzie ciągnąć po rajtkach.
8: Nie.
0: Nie.
8: Tylko po... Po co to tam wchodzić w szczegóły? 5 minut po 6:00 tu Wstawa i Szkoda Lata. Jacek Tomkowicz.
0: Przemysław Skowron, dzień dobry, cześć, kłaniamy się nisko.

0: Magda z Tomkiem przed momentem o tym wspomnieli, że no, marka polska ma dobry czas.
1: Nie najlepszy ma, no.
0: Bo najpierw pani Mrózgorgoń podała się do dymisji za raport napisany przez AI, a teraz właśnie w sieci krytykują spot nagrany z Lewandowskim, Rubik i Rozbickim. Kampania reklamująca Polskę za granicą ma kosztować 7 milionów i wszyscy mówią, że są gwiazdy, tylko Polski brakuje.
1: No, ale nie wiem, co jest lepsze, bo pamiętam, to 12 lat temu były takie filmiki promujące Polskę i tam, nie wiem, przez 10 minut szedł, wiesz, Żubr, a w tle był szemrzący strumyk,
2: ale to
1: drzewo
2: to,
1: było.
2: Ale to trzeba połączyć.
1: Co?
2: Nie w spocie na przykład Lewandowski jedzie na Żubrze na tle Pałacu Kultury z Wałęsą w klapie. Znaczy nie Pałac Kultury z Wałęsą w klapie, tylko Lewandowski.
0: A Rubik niech płynie Dunajcem do Lichenia.
2: O.

0: Midnight Oil w RMF FM. Ale mamy dla was ładną, najlepszą muzykę, prawda?
1: Wszystko, co najlepsze, to mamy właśnie my. 18 minut po godzinie 6. Od września PKP szykuje zmiany. Ceny biletów się zmienią.
0: Teraz uwaga, pytanie za piątkę. Czy ceny biletów PKP wzrosną? Jak myślicie, czy może spadną?
2: Nie trzymamy was dłużej na pięciu. Nie wiemy.
1: Nie wiemy. Ale wrzesień jest tuż i za chwilę się przekonamy.
0: Na wszelki jednakowoż wypadek, tak z ostrożności procesowej byśmy doradzali, że był bukmachera nie stawiać zbyt dużych pieniędzy na spadek cen.
1: No nie.
0: Bo się można przejechać. Tylko to

0: To moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
4: Tu Dawid Podsiadło.
5: Hi, I'm Zara Larsson.
3: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedzamy.

0: 50% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: 6.30 w RMF FM, pora na fakty. Zapraszamy.
4: Uprzedzamy, prawie 5-kilometrowy korek blokuje o poranku A4 na Dolnym Śląsku.
5: Jak już informowaliśmy w faktach, koło węzła Brzezimierz osobówka wjechała w barierę, 3 osoby w wypadku zostały ranne.
4: Autostrada w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Objazd wyznaczono przez wspomniany węzeł Brzezimierz, wojewódzką 396.
5: Tam jednak, jak nas informujecie w telefonach na gorącą linię, też są problemy.
6: Od 10 minut co najmniej Brzezimierz już też stoi, także najlepiej dnesa Opola, żeby już wcześniej zjeżdżali kierowcy.
5: Przypominamy numer gorącej linii 600-700-800.
4: Dwaj mężczyźni, którzy mają mieć związek ze śmiercią 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie, zatrzymani przez policję.
5: Ten 36-latek był kibicem Hutnika Kraków, członkiem sekcji pięściarskiej, miał pseudonim Jankes. W nocy z czwartku na piątek został ciężko pobity przez grupę kilku mężczyzn, zmarł w karetce pogotowia. Stany Zjednoczone wzywają do zerwania stosunków gospodarczych z Iranem.
7: Every country, every entity,
5: każdy kraj, każdy podmiot musi mieć świadomość, że należy przygotować się na amerykańskie sankcje. To minister finansów USA Scott Bessent, który ogłosił wczoraj rozpoczęcie operacji Economic Outcast, czyli gospodarczy wyrzutek, obliczonej na ekonomiczne zduszenie reżimu w Teheranie.
4: Nową inicjatywę Bessent nazywa największą ekonomiczną ofensywą w historii i porównuje ją do lądowania aliantów w Normandii podczas II wojny światowej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
5: Po dwóch meczach Mistrzostw Europy nasze siatkarki na koncie mają komplet zwycięstw, chociaż to wczorajszy 3-1 nad niżej notowaną Łotwą nie przyszło łatwo.
4: Siatkówka otwiera pierwsze dzisiaj fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
8: Dzień dobry.
4: Polki w tym meczu były w niezłych tarapatach.
8: No wszystko dlatego, że przy stanie 1-1 w setach w trzeciej partii przegrywały już 8 punktami. Wtedy udało się złapać jednak doskonałą serię i przy odrobinie szczęścia odwrócić losy seta, a w czwartej partii po zaciętej walce biało-czerwone wygrały 26-24.
9: Ryzykowały bardzo i wszystko im wychodziło, robiły bardzo mało błędów. Nie spodziewałyśmy się, szczerze mówiąc, wydaje mi się, takiego spotkania. Myślę, że no, nie jest to na pewno pozytywne spotkanie, ale może cieszyć to, że wyciągnęłyśmy je za 3 punkty.
8: Mówiła o grze rywalek rozgrywająca naszej reprezentacji Alicja Grabka. Dziś przed Polkami mecz ze Słowenią, o którym więcej w faktach sportowych o 8.30. Udany debiut na angielskich boiskach zanotował Xabi Alonso. Chelsea Londyn, której szkolniowcem jest Hiszpan, pokonała w derbowym pojedynku Fulham 3-2. Pierwsza bramka padła w tym meczu bardzo szybko. Dokładnie w 43 sekundzie meczu zdobył ją João Pedro. Później dla Chelsea trafiali jeszcze Rodgers i Palmer. Na koniec jeszcze tenis. Kamil Majchrzak już na pierwszej rundzie zakończył turniej Winston-Salem. Nasz tenisista przegrał w 2 setach z niżej notowanym Francuzem Benjaminem Bonzim. Do drugiej rundy kwalifikacji US Open awansowała zaś Linda Klimowiczowa. Reprezentantka Polski wygrała 6-3, 6-3 z Włoszką Lisą Pigato. W turnieju głównym nie zagra zaś Katarzyna Kawa, która w 3 setach przegrała z reprezentantką Gruzji Jekateriną Gorgodzę.
1: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: No i proszę, kto to taki ładny tutaj jest? Kto?
10: No oprócz was to chyba no. Ja. No dobrze.
3: Magic Herbat Marek, posłuchajmy.
10: Słuchajcie, całkiem ładny dzień się szykuje. No może taki trochę bardziej wiosenny niż letni, no ale ładny. Najcieplej będzie w Zielonej Górze i w Szczecinie, tam 22 stopnie. Trochę chłodniej za to zapowiada się na południu kraju, czyli na przykład w Krakowie, w Katowicach albo w Opolu, bo tam zapowiada się tylko 16 stopni. I tam na południu, gdzie będzie chłodniej, może też spaść deszcz, czyli na przykład na Śląsku.
3: Czyli jakaś parasolka nie zawadzi, żeby ją tam gdzieś mieć na podręczu.
10: Albo kapturek.
3: Albo kapturek. Sylwia Grzeszczak, to jest Ochi Achi, tutaj dajcie.

0: I wy pewnie coś tam sobie robicie.
1: Różne rzeczy
0: operatu ludzie robią. Może się ranko sobie robicie, może się ubieracie do pracy. A,
1: no, może
0: właśnie...
1: ktoś jest na urlopie, dmucha karimatę? Nie wiesz.
0: To, tak, są tacy. 19 minut i będzie godzina 7, tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata. Ja mam tutaj ciekawy nagłówek. Robię cukinię po rumuńsku, w środku czeka konkretna niespodzianka.
1: Ciekawe jaka.
0: No.
1: Może akordeon?
2: Reklama.
3: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
9: Marian, a gdzie mogę kupić?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
11: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kto cię zaskoczy bardziej niż twoje dziecko? Już w niedzielę po 8 w RMF FM Dzieciaki Bystrzaki.
14: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
15: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
16: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
17: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
18: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
19: Ubezpieczenie samochodu w banku?
0: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy, stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Po reklamie. zasypiaj z kim chcesz. Budź się z nami. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.

0: podobają mi się te takie smyczki na końcu.
1: Są smyczki.
0: To są smyczki. Tak czułem właśnie, że to jest albo akordeon, albo smyczki i trafiłem. Super.
1: Za 7. afera z wałami powodziowymi zatacza się w coraz szersze kręgi.
0: Choć afera z marką Polska nieco ją przykryła.
1: Troszeczkę tak.
0: Niepotrzebnie.
1: Słuchajcie, to internet pisze o pani Joli z Nysy, prywatnej asystentce społecznej Tomasza Siemoniaka, która tam prowadzi salon spa i dostała, tak pisze internet, 170 tysięcy pomocy dla powodzian, choć, jak tutaj czytam, tam gdzie jest salon pani Joli było kilka centymetrów wody.
2: Dlatego dostała tylko 170 tysięcy. To jest tyle, co nic.
1: To jest jak kot napłakał.
2: I jakby poważnie ucierpiała, bez dużej bańki by się nie obeszło.
1: Poza tym, co to jest 170 koła? To porządnego raportu o marce za to nie zrobisz.
2: Nie, coś ty. To nawet tytułu nie wymyślisz. Ja się

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Piotr Salak, dzień dobry. Te tematy w porannej rozmowie rozpaliły całą Polskę.
2: Powinniśmy przekazać pociski do patriotów Ukraińców?
3: Nie, dlatego, że jest to towar deficytowy. Te pociski powinny chronić polskiego nieba.
4: Drony będą przekazane, bo takie jest porozumienie, nie technologie dronowe, a drony fizyczne.
5: Próby przekupywania za stołek wicepremiera koalicjanta to jest najgorszej wody polityki. Mam nadzieję, że to są tylko plotki.
6: Poranna rozmowa w RMF FM i Piotr Salak. Codziennie po 8:00.
7: Reklama.
8: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
7: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
8: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
9: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
10: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowit. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
18: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
17: To w ogóle możliwe?
18: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Po reklamie.
19: To już prawie 7:00. Co to oznacza? Że mamy dla was w tym momencie fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniczewski. Zapraszamy.
20: Dwie ofiary porannego wypadku na S8.
21: W kierunku Wrocławia ekspresówka wciąż jest zablokowana.
20: A rodzice wcześniaków apelują o standard.
21: A chodzi o możliwość przebywania z dziećmi na oddziałach neonatologii.
22: To nie powinno tak wyglądać, że w zależności od miejsca, od szpitala, mama może być albo nie może być.
20: Wrócimy też do spotu promującego Polskę.
21: Sprawdzamy, co na ten temat powiedzą nam Londyńczycy. Jest 7:00, to fakty RMF FM. Dwie osoby nie żyją, jedna jest ranna.
20: To jest bilans tragicznego wypadku, do którego doszło o poranku na S8 w Łódzkiem, między węzłami Czerniewice i Lubochnia.
23: Kierujący cysterną przewożącą piasek zatrzymał się na poboczu, aby wymienić koło. Na miejsce dojechali do niego jego dwaj znajomi, którzy podróżowali Fordem Transitem, aby pomóc mu w wymianie tego koła. W momencie, kiedy wymieniali oponę, uderzył w nich 37-letni mężczyzna, który kierował ciągnikiem siodłowym marki Volvo.
21: Okoliczności wypadku opisywała Aleksandra Cieślak z Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim.
20: Ofiary to kierowcy, cysterny oraz busa. Z kolei osoba ranna to pasażer busa.
21: Trasa w kierunku Wrocławia, powtarzamy, jest zablokowana.
20: Wyznaczono objazdy przez Czerniewice, Lechów i Emilianów.
21: Przepraszam każdego pacjenta i każdego naszego użytkownika. To są słowa szefa firmy My Doctor.
20: Piotr Mikulski wydał oświadczenie w związku z wyciekiem danych 19 milionów Polaków. W porannych faktach reporter RMF FM Kasper Wróblewski. Dzień dobry, Kasprze.
0: Dzień dobry.
21: Po pierwsze, zespół My Doctor kończy analizę tego, jakie dane objął sam incydent.
20: Po drugie, mamy przeprosinę, lecz oprócz tego szef platformy powiedział, kiedy każdy z nas będzie mógł sprawdzić, czy to jego dane wyciekły.
0: W oświadczeniu konkretna data nie pada, jednak jak czytam deklarację Piotra Mikulskiego, w najbliższych dniach rozpocznie się oficjalne informowanie placówek medycznych zgodnie z RODO, co ma pomóc im w komunikacji z pacjentami. Na tym etapie przyjmujemy z ostrożności celowo szerokie podejście do procesu informowania. Tak pisze szef serwisu My Doctor. Jest też, wydawałoby się, dobra informacja, jak deklaruje Piotr Mikulski. Ta sytuacja nie oznacza, że skradzione, odczytane lub upublicznione zostały dane kilkunastu milionów osób. Wyjaśnił, że tak szeroka grupa, tu cytat, została określona z ostrożności i obejmuje osoby, których dane przede wszystkim o charakterze historycznym znajdowały się w środowisku objętym incydentem. Po tym, jak okazało się, że doszło do tak gigantycznego wycieku danych, Ministerstwo Cyfryzacji apeluje, aby każdy z nas dla bezpieczeństwa zastrzegł swój numer PESEL.
21: Dane, które wyciekły, przypominamy, dotyczą 12 tysięcy podmiotów medycznych korzystających ze wspomnianej platformy My Doctor.
1: Aktualny obraz faktów.
20: Rodzice wcześniaków apelują o prawo do swobodnego przebywania z dziećmi na oddziałach neonatologii. Chodzi m.in. o to, aby nie dochodziło do sytuacji jak ta, która wydarzyła się w ubiegłym tygodniu w jednym ze szpitali w Warszawie.
2: Mama została tam wypisana z tego szpitala, dzieci musiały zostać w inkubatorach i pojawiły się wtedy trudności z organizowaniem wizyt. Na miejscu interweniował skutecznie rzecznik praw dziecka.
20: Na linii faktów reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Tak, dzień dobry.
20: Dzień dobry, Michale.
21: Dzień dobry, Michale. Witamy w faktach. Czego dokładnie oczekują teraz rodzice?
2: Stworzenia standardów, które pozwolą rodzicom być obok dzieci. Takie standardy już są na oddziałach pediatrii i na OIOM-ach, a oddziały neonatologii czekają. To potwierdza Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka i przekonuje, że obecność rodzica może mieć znaczenie medyczne, zwłaszcza właśnie dla dzieci, które urodziły się tak wcześnie.
22: Dziecko też będzie spokojniejsze przy swojej mamie, a ten kontakt poprzez kangurowanie, poprzez karmienie jest bardzo istotny. I tutaj nie chodzi o to, że mama jest zdrowa czy chora, tylko o zagwarantowanie bezpiecznej obecności mamy przy dziecku przez cały czas, kiedy dziecko jest na oddziale neonatologicznym.
2: Organizacje rodziców mają już poparcie rzecznika praw dziecka i będą interweniować w sprawie standardów m.in. w Ministerstwie Zdrowia. Ja też pytam o to w waszym imieniu.
20: Czy wam zdarzyła się sytuacja, w której wasza obecność na oddziale neonatologii była ograniczona?
21: Adres fakty@rmf.fm. Czekamy na sygnały.
20: Fryderyk Chopin, Robert Lewandowski, modelka Ania Rubik oraz hollywoodzki gwiazdor z polskim paszportem Jesse Eisenberg, promujący Polskę za granicą.
21: Pod lupą faktów spot przygotowany przez Polską Organizację Turystyczną, który zachęcać ma obcokrajowców do odwiedzania naszego kraju.
20: Czy rzeczywiście zachęca? Jak Londyńczycy oceniają ten reklamowy film?
21: Na ulicach brytyjskiej stolicy sprawdzał to korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Co usłyszał?
3: Montaż jest tak szybki, że nie zdążyłam nawet zorientować się, na co patrzę. Nagle jakiś facet robi zdjęcie. O co chodzi? Czy to ma być na Instagram? A jeśli tak, to co jest na tym zdjęciu? Rozpoznałem Jesse'ego Eisenberga, a wtedy Chopin mówi, że jest przystojny. Myślę, o co w tym wszystkim chodzi? O co chodzi z tą seksowną kobietą, która nic nie mówi? Na ten moment zwraca uwagę wiele osób, z którymi rozmawiam. To wydało mi się po prostu obraźliwe. Czy ludzie mają jechać do Polski, bo tam są łatwo dostępne kobiety? To chyba nie jest najlepszą wizytówką tego kraju, bo wiem, że Polska jest inna.
21: Tyle Londyn.
20: W kolejnych faktach o opinię na temat spotu zapytamy Belgów i Francuzów.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
19: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy.
25: No dzisiaj jest i może ta wiosenno-jesienna pogoda, o której od rana mówimy, czyli tak max 22 stopnie, na południu nawet jeszcze troszkę mniej, ale musicie mi wierzyć na słowo, że od dzisiaj do Polski zaczyna napływać takie cieplejsze powietrze i że to lato jeszcze nie powiedziało tak zupełnie ostatniego słowa, ale zanim przyjdzie, to na przykład dzisiaj mieszkańcy Opola, Rzeszowa, Katowic, Wałbrzycha i okolistych miast dzisiaj powinni wziąć ze sobą parasole.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
19: Muzyki najlepszej pod słońcem brać nie musicie, bo te zawsze dostaniecie w RMF FM. Świeżutka, co godzina,
25: za
19: kolejna
25: darmo.
19: Porcja, za friczko nawet.
26: I to w różnych językach. Tak. Trochę takiej, trochę takiej.
19: Teraz będzie taki z Ameryki, gościu.
25: To jest. O, to on pan. Jest...
4: Nawet z Wielkiej Brytanii.
19: Nawet z Wielkiej Brytanii.
4: Czyli kraj anglojęzyczny.
25: Po angielskiemu
5: śpiewa.
19: Dajcie głośniej, to zobaczcie.

0: śmiech. Dla tych, którzy już może zaczęli pracę i tak patrzą, mówią, a to dopiero wtorek. Jesteśmy z wami, będziemy was wspierać najlepszą muzyką.
1: Mamy też do was najlepsze historie, jakie tylko znajdziemy w internecie i nie tylko. I tu jest, proszę, nauczycielka ze Szczecina. Pozdrawiamy zachodniopomorskie ciało pedagogiczne. Opiekowała się uczniami po alkoholu.
2: Znaczy uczniowie byli po alkoholu?
1: Nie, nie, ona miała ponad 0,8 promila we krwi.
0: Ale pytanie, stało się coś komuś?
1: No nie.
0: Chwilę pani poparadowała za abażurem na głowie.
2: Pojadła kredy.
0: Tak, trochę sobie potańczyli.
2: No. To... Przecież dzieci będą później pytały, a co się stało z tą fajną panią?
1: Ale my
2: chcemy... Gdzież ona? Ach, gdzież?
1: Ja wiem, to może nęcić bardziej niż czerwony pasek na świadectwie, aczkolwiek alkohol to jest zło. Nie róbcie tego sami w domu.
0: Ani w szkole.
1: W szkole tym bardziej.
0: Nie, to jest bardzo złe.
1: A teraz Kuba i Kuba.

0: Was wygra dzisiaj pieniądze, ponad 120 osób, bo to jest finałowy tydzień sierpnia. I uwaga, w finałach z sejfami zagracie dwa razy dzisiaj o milion.
1: Tak, dwa finały z sejfami i aż 120 osób zgarnie dodatkową kasę.
0: Wchodzicie do gry tak jak zawsze, klasycznie. Ślecie hasło RMF SMS-em pod 7474 albo wchodzicie do zabawy na www.rmf.fm.
1: I grając o milion złotych gracie jednocześnie o dodatkowe nagrody. I to jest bardzo proste i to najlepsze jest to, że wchodzicie do gry i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród.
0: Teraz ciach. Przez 12 minut tylko tyle mogliśmy dla was załatwić. To jest dużo.
1: To 12 minut.
0: Przez 12 minut mnożymy każdego waszego SMS-a razy 1120. 120, bo dzisiaj dodatkowe nagrody wygra 120 osób. Każdy wasz SMS to 1120 szans na milion.
1: RMF, wyślijcie SMS-em pod 7474.
2: Wstawaj! Wstawaj! Szkoda lata! RMF FM!

0: Ja nie chcę nic mówić. Ale powiem, bo po to tu mnie posadzili przy tym mikrofonie. Macie jeszcze 4 minuty, by się... 4,5, żeby się załapać na nasz mnożnik. Czyli każdego waszego SMS-a jeszcze tylko przez 4,5 minuty pomnożymy razy 1120. Dzisiaj dwie szanse na milion i 120 osób dodatkowo wygra całkiem potężną kapuchę dzisiaj.
1: Jeśli potrzebujecie kasy, wejdźcie do gry właśnie teraz. RMF, ślecie pod 7474.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: To Mariolka.

0: lato.
1: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
0: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt, polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
4: Euro na wszystko cię stać, euro rabaty masz.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 7.30.
8: Uprzedzamy, do 10.00 zablokowana może być S8 w Łódzkiej między Czerniewicami a Lubochnią.
9: Tam przypominamy, w zderzeniu dwóch ciężarówek i busa dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Nie przejedziecie ekspresówką w stronę Wrocławia.
8: Po nocnym wypadku cały czas problemy są też na Krajowej 74 w Świętokrzyskiem. Trzy ciężarówki i samochód osobowy zdarzyły się w Węgrzynowie.
9: Tam między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami policja kieruje ruchem. Ukraińskie drony zaatakowały kraj krasnodarski na południu Rosji.
8: Jak informują lokalne władze, trafiona została rafineria ropy naftowej. Awipski jest jednym z największych zakładów przetwórstwa ropy w południowej Rosji.
9: W obiekcie wybuchł pożar, trwa akcja gaśnicza. Ministerstwo Klimatu zapowiada zmiany w systemie kaucyjnym. Korekta ma dotyczyć m.in. ważności bonów, które dostajemy za zwrócone puszki i butelki.
8: Czy czegoś jeszcze? Za pół godziny gościem Piotra Salaka w porannej rozmowie w RMF FM będzie szefowa resortu klimatu Paulina Henning-Kloska.
9: A teraz burza z gradem, która zatrzymała kolarską Vuelte.
8: Peleton jechał przez Pireneje z Gruissant do Font-Romeu, ale 15 km przed metą lider wyścigu, faworyt, Słoweniec Tadej Pogacar.
10: Tadej Pogacar is at the front here. Look around.
8: Rozejrzał się. No i dał wyraźny sygnał, by kolarze zjechali z trasy. Warunki były zbyt niebezpieczne z powodu lodu na drodze i zagrożenia piorunami.
9: Pogacar, zwycięzca Tour de France, który chce wygrać wszystkie trzy wyścigi zaliczane do kolarskiego wielkiego szlema.
8: Francuski Tour, hiszpańską Vuelte i Giro d'Italia.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Posłuchajmy o pogodzie. Zobaczmy, co się będzie dzisiaj działo.
13: No, początek tego tygodnia to jest raczej taka umiarkowana temperatura. Trochę chłodniejszego powietrza, trochę deszczu na południu kraju i tak okolica 20 stopni. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Ale w tych ostatnich dniach wakacji to lato sobie jeszcze o nas trochę przypomni. I temperatura w ten najbliższy piątek może dojść nawet do okolic 30 stopni, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. A tak naprawdę już od jutra będzie się robiło cieplej.
12: I teraz patrzcie, wiatr nie dół, wicher nie dół, ale Dua Lipa.
13: No. Ale to powiedział.
12: Ale to takie.
13: Ale on to powiedział.
12: To jest poezja.
14: 28 minut i będzie 8.
13: Szkoda, że Dua Lipa tego nie słyszała, nie?
14: A skąd wiesz?
13: No, mam nadzieję, że słyszała.
14: Na RMF-onie.

0: szok i niedowierzanie. Radio stop. Radio stop.
1: Stop radio, cicho teraz.
0: Radio stop, cicho. Słuchajcie.
1: Usiądźcie.
0: Usiądźcie, jest ważna informacja. Breaking news. Żona Agustina Aguroli zmieniła sukienkę na poprawinach. Są zdjęcia.
1: Coś po prostu... Coś... Na miejsce. No. Na miejsce jedzie nasz reporter i wóz satelitarny.
2: Cieszą nas takie
0: tak
2: fakty.
0: Jest.
1: Dokładnie.
3: A musimy to rozchodzić.
1: Musimy to rozchodzić. Idziemy gdzieś, idziemy.
0: Ja dzwonię do mamy, żeby szynkę otworzyła. No.
4: Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Szkoda lata. RMF FM. RMF FM.
1: Widziałeś, jak zagraliśmy?
0: Bardzo to zagraliśmy. I jeszcze wiem, że jesteście spragnieni szczegółów. Zmieniła sukienkę z białej na różową.
1: Jeżeli coś się w tej sprawie wydarzy, w RMF FM dowiecie się o tym jako pierwsi. Nie czekaj.

0: Alexis Jordan za nami, wakacyjna, to Wstawaj Szkoda Lata, to jest najlepsza muzyka. Mamy teraz, uwaga, kolejną bardzo ważną, niezwykłą historię.
1: Ale to jest naprawdę bardzo ważna informacja, tak. Tutaj telewizja informacyjna pokazuje. Trump zapowiada potężny cios finansowy w Iran. Kurczę.
2: No to jest chyba trzecia zapowiedź ciosu Trumpa w te wakacje.
0: Albo czwarta nawet,
2: a jeszcze się wakacje nie skończyły na dobre.
0: Kurczę, tylko niech się szanowny pan Trump śpieszy z tymi ciosami w Iran, bo przecież to jeszcze Irlandia czeka.
2: Grenlandia też.
0: I Wenezuela nawet.
3: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
7: Tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
10: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
9: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
10: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
9: No w Brykomanie, a gdzie?
11: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brykomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brykoman, zmieniamy ceny na dobre.
3: Po reklamie.
12: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Reklama.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy,
5: relacje z naszych eventów,
6: prognozę pogody
7: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlemyślnik.malina.pl.
10: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.
12: Na zegarach prawie 8:00 w RMF FM porana fakty, a fakty mają dla nas Magdalena Wojtan i Tomasz Staniszewski. Polecamy.
13: We wrześniu w Sejmie szykuje się partyjna walka o fotel wicemarszałka.
14: Jeden wakat, aż 3 chętnych. Za chwilę polityczne nastroje przed walką opisze nasz reporter.
13: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Paulina Henik-Kloska.
14: Minister klimatu i środowiska, przewodnicząca Unii Centrum.
13: Wrócimy też do tego reklamowego spotu.
15: Hello, my name is Frédéric Chopin.
14: Czy Chopin z towarzystwem przekonał Francuzów? Posłuchajcie.
13: Jeden wakat, 3 chętnych.
14: We wrześniu, jak mówiliśmy, w Sejmie szykuje się walka o fotel wicemarszałka.
13: W faktach Kasper Wróblewski.
16: Dzień dobry.
13: Witamy cię podobnie. Przypomnijmy, w Kancelarii Sejmu trwały prace nad uchwałą zwiększającą liczbę wicemarszałków.
16: Tak.
13: Dlaczego ostatecznie nie zostanie ona poddana pod głosowanie?
16: Z prostego powodu nie znajdzie się większość do poparcia takiego rozwiązania. Na nie jest zarówno część opozycji, mowa tu o PiS-ie, jak również niektóre kluby koalicji rządzącej, Polska 2050 czy PSL. Posłowie tych klubów podkreślają, że Rozwój Plus czy Unia Centrum powstały już w trakcie trwania kadencji Sejmu.
17: Dziś roszczenia tych osób, które w tej grupie były, ja uważam za bezzasadne. To samo i PiS startował jako jedno ugrupowanie.
16: Mówi Adam Dziedzic z PSL-u. Innego zdania jest Aleksandra Leo z Unii Centrum, klubu, który powstał po rozpadzie Polski 2050.
18: Każdy klub parlamentarny powinien mieć swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu.
16: Kandydatem PiS-u na wicemarszałka Sejmu jest Marcin Ociepa. Rozwój Plus i Unia Centrum jeszcze nie podały nazwiska swoich kandydatów.
13: Teraz w faktach wracamy do spotu.
14: Filmu wspierającego kampanię Poland More Than You Expected, czyli Polska więcej niż myślisz.
13: Jak 30-sekundowy filmik Polskiej Organizacji Turystycznej promujący nasz kraj oceniają Francuzi, to sprawdzał w stolicy Francji korespondent RMF FM Marek Gładysz.
19: Pokazałem spot kilku osobom w Paryżu. Uznały one, że ten krótki film jest nakręcony w sposób nieco chaotyczny, nie do końca wiadomo, o co w nim chodzi i nie zachęca on w wystarczający sposób do odwiedzenia naszego kraju. Powiem szczerze, nie robi to na mnie wrażenia. To wszystko trochę niejasne. Nie za bardzo wiem, co o tym myśleć. Tłumaczy mi młody Francuz. Nie zachęca to za bardzo do udania się do Polski. Podobał mi się wątek Chopina, ale za mało było oryginalnych rzeczy przyciągających uwagę. Do tego nie rozpoznałem grających w spocie celebrytów. Mam wrażenie, że sama mogłabym coś takiego bez problemu sfilmować. Wyjaśnia mi nieco zaskoczona paryżanka.
13: O 9:00 kolejny głos.
14: Prosto z Brukseli. A teraz...
20: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
13: W studiu Piotr Salag i jego gość. Dzień dobry, witamy.
21: Dzień dobry, a w porannej rozmowie w RMF FM Paulina Henik-Kloska, czyli szefowa resortu klimatu i środowiska i przewodnicząca Unii Centrum. Dzień dobry, pani minister.
22: Dzień dobry, witam serdecznie.
21: To co, nie będziecie mieli swojego wicemarszałka Sejmu w takim razie?
22: To są ustalenia koalicyjne.
21: Jakie ustalenia, nie, że będzie było, ten marszałek, czy że go nie będzie?
22: Nie było rozmów na ten temat, więc do tych rozmów trzeba będzie wrócić. I rzecz jest naturalna, jeśli będzie rozszerzenie prezydium, bo ten obecny wakat jest naturalnym wakatem po PiS-ie, który się nie zdecydował go
21: ale
22: wsadzić.
21: Słyszałem pani te głosy u nas w faktach. Nie ma mowy o rozszerzeniu prezydium, przynajmniej w tej chwili taki mamy stan. O tym wspominają i przedstawiciele Polski 2050 i przedstawiciele PSL-u. To też wydaje się mówić marszałek Czarzasty.
22: To dość zabawne, że akurat przedstawiciele klubu porównywalnego bądź takiego samego większością mówią o tym, że komuś się coś należy, komuś nie, ale przede wszystkim, o co chodzi? To nie chodzi o żadną funkcję stołek dla konkretnej osoby, to jest organizacja pracy Sejmu. To jest dostęp do informacji, to jest lepsza organizacja pracy klubu i tylko i wyłącznie to nam przyświeca. Natomiast oczywiście będziemy o tym rozmawiać poza mediami w kuluarach koalicyjnych.
21: A kiedy pani była na spotkaniu
22: większość koalicyjna
21: pani
22: o tym rozmawia. Ja z premierem rozmawiam systematycznie.
21: A dlaczego pani się nie pojawia na spotkaniach koalicyjnych?
22: Panie redaktorze, nie mam deficytu rozmów z premierem, proszę mi uwierzyć.
21: Nie, bo ja się zastanawiam, bo i marszałek Czarzasty się pojawia na spotkaniu i Władysław Kosiniak-Kamysz się pojawia na spotkaniu z premierem,
22: urlopowe, a pani nie ma. Są okresy urlopowe, mijamy się również w Warszawie.
21: Pani minister, system kaucyjny, kiedy przedłużenie ważności bonów kaucyjnych?
22: To jest mój osobisty wniosek. Jeżeli operatorzy zaproponowali zbyt krótki termin podług oczekiwań społecznych, przypomnę, 30. Że to tak, i to jest niezadowalające społecznie, jest oczekiwanie, żeby ten termin był dłuższy. Taki wniosek o wpis do wykazu prac rządu na pewno jesienią się pojawi. Pracujemy nad ustawą.
21: A w pani idealnym świecie, jak długi powinien być ten okres ważności takiego bonu?
22: Minimum wydaje się kwartał, bo możemy korzystać z różnych punktów w różnym tempie do nich wracać, gdzieniegdzie czasami jest kolejka, która uniemożliwia nam wydanie pieniędzy. Nie będzie problemu, jak oczywiście pieniądze będą wracać blikiem lub na kartę, na nasze konto. I są już takie też zmodernizowane automaty. To jest najbardziej pożądany element rozwiązania problemu zwrotu kaucji. Natomiast 3 miesiące to jest takie, wydaje się, minimum, a nikomu nic by się nie stało, jakby nawet 6 miesięcy było.
21: Dopiero jesienią też się dowiemy, czy będą małpki w takim razie w systemie kaucyjnym, czy nie? Tak zwane.
22: Pracujemy nad ustawą łącznie i rozszerzającą system kaucyjny o ten element małego szkła niezwrotnego w postaci małpek i jeżeli chodzi
21: trzeba
22: o wydłużenie
21: bonu. Butelkomaty zmieniać w takim razie? 17,5 tysiąca butelkomatów do wymiany, czy nie?
22: Nie, absolutnie nie, bo przypomnę, że szkło pierwotnie miało być w systemie i ono dobrowolnie może do systemu wchodzić, więc rozumiem, że większość punktów odbioru musiało być do tego również dostosowane.
21: Do systemu kaucyjnego jeszcze wrócimy w dalszej części naszego spotkania. Jak się pani spot podobał?
22: Ubolewam, że nie ma w nim parków narodowych, które przyciągają...
21: No to proszę tutaj zgłaszać zastrzeżenie do Polskiej Organizacji Turystycznej. Tak. 7 milionów złotych, trochę dużo pieniędzy, przyzna pani.
22: Ale rozumiem, że jeżeli o spocie się rozmawia, to wypełnia swoją rolę, bo spot, który minąłby social media bez echa i byśmy o nim nie dyskutowali, to znaczy, że nie wypełnia też swojej roli. To oczywiście rzecz gustu. Jednemu się podoba jeden klip, drugiemu inny, w zależności od wieku. Mamy
21: ale pani się
22: gusty.
21: Podoba, czy nie?
22: Jak powiedziałam, mnie przede wszystkim brakuje w nim promocji tego, co naprawdę lubią zagraniczni turyści w Polsce. Między innymi są to parki narodowe.
21: O parkach narodowych również Paulina Henning-Kloska, szefowa resortu klimatu i środowiska razem z nami i przewodnicząca Unii Centrum. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie i w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych.
0: Tam oczywiście zapraszamy. Czy spot podoba się, czy nie? Może dowiemy się od minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski, która zostaje w studiu RMF FM.
13: A my zapraszamy na fakty o 8.30.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii z 4-gwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
12: Magdalena Karwat-Marek.
5: W całej południowej Europie w tym tygodniu padają ulewne deszcze, a u nas dzisiaj spokojniej. U nas może i będą chmury i też będzie trochę deszczu na południu, ale do wieczora powinno się tam wypadać i będzie wszystko dobrze. Ale też mam zapowiedź całkiem niezłej temperatury. Dzisiaj jeszcze maksymalnie 22 stopnie, ale już od jutra do piątku będzie coraz cieplej, więc ta druga połowa tygodnia zapowiada się tak całkiem wakacyjnie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
12: A sponsorem 3 dziechy na termometrach jest kto?
6: My!
12: RMF FM! Dokładnie! Radio, muzyka, fakty! Dokładnie!
6: Radio, muzyka, fajna pogoda!
12: Radio, muzyka, fantastyka! Tak!
5: 8 lepiej bym tego nie ujęła.
6: No i do tego dokładamy muzykę najlepszą pod słońce.
12: Czyli wasze dobre samopoczucie też sponsoruje RMF FM!
6: To przepraszam, na razie lepszego okrzyku nie wymyśliłem. Jacek Tomkowicz,
12: Przemysław Skowron i Tomasz Albratowski.

0: Ania Dąbrowska, nie ma nas, a my jesteśmy na antenie RMF FM. Przy mikrofonach Wstawaj, Szkoda Lata. Ale posadzono nas tu w jednym celu: grać muzę i rozdawać kapuchę. I my to robimy najlepiej w Polsce.
1: Dzisiaj dwa finały z sejfami. I uwaga, uwaga, uwaga, pobijemy swój własny rekord i dzisiaj ponad 120 osób zgarnie dodatkową kasę.
0: To jest finałowy tydzień sierpnia. Dzisiaj dwa finały, dwie szanse na bańkę i dodatkowo, obok tego, jeszcze 120 osób wygra całkiem sympatyczne pieniądzory w RMF FM.
2: I teraz najlepsze, że wchodzicie do gry i od razu możecie sprawdzić, czy jedna z dodatkowych nagród jest wasza.
0: I czekacie sobie na tą dużą bańkę, bo może właśnie dzisiaj wy wyjmiecie z sejfów wakacyjnych RMF FM 1 000 000 złotych. I teraz uwaga, bo mamy jeszcze jedną historię dla was. Mamy jeszcze jeden dobry mnożniczek.
1: Razy 1301 pomnożymy każdego SMS-a przez 7 minut. Czyli radzimy się pospieszyć, bo no 1301 to taki mnożnik, to się zdarza raz na o.
0: Wczoraj Olbratowski był u prezesa, dyskutował, bo tam było, że dostaniemy 1100 mnożnik.
3: O Boże, ale kłótnia była.
0: No. Ale pracujesz dalej. No, karty działają, otwierają ci się drzwi do radia.
3: Tak. Pukam i on mówi: proszę, ja nie wchodzę, sam otwiera drzwi, a pod nogami cyk, cyk, siadam na fotelu i ten.
0: Macie załatwiono do Olbratowskiego. Przez 7 minut możemy mnożyć wasze SMS-y razy 1301.
1: I to jest 1301 szans na okrągłą bańkę i na 120 nagród dodatkowych.
0: Wykorzystajcie to mądrze. RMF SMS 7474.

0: Jak teraz idzie na emeryturę, to jest pan Waldemar. Panie Waldemarze, RMF gra dla pana.
1: Ja uwielbiam ją i to jest właśnie na emeryturze piosenka. Tak.
2: Przyjdzie trzynastka, uwielbiam ją. Czternastka, uwielbiam. Może piętnastka.
1: Waldek.
2: Ach.
1: Waldek.
2: Ach.
1: Nowy etap życia, Walduś. Przepraszam, pan Waldemar.
0: Pan Waldemar. Można pięknie grać?
1: Można.
0: Posłuchajmy, bo to jest piękne.
1: To jest dla Waldemara. Waldemara z Chorzowa.
3: Inni nie słuchają, tylko pan Waldemar słucha.
1: No ale to zasłużył sobie na to. Tymi latami pracy.
0: No to,
1: dzięki którym
0: było.
1: Budował polską gospodarkę.
0: Przecież nasze PKB się samo nie zrobiło. To jest Waldemar z Chorzowa.
1: Z rodziną.
0: I inni.
1: Waldemar, gratulacja. Od redakcji Wstawaj Szkoda Lata.
4: Dzień dobry. Wstawaj Szkoda Lata. RMF FM.

0: też mamy.
1: Pokazuj.
2: Spytaj AI, to ci wyskoczy.
1: 27 minut po 8.
2: Może to będzie kto inny, ale wyskoczy.
1: Za chwilę fakty i fakty sportowe w RMF FM. Bądźcie z nami.
3: Reklama. Tomek, pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
7: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: 8.30, czas na fakty w RMF FM. Zapraszamy.
10: 4 samochody zderzyły się na A4 między małopolskimi węzłami, Niepołomice i Targowisko.
11: Na pasach w kierunku Katowic uważajcie na zwężenie na wysokości Zagórza. Utrudnienia potrwać mogą do 10.
10: Ubolewam, że w spocie promującym Polskę za granicą nie ma parków narodowych. Tak mówiła w porannej rozmowie w RMF FM Paulina Henik-Kloska.
11: Tak minister klimatu i środowiska komentowała spot Polskiej Organizacji Turystycznej do kampanii wizerunkowej Poland More Than You Expected, w którym udział wzięli m.in. Robert Lewandowski czy Jesse Eisenberg.
12: Rozumiem, że jeżeli o spocie się rozmawia, to wypełnia swoją rolę, bo spot, który minąłby social media bez echa, to znaczy, że nie wypełnia też swojej roli.
10: Tyle minister klimatu.
11: Jak na nagranie zareagowali mieszkańcy Brukseli?
10: Szczegóły w faktach o 9:00.
11: A czy cywilizacja skróciła nam sen? Niekoniecznie, twierdzi Międzynarodowy Zespół Naukowców.
13: Okazało się, że śpimy przeciętnie nie krócej niż kiedyś za czasów pierwotnych społeczności.
10: Najnowsze wyniki badań na ten temat przynosi Grzegorz Jasiński.
13: Dzień dobry.
10: Skąd naukowcy wiedzą, jak było kiedyś?
13: Przeanalizowano dane z antropologicznych badań terenowych trzech społeczności łowców, zbieraczy: Hadza z Tanzanii, San z Namibii i Tsimane z Boliwii. Okazuje się, że osoby te żyjące wciąż bez dostępu do elektryczności śpią średnio od 6,5 do nieco ponad 7 godzin na dobę, czyli nie więcej, a często nawet mniej niż mieszkańcy krajów uprzemysłowionych.
11: Czemu więc my czujemy się ciągle niewyspani?
13: Zdaniem autorów pracy większe znaczenie dla naszego wypoczynku ma rozkład snu w czasie i jego regularność. Problemem jest osłabienie powiązania snu z naturalnym cyklem światła i wzrost liczby czynników zaburzających sen. O tym warto pamiętać, gdy wrócimy z wakacji.
10: A 1 września już za tydzień.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
11: Słowenia to kolejna reprezentacja, z którą w Stambule zmierzą się polskie siatkarki na Mistrzostwach Europy.
10: A w studiu faktów sportowych ponownie dzisiaj Wojciech Marczyk. Biało-czerwone będą dzisiaj zdecydowanymi faworytkami.
16: No wczoraj w meczu z Łotwą ta rola była trudna do dźwignięcia i dziś może być podobnie. Słowenki turniej zaczęło od sensacyjnej wygranej nad Niemkami 3-0, a dzięki naprawdę dobrej grze w drugim meczu były w stanie urwać seta broniącym tytułu Turczynkom. Polki czeka więc dziś bardzo trudne spotkanie. Yeah.
17: niesamowite 2 metry, można powiedzieć, bo tak z tymi Niemkami naprawdę nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie aż tak łatwe 3-0 tak naprawdę i to, że postaram się tak Turczynką, także na pewno dobry przeciwnik i mam nadzieję, że pokażemy dobrą siatkówkę.
16: Mówiła nasza przyjmująca Martyna Czerniańska. Początek meczu Polska-Słowenia o 18:00. Bardzo blisko transferu do Juventusu Turyn jest reprezentant Polski Kamil Grabara. Jak donoszą media w Italii, bramkarz ma zostać wypożyczony z Wolfsburga z opcją wykupu. Opcja miałaby wynosić około 12 milionów euro. Przed Grabarą testy medyczne, no i być może podpisanie umowy jeszcze dzisiaj. A na kortach Flushing Meadows, gdzie w niedzielę rozpocznie się turniej główny US Open, dziś niezwykłe spotkanie z kibicami pożegna się Roger Federer. Szwajcar, który US Open wygrał 5 razy, najpierw rozegra seta z Andym Roddickiem, a później wystąpi w deblu w parze z inną tenisową legendą, Johnem McEnroe'em. Tak szczerze mówiąc, to strasznie stresujące. Nie zagrałem ani jednego seta od, nie wiem, chyba meczu z Hubertem Hurkaczem na Wimbledonie. Minęło więc 5 lat od tego czasu. Nie wiem, jak to będzie, jest więc duża niepewność. Mówił Roger Federer, który, przypomnijmy, tamten mecz na Wimbledonie z polskim tenisistą przegrał w 3 setach.
15: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Wróciła wypoczęta, opalona, uśmiechnięta.
18: No wiadomo, ale to zawsze ja.
9: Drożdżówkę nad morzem zjadła Magdalena Karwat-Marek.
18: Dzisiaj właściwie we wszystkich regionach nie byłam nad morzem. Mogą pojawić się zachmurzenia. Temperatura jakoś tak bez szału. Nad morzem wspomnianym już właśnie maksymalnie 19-20 stopni. Na Śląsku i w Małopolsce nawet tylko 16-17. Tam też spodziewajcie się deszczu. Ale w drugiej połowie tygodnia zapowiada się taki stopniowy wzrost temperatury i w piątek może być nawet około 30 stopni.
19: To była podlaska drożdżów.
9: Podlasia, tak, na Podlasiu drożdżówki są po prostu... Jak muzyka w RMF FM, najlepsze.

0: Whitney Houston, ależ to brzmi, to wciąż świeżo i wspaniale brzmi, to jest wielkość artystki.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, co to jest rok szkolny.
0: Co to jest rok szkolny?
1: Taka definicja, wstawaj szkoda lata. Jest to przedługa przerwa między wakacjami.
0: To wszystko przed nami niestety. A na www.rmf.fm trwa zabawa, gdzie razem z nami przenosicie się z powrotem do szkolnej ławki. Wybieracie sobie też sprzęty z oferty Media Expert, które pomogą waszym dzieciom w nauce odkrytego przedmiotu.
1: No i cześć Aga.
0: Cześć Aga.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Dobra, bo ty dla syna chciałaś coś tutaj poszukać. Co tak. On takiego odkrył i co by mu mogło pomóc?
2: Idealnie trafiliśmy, ponieważ na tablicy wyświetlił się język polski,
0: no.
2: I wybraliśmy słuchawki.
0: Słuchawki.
1: Czekaj, jak to się łączy?
2: W ten sposób, że mój syn uwielbia książki, jest typowym molem książkowym, ale nauka w liceum jednak pochłania mu sporo czasu. I takie słuchanie audiobooków z lekturami na nowych słuchawkach sprawi, że literatura będzie mu towarzyszyć nawet na przystanku.
0: No ale to w liceum człowiek też, wiesz, odkrywa w ogóle piękność
1: świata. Ale to jest dobre.
0: Przyrody.
1: Słuchajcie, to ja tutaj mam z oferty Media Expert słuchawki dokanałowe JBL Live Beam z aktywną redukcją szumów.
0: Mam takie, na siłowni chodzę.
1: To jest dobre, to nawet jak stoi na przystanku i ktoś tam będzie zagadywał, gdzie to jedzie, to on nic nie będzie słyszał, będzie sobie słuchał audiobooków.
0: Agnieszka, dostajesz od nas kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert.
2: Jej,
0: to sobie
2: super,
0: kupisz te słuchawki albo z synem.
3: No, z kablem bardzo nawet dziękuję. Możesz kupić.
0: Słuchawki bezprzewodowe z kablem możesz kupić, jak zechcesz.
1: Gratulujemy, dziękujemy pięknie, trzymamy kciuki za syna, a wszystkich słuchaczy oczywiście zapraszamy do dalszego udziału w zabawie.
0: www.rmf.fm.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Reklama.
6: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
7: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
9: Góry kasy i 5 samochodów
10: rozdane.
11: To jest lato na bogato.
12: I już nagrody warte prawie 3 miliony rozdane.
13: Super, rewelacja, dziękuję.
14: A dziś znów mamy milion.
15: Śniło mi się, że dzwonicie do mnie.
16: RMF FM, tu spełniają się sny.
17: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
18: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
19: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Chcę rzucić palenia.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
2: Desmoxan. I już nie palisz.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
6: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
1: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
6: Pyszne po polskie.
1: Słuchaj w RMF FM.
11: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekranie.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Budzimy Was. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.

0: Summer, my body isn't ready. Jego ciało po prostu nie jest gotowe na słoneczko, na to, by słoneczko piściło promieniami swymi, na przykład mu obojczyk.
1: Tak.
0: Czy coś?
2: Ciekawa.
1: Drugi obojczyk.
2: Ciekawa interpretacja utworu.
0: Są dwa.
2: Za 7 minut będzie 9, punktualnie o 9 fakty w RMF FM, ale wcześniej jeszcze jedna informacja. Skandal na szwedzkim uniwersytecie. Ekspertka od etyki AI oskarżona o oszustwo, bo w jej książce były fałszywe przypisy i fakty wymyślone przez sztuczną inteligencję.
1: No to, nie, no to w czym problem? To znaczy, że się znała na robocie, no, nie?
0: Ona się znała, tylko AI się nie znało. No.

0: Stevie Wonder. To też jest część muzyki najlepszej pod słońcem, ale to są wakacje z RMF FM.
1: A RMF FM to też zawsze aktualne fakty. Najnowsze wydanie punktualnie o 9:00.
2: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na Pekao.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23:00 w RMF FM.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Po reklamie.
4: 9 przed nami, fakty w RMF FM, te również.
5: Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski, już w studiu faktów. Zaczynamy.
6: Kolejny trzeci dron i materiały wybuchowe odnalezione w Niemczech po nieudanym ataku na lotnisko w Lipsku.
7: Dron ataka am Leipziger Flughafen.
8: Nowych informacji w sprawie tego dronowego ataku z początku miesiąca. Zaczynamy fakty.
6: Potem godzina ciszy na Solnej.
8: Czyli Kraków, który chce oddać hołd ofiarom sobotniego tragicznego wypadku.
6: Wróci też spot z Chopinem i Lewandowskim.
9: Rozumiem, że jeżeli o spocie się rozmawia, to wypełnia swoją rolę.
8: To minister klimatu z porannej rozmowy w RMF FM. Zaczynamy fakty od aktualnych informacji, jakie przekazują o poranku niemieckie stacje NDR, WDR oraz gazeta Süddeutsche Zeitung na temat próby ataku na lotnisko w Lipsku. Niemieccy śledczy znaleźli trzeciego drona oraz materiał wybuchowy, które prawdopodobnie mają związek z próbą ataku z początku miesiąca.
6: Drona znaleziono 14 sierpnia, 10 dni po zdarzeniu.
8: Odkryto go na polu w gminie Kabelskettel, graniczącej od zachodu z lotniskiem Lipsk-Halle. Dzień później śledczy odkryć mieli również 50 gramów prawdopodobnie heksogenu.
6: Może to sugerować, że sprawcy zamierzali przeprowadzić atak na większą skalę niż do tej pory sądzono.
8: Przypominamy, do incydentu na lipskim lotnisku doszło na początku sierpnia. Ruch lotniczy wstrzymano po odnalezieniu na płycie lotniska drona wyposażonego w detonator i materiały wybuchowe. Bezzałogowiec znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiego transportowego Ana-124 Ruslan, używanego do transportowania pomocy wojskowej dla Ukrainy.
6: Mieszkańcy Krakowa mają dzisiaj upamiętnić ofiary tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę na ulicy Solnej.
8: Samochód prowadzony przez 26-letniego Huberta B. wypadł z drogi i uderzył w idące chodnikiem małżeństwo z dzieckiem w wózku. Dorośli nie żyją, niemowlę zostało ciężko ranne.
6: Wczoraj kierowca usłyszał zarzuty i decyzją sądu trafił do aresztu.
8: A w faktach teraz reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jakie to zarzuty i co grozi temu mężczyźnie?
10: To zarzuty umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, a także zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd zdecydował także o 3-miesięcznym areszcie dla Huberta B.
11: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa ze strony podejrzanego, a także możliwość wymierzenia mu surowej kary w rozumieniu kodeksu postępowania karnego, co jest związane z okolicznościami czynu, który został mu zarzucony.
10: Mówił rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka. W sobotnim wypadku życie straciły dwie osoby, kobieta i mężczyzna w wieku 32 lat. 8-miesięczne dziecko trafiło w stanie ciężkim do szpitala. Dziś o 18:00 w miejscu wypadku przy ulicy Solnej mają spotkać się mieszkańcy Krakowa pod hasłem Godzina Ciszy.
12: To także są fakty.
6: W faktach o poranku sprawdzamy, czy spot przygotowany przez polską organizację turystyczną, mając rozsławiać Polskę za granicą, spełnia swoją rolę.
8: Chodzi o krótki film z udziałem Fryderyka Chopina, w tej roli Nikodem Rozbicki, Roberta Lewandowskiego, modelki Ani Rubik oraz hollywoodzkiego gwiazdora z polskim paszportem Jessego Eisenberga.
6: Zdaniem minister klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski, jeżeli o spocie się rozmawia, to znaczy, że spełnił on swoją rolę.
9: Ubolewam, że nie ma w nim parków narodowych, które przyciągają...
13: No to proszę tutaj zgłaszać zastrzeżenie do polskiej organizacji turystycznej. Tak. 7 milionów złotych, trochę dużo pieniędzy, przyzna pani.
9: Ale rozumiem, że jeżeli o spocie się rozmawia, to wypełnia swoją rolę. To oczywiście rzecz gustu. Jednemu się podoba jeden klip, drugiemu inny, w zależności od wieku.
8: Przekonywała minister w porannej rozmowie w RMF FM z Piotrem Salakiem.
6: No tyle, że o spocie mówi się w Polsce.
8: A miał promować nasz kraj za granicą.
6: O poranku w faktach od mieszkańców Paryża i Londynu usłyszeliśmy, że ta reklama nie zachęca ich do przyjazdu do Polski.
8: Z kolei nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino o zdanie pytała w Brukseli oraz Leuven.
12: Przekonał panią ten filmik? Nie, w ogóle. Nie zna pani Lewandowskiego? Nie, a kto to taki? Miałaby pani ochotę pojechać do Polski? Tak, ale nie z powodu niego. To dosyć dziwne wideo. Pokazuje wiele rzeczy, które nie są ważne z punktu widzenia turysty. To przecież nie jest tak, że pojadę do Polski i usiądę z Lewandowskim w kawiarni. Koncentrują się w tym filmiku zbytnio na celebrytach taka za mało na kulturze, ale poza tym spoko filmik.
13: Mamy się czym przecież pochwalić.
6: I udowadniamy to co tydzień w środę na antenie RMF FM w naszej akcji Pyszne po Polskie.
13: Gdzie będziemy jutro?
6: Na Lubelszczyźnie. Promujemy ciekawe miejsca, niesamowite smaki i ludzi, którzy łączą polską tradycję z nowoczesnością.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Pani Karwat-Marek, słuchamy.
16: No od kilku dni mamy w Polsce chłodniejszą pogodę i dzisiaj będzie podobnie. Dużo chmur, opady deszczu na południu od 16 do 22 stopni.
5: No to
16: tak średnio, a temperatura tak, ale Jacek i słuchacze, lato jeszcze do nas wróci. W tym tygodniu temperatura dojdzie nawet do 30 stopni. Najcieplej będzie w piątek, potem znów chwila przerwy, może być chłodniej, deszczowo i burzowo, a po weekendzie znowu może być bardzo ciepło.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Wilgotność dzisiaj, tu mam takie dane, 33% w Szczecinie, 100% w Zakopanem.
5: A biometr?
4: Czekaj,
5: jest biometr. Jeszcze biometr.
4: Ale nie, jak wilgotność jest dobra, to biometr można, ale biometr... Poczekajcie, biometr będzie... Biometr jest...
16: No i właśnie nie wiadomo, czy te krutasy zakładać, długasy, czy co.
5: Dobra, już widzę po minie.
16: Co chować?
5: No to ja już widzę, jaki biometr.
4: O 19, jak wieczorynka będzie, to o 19 biometr naprawdę jest sesunia.

0: Zróbmy to.
1: To jest ten, moment.
0: Zróbmy to.
1: Wakacyjne sejfy i finałowy tydzień sierpnia w RMF FM. Dzisiaj przed wami aż dwa finały. Dwie szanse na to, żeby wyjąć z naszych sejfów milion.
0: Ale tak nam się spodobało rozdawanie kasy, że dzisiaj kasę zgarnie aż ponad 120 osób.
1: Czyli uwaga, wchodzicie do gry tak jak zawsze. Klasycznie, śląc hasło RMF SMS-em pod 7474, albo gracie, sprawdzając, jakie tam są bonusy na www.rmf.fm. Dzisiaj macie dwie szanse na milion i dodatkowo szanse na dodatkowe nagrody.
0: A czekajcie, bo... A może byśmy zrobili jakieś te szczęśliwe numerki, tak jeszcze we wstawaj szkoda.
1: Dodatkowo jeszcze coś specjalnego. Dobrze, uwaga, w kalendarzu jest 25, a zatem szczęśliwe numerki to... Dwójeczka.
0: I jak 25 to jest 2 i 5.
1: I 5.
0: Czyli no dwójka i piątka to są w tym momencie szczęśliwe numerki. Każdy dostaje 1200 szans wchodząc do gry, ale jeśli macie dwójkę i piątkę w swoim numerze telefonu, dostajecie dwa razy więcej szans, czyli aż 2400 szans jednym SMS-em, jednym RMF wysłanym pod 7474.
1: Dwójka i piątka nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie, wystarczy, że są w waszym numerze. Każdemu pomnożymy SMS-a razy 1200, ale jeżeli macie i dwójkę i piątkę, to pomnożymy wam SMS-a razy 2400.
0: Wejdźcie do gry RMF pod 7474.

0: Snap, Rhythm is a Dancer w RMF FM, we wstawaj i szkoda lata. Nawet sobie tam przy... chyba drugą kawę już robicie, nie? Bo to 9.23. A my sprawdzamy, co się dzieje w świecie. No i jest informacja o demontażu PiSu. Czytam, na zapleczu rzucają papierami.
1: To czytat był, tak?
0: Tak, tak, tak. Posłowie tutaj, internet donosi, senatorowie już przyszli do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i zostaną niedługo członkami tworzonej przez niego partii. No, teraz ładnie. W PiSie trwa kolejna fala odejść. To dzieje się w regionach. Posłowie, którzy odeszli do Morawieckiego, mają swoich ludzi. Tak, tak. Tłumaczy działacz PiSu.
1: A ci
0: swoich ludzi. Tak, rzucają papierami.
1: Rzucają. A ja też rzucałem papierami w szkole. Wiesz, ja ich rozumiem, bo tak? Robiło się kulki z papieru i rzucało. I to jest mega fajna zabawa.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: RMF FM na wakacjach.
8: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z Wami.
9: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to Wy możecie je zastąpić.
8: Czekamy na Was na www.rmffm.
7: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
10: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej Ciebie.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
14: Do euro przyjdź.
13: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
15: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.
0: Ja bym tego lepiej nie ujął. Teddy Swims teraz, a do tego jest Olbratowski, Karwat Marek, Tomkowicz, Skowron, naprawdę. Żyć nie umierać, daj głośniej i...

0: A zatem uwaga, Magic Karpat Marek.
1: No dzisiaj jeszcze upałów nie będzie. Jeśli ktoś na to liczył, to dzisiaj na pewno jeszcze nie. Temperatura maksymalnie w okolicach 22-23 stopni. Będzie też sporo chmur, ale w wielu miejscach gdzieś to słońce będzie chciało już się dziś pokazać, pojawić nam. Taki przedsmak następnych dni, bo już jutro termometry wskażą tak nawet do 25 stopni. Pojutrze jeszcze więcej, a najcieplejszym dniem tygodnia będzie piątek.
0: Tak sobie patrzę, co jesz, bo najpierw Magic poszła jakieś batony jeść w redakcji, żeby się nie dzielić z nami. Teraz Obratowski coś, co on tam je.
2: Fasole.
3: Trzeba mieć sił, żeby z tobą wytrzymać.
1: My to jesteś... od rana ładujemy kalorie.
2: Czyste białko.
0: Fasola w studiu? Chłopie.
1: Ale patrz, jak zdrowo. Bierzmy przykład z Olutka naszego.
0: Robi, wiesz, co robi fasola?
2: Nie wchodźmy w szczegóły, ludzie są wiesz,
1: białka dostarcza, wiem.
0: Białka, tak.
2: Czyste białko.
0: Białka to mi pożółkną za chwilę.
1: Zazdrościsz! Oj, zazdrościsz!

0: Sorry Papi. To jest Topiki Becky G w RMFFM.
1: A teraz.
0: Uwaga ważne.
2: Dzień dobry Państwu. Dzień tu dobry. Andrzej Seweryn. Słuchacie Państwo radia RMF FM.
0: No ja bym tego lepiej nie ujął.
1: Od 1 września każdego dnia Andrzej Seweryn będzie zabierał słuchaczy do magicznego sklepu rzeckiego. A my mamy szansę stworzyć doświadczenie, jakiego w RMF FM dawno nie było.
0: Tak, tam Izabela, Wokulski, ach kurczę, Andrzej Seweryn i Lalka Prusa na antenie RMF FM.
1: Taka ciekawostka, bo pan Seweryn gra w dwóch lalkach, tak. Naszej i filmowej.
0: A druga ciekawostka, omówienie całej lalki ze szczegółami w wykonaniu Radiowców Bez Cenzury znajdziecie na YouTubie, bardzo się polecamy.
1: A lalka w RMF FM, no to jest projekt niepowtarzalny, wyjątkowy.
0: Zresztą zobaczycie sami.
1: I usłyszycie.
0: Bo premierowy odcinek wyemitujemy 1 września o godzinie 13.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Po reklamie.
14: Trwa Wstawaj Szkoda Lata. Fajne lato RMF.

0: Alcazar. Jeżeli słyszycie teraz Alcazara w waszym radiu, to znaczy, że macie włączone RMF FM i że to będzie dobry dzień. To będzie dobry dzień, bo
1: i
0: to
1: dostajecie
0: jest dobre radio.
1: Plus 10 punktów, bo wybraliście najlepsze radio.
0: I tyle. I z tym was, kurczę, zostawiamy.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka, tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój, różne rodzaje, 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowid.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowi.
11: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
12: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
13: To są cienkie placki przełożone kremem.
14: Pyszne, bo polskie.
11: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
15: I odwiedzimy regionalnych producentów.
16: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
17: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
18: A może to właśnie do was zajrzymy tego lata.
16: Ruszamy już jutro, po 7:00 w faktach RMF FM.
19: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
3: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Po reklamie.
0: 10 przed nami, 10, skoro 10 przed nami, to i fakty w RMF FM, te również przed nami. Magdalena Wojton i Tomasz Stańczewski przy mikrofonach. Polecamy.
20: Cessna, która wczoraj sparaliżowała pracę dwóch lotnisk na południu Polski, lada moment wystartuje z portu w Krakowie.
21: Rodzice wcześniaków apelują o nowe wytyczne, kiedy mogą przebywać na oddziale obok swojego dziecka.
22: Nie powinno być tak, że to zależy od dobrego humoru, personelu, to po prostu powinien być standard.
20: Nasz reporter interweniował w tej sprawie po sygnałach od was.
21: Złodzieje okradli złodziei.
20: O historii z Gliwic na koniec faktów RMF FM. Krakowskiego lotniska Balice za chwilę ma wystartować awionetka, która wczoraj po południu spowodowała zamknięcie na pół godziny lotnisk w Krakowie i Katowicach.
21: Przypominamy, maszyna została sprowadzona na krakowskie lotnisko w asyście poderwanej do lotu pary dyżurnych myśliwców Gripen z Czech. Gotowe do startu były też polskie F-16.
20: W faktach teraz nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, przyczyną była tylko usterka radiostacji?
23: To właśnie zostało wyjaśnione i stwierdzone przez wojsko po wylądowaniu czeskiej Cessny na lotnisku w Balicach. Jak wyjaśniał rzecznik dowódcy rodzajów sił zbrojnych, wstrzymanie ruchu w dwóch najbliższych portach lotniczych to procedura nakazana na wypadek utraty łączności z którymś ze statków powietrznych. Awaria radiostacji w maszynie lecącej z Węgier do Suwałk miała miejsce w przestrzeni powietrznej Czech, które natychmiast zareagowały poderwaniem swoich myśliwców, te zaś przechwyciły awionetkę. Po uzgodnieniu z Polską to one właśnie odprowadziły Cessnę na lotnisko Kraków-Balice. Po południu incydent został wyjaśniony, a usterka została naprawiona, ponieważ pilot nie miał jednak uprawnień do latania. latania w nocy, maszyna została na noc w Krakowie. Jej start w dalszą drogę, jak ustaliłem, na lotnisku Balice, ma nastąpić po 10:00.
21: Kierowcy, przed południem uważajcie na Krajowej 50 na Mazowszu.
20: W pobliżu miejscowości Wiskitki zderzyły się dwie osobówki.
21: W tej chwili policja kieruje ruchem wahadłowo. Francja tego lata doświadczyła rekordowej temperatury, serii groźnych pożarów, suszy, a teraz przerażenie wywołało tornado, jakie wczoraj późnym popołudniem przetoczyło się nad południowo-zachodnim regionem Aude. Z nieprawdopodobną mocą wiatr uderzył m.in. w miejscowość Pomme, niedaleko Carcassonne.
20: 39 osób rannych, dwie w stanie krytycznym, uszkodzonych prawie 300 domów.
21: Emmanuel Plantier-Lemarchand z prefektury Carcassonne w rozmowie z radiem France Info potwierdziła, że w wyniku uderzenia tego tornada na szczęście nikt nie zginął. Nie ma w tej chwili informacji o zaginionych. To faktor MFFM. Są szanse na ułatwienia dla opiekunów, którzy chcą być z dziećmi na oddziałach neonatologii, dowiedział się dziennikarz MFFM.
20: Jest to reakcja na apele rodziców wcześniaków, którzy skarżą się na brak jasnych reguł w niektórych szpitalach.
21: Co 12 dziecko w Polsce rodzi się właśnie jako wcześniak.
20: W faktach ponownie nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co konkretnie może się zmienić?
1: Mogą powstać ogólnopolskie rekomendacje z listą wyjątkowych sytuacji, gdy rodzic nie może być obok wcześniaka. To na przykład sytuacja, gdy pacjent jest reanimowany, albo gdy jest to ognisko choroby zakaźnej w szpitalu. Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka przekonuje, że wciąż brakuje takich zasad.
4: Wydaje się to być oczywiste na wszystkich oddziałach pediatrycznych, a wciąż nie ma takiego powszechnego zrozumienia dotyczącego dzieci, noworodków hospitalizowanych na oddziałach neonatologicznych. I ten standard powinien ulec zmianie.
1: W ubiegłym roku kwestia obecności rodziców obok dzieci została już uporządkowana na szpitalnych OIOM-ach. Wielokrotnie mówiliśmy o tym także w faktach RMF FM. Rodzice liczą, że w tym przypadku ta sprawa będzie miała podobny, też pozytywny finał.
14: Są i takie fakty.
20: Niecodzienna kradzież w Gliwicach. Najpierw nastoletni złodzieje okradli plażowiczów, a potem oni sami stracili łup. Policja zatrzymała 6 osób.
21: A Marcin Buczek już teraz razem z nami w faktach. Dzień dobry, Marcin.
20: Dzień dobry.
21: No to zacznijmy od tej może pierwszej kradzieży.
17: To było na terenie kąpieliska w Czechowicach, to pod Gliwicami. Plażowiczom skradziono tam telefony komórkowe, dokumenty, pieniądze, a także nawet sztabkę złota. Policjanci szybko ustalili, że za tą kradzieżą może stać trzech nastolatków w wieku 16, 13 i nawet 12 lat.
20: A jak okradziono tę trójkę?
17: Otóż dzień później nastoletni złodzieje już w Gliwicach opowiedzieli o wszystkim swoim dwóm 17-letnim kolegom, a ci nie mieli już skrupułów, no i zmusili nastolatków do oddania im i pieniędzy, i sztabki złota. Dwaj 17-latkowie odpowiedzą teraz za rozbój. Zatrzymano w tej sprawie też 18-latka, który miał pomagać w sprzedaży wspomnianej sztabki. Natomiast sprawą trzech nastolatków, których zatrzymano kilka dni po kradzieży w Czechowicach, zajmie się teraz sąd rodzinny. Co ciekawe, na koniec jednego z nich zatrzymano na gorącym uczynku, gdy próbował dokonać kolejnej kradzieży, tym razem w Gliwicach.
20: Marcin Buczek i złodziejskie domino.
21: Jesteśmy pod wrażeniem, bo jak na plażę, to oczywiście tylko ze sztabką złota.
20: Kolejne fakty o 11:00.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Magic Herbat Marek, posłuchajmy.
24: Zrobimy sobie taki szybki przegląd pogody na ten tydzień. Dzisiaj i jutro umiarkowana temperatura, dzisiaj tak maksymalnie 22 stopnie, jutro może miejscami nawet 25. Czwartek jeszcze cieplejszy, no a piątek to niemalże upalny, nawet 30 stopni się zapowiada. Potem weekend znowu może być kapryśny, wrócą opady deszczu, może nawet burze, a potem po weekendzie całkiem możliwe, że znowu przyjdzie lato.
0: Weź ta się matkom udali. Pisze Siara w SMS-ie pod 3322.
25: To jest komplement.
0: Nie
25: chyba.
0: Będziemy dyskutować. Nie.
25: To jest komplement.
0: Jawor też się udał.
25: Tak pisze? O, dobrze.
0: Pani Jaworowej.
25: Mnie bardzo
0: też
25: zaciekawiła ta informacja a propos plaży w Gliwicach. Kto tam sztabkę złota na plażę bierze?
26: A w Gliwicach
24: może
26: to
24: tam
26: mają
24: rosną
26: ludzie pieniądze.
24: Na plaży.
26: Ludzie to mają.
25: Nie no, jak wiatr wieje, trzeba czymś koc, wiecie, tak obciążyć, żeby nie wiało.

Nie ma miejsca jak do piosenka tych wszystkich zmęczonych, którzy wracają po urlopie do domu właśnie. Mrozu w RMF FM, kwadrans po 10. Dzisiaj jest dzień zupki błyskawicznej. I mamy też dzień kuchni polskiej. I te święta można połączyć, bo zupka błyskawiczna jest wtedy, kiedy idziesz do mamusi na obiad. Także już macie plan na to popołudnie.

0: To jest bardzo proste. Wchodzicie do gry i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród. Od razu otrzymujecie zwrot na SMS i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście.
1: Hurra, wygrałem 20 tysięcy. Niech wszyscy na drodze słyszą, że wygrałem 6 koła.
0: To jest właśnie taki dzień. Rekordowo dużo osób wygra dziś pieniądze w RMF FM. Idziemy na rekord i teraz na start, byle do lata ode mnie, specjalna bonusowa strefa. Uwaga, odpalamy. 13 szczęśliwych minut. Przez ten czas każdy SMS mnożymy razy 1046. No bo 46 osób już wygrało. 1046 losów wpada wam do losowania, jeżeli wejdziecie teraz właśnie do gry. Nie przegapcie takiej okazji, taki dzień może się już nie powtórzyć. Hasło RMF SMS-em wysyłacie pod 7474. Zegar odlicza.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: na lato.
1: Ja szkowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
0: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowid.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Agierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Idziemy do Żabki po promocję?
14: Przecież byliśmy wczoraj.
13: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
14: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
13: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugi otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Po reklamie.
0: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

0: ostatnie 3 minuty 13 sekund.
1: Hasło RMF wysyłacie pod 7474 i zamykamy bonusowe bramki SMS. Teraz jeszcze razy 1046. Gracie o nawet 1 000 000 złotych.

To jest najlepsza historia, jaką ostatnio czytałem. Postój na siku w pociągu do Wrocławia. Tak konduktorzy rozwiązali problem nieczynnych toalet. Posłuchajcie, 40 minut opóźnienia, nieważne. Ktoś się zapchał toalety ręcznikiem papierowym, nie dało się odetkać. Konduktorzy zarządzili postoje na wybranych stacjach. Przez to pociąg przyjechał, no właśnie, opóźniony 40 minut później. No ale to brawo za decyzję. Trochę uratowało pasażerów. Z drugiej strony dobrze, że to się nie wydarzyło w samolocie.

0: magnetyczna Oral-B IoKids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Rekordowa nagroda główna. Rozdana.
6: Mój drogi, jesteśmy bogaci o 1 300 000 zł.
7: A nic nie mówiłaś, że grałaś.
5: Lato na bogato. Nagrody płyną do was hurtowo. Nagrodziliśmy już aż ponad 370 osób.
8: I nie mówimy stop.
9: Teraz nowy milion do zdobycia.
10: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
15: No.
14: A tamta to jest mega.
15: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
17: Po reklamie.
18: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
7: Gotowi na weekend? No to jazda!
6: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi Was jak rasowy DJ.
7: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę!

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie.
6: 11. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski.
7: A zaczynamy fakty od nowych informacji na temat sprawcy porannego wypadku na Jezus-MC.
8: W tym wypadku zginęły dwie osoby, trzecia trafiła do szpitala.
7: W tych faktach też transkrypcja zagranicznych aktów małżeństwa w praktyce.
9: Udało nam się złożyć wniosek o transkrypcję. 2 miesiące temu zawarłyśmy właśnie małżeństwo na Malcie.
8: O 11:00 także proces w sprawie zamachu nad Lockerbie sprzed 37 lat ponownie odroczony.
7: Kierowca ciężarówki, który dzisiaj rano uderzył w busa na poboczu S8, prawdopodobnie zasnął za kierownicą.
8: To są nowe informacje dotyczące tego śmiertelnego wypadku koło Czerniewic w Łódzkiem. Podczas wymiany koła zginęli dwaj mężczyźni, kolejny trafił do szpitala. W przedpołudniowych faktach teraz dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka. Agnieszko, co jeszcze wiemy o tym kierowcy ciężarówki?
10: Mężczyzna był trzeźwy, sprawdzili to policjanci, dlatego najbardziej prawdopodobną przyczyną tego, że ciężarówka zjechała ze swojego pasa na pobocze, jest to, że kierowca był zmęczony i zasnął. Zwłaszcza, że do wypadku doszło po godzinie 4 nad ranem. 37-latek jest zatrzymany do dyspozycji prokuratury. Jeszcze nie wiadomo, jakie zarzuty usłyszy. Na miejscu zginęli dwaj mężczyźni w wieku 34 i 65 lat, którzy wymieniali koło w piaskarce. Ten pojazd przywoził ponad 30 ton piachu, który teraz trzeba przeładować, żeby móc usunąć samochód z jezdni.
5: Ludzie w faktach RMF FM.
7: Pierwsze pary tej samej płci złożyły wczoraj wnioski o przypisanie ich aktu małżeństwa zawartego za granicą.
8: Od niedzieli, przypominamy, zgodnie z rozporządzeniem ministra cyfryzacji, transkrypcji takiego dokumentu dokonać można w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.
7: Nasz reporter Michał Radkowski towarzyszył takim parom w urzędzie w Warszawie.
9: A no jesteśmy podekscytowane, bardzo szczęśliwe, że udało nam się złożyć wniosek o transkrypcję. 2 miesiące temu zawarłyśmy właśnie małżeństwo na Malcie.
11: Cieszą się Oliwia i Karolina. Do Warszawy wczoraj przyjechały z Kielc, gdzie mieszkają. Nie chciały u siebie w mieście pójść do urzędu, bo nie były pewne, czy wniosek zostanie przyjęty. To samo nazwisko oznacza konieczność wymiany dokumentów. To przed nimi, a za panami, którzy nie tylko nazwisk, ale nawet imion nie chcieli zdradzić, dekadę czekania na ten dzień.
12: 30 lat?
13: Tak, bardzo długo. Czekaliśmy po prostu w Polsce, że będzie taka możliwość.
11: Wniosek złożyli i teraz 2 miesiące czekają na decyzję urzędników. Podobne wnioski wczoraj w Warszawie złożyło tylko 10 par.
8: Proces agenta libijskiego wywiadu Abu Agila al-Marimiego w sprawie zamachu bombowego na samolot linii Pan Am nad Lockerbie odroczony po raz trzeci.
7: Wybór ławy przysięgłych miał rozpocząć się jutro w Waszyngtonie, ale według informacji telewizji BBC nową datę rozpoczęcia procesu wyznaczono na styczeń przyszłego roku.
8: 3 dni temu pojawiły się nowe dowody w sprawie sprzed 37 lat.
7: Al-Marimi zaprzeczył, jakoby zbudował bombę, która zniszczyła jumbo jeta lecącego z Heathrow do Nowego Jorku.
8: Ładunek rozerwał kadłub Boeinga na wysokości prawie 10 tysięcy metrów. Zginęło 259 osób, jakie były na pokładzie. Kolejnych 11 zginęło w Lockerbie, gdy wrak samolotu spadł na ich domy.
7: Zastępczyni szefa biura prezydenta Ukrainy Iryna Mudra w tymczasowym areszcie.
8: Podejrzewana jest o korupcję. Zatrzymana na 60 dni z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 20 milionów hrywien, czyli ponad 1,5 miliona złotych, informuje specjalna prokuratura antykorupcyjna Ukrainy SAP.
7: 19 sierpnia Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy opublikowało nagranie dotyczące operacji specjalnej o kryptonimie Forrest Gump.
14: O specoperacji pod nazwą Forrest Gump.
8: Bohaterami tego Gumpa osoby, które zalegalizowały 150 milionów hrywien przeznaczonych na kaucję za innego zatrzymanego. Jednego z podejrzanych w sprawie korupcyjnej Midas, w której to Iryna Mudra jest jedną z podejrzanych.
7: Agata Trzebuchowska, którą widzowie pamiętają jako tytułową bohaterkę oscarowej Idy Pawła Pawlikowskiego, wraca teraz w roli reżysera.
8: I o tym w Faktach Kulturalnych RMF FM już teraz Katarzyna Podraza.
12: Pełnometrażowy debiut reżyserski Agaty Trzebuchowskiej SIK będzie miał światową premierę podczas tegorocznej edycji festiwalu Fantastic Fest w Austin. To jedyna polska produkcja zakwalifikowana do programu jednej z najważniejszych imprez poświęconych kinu gatunkowemu w USA. W centrum historii znajdują się 16-letni Max i jego nieco starsza siostra Emma. Rodzeństwo spędza wakacje na Mazurach, gdzie ma opiekować się ciężko chorą babcią. W dusznej atmosferze starego domu między rodzeństwem budzi się zakazane pragnienie. Kielce znów w centrum spotkań z literaturą i kulturą. Już 3 września rozpocznie się festiwal Herlinga Grudzińskiego. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Obecność. W programie spotkania z pisarzami, artystami i dziennikarzami.
15: Będzie także Wojciech Mann, który budzi wiele emocji. Mateusz Pakuła, znany państwu doskonale kielczanin. W ubiegłym roku był z nami podczas festiwalu, był nominowany do nagrody Nike.
12: Mówi RMF Max, Anna Żmudzińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Swedish House Mafia z nowością, to na pewno będzie też Enrique Iglesias, Phil Collins, Daria Zawiałow, Nelly Furtado. Muzyka najlepsza pod słońcem. Jeszcze mamy lato. Jeszcze mamy wakacje. Paweł Jabor, cześć, witajcie. Teraz Bruno Mars.

to wam zrobi teraz urlop, nawet jak jesteście w pracy. Tu jest plaża, tu jest ten gorący piasek, tu jest ta szumiąca woda. Be with you, Enrique Iglesias. Tu RMF FM, muzyka najlepsza pod słońcem. Jest 16 po 11.

0: Idziemy po rekord. Kolejne osoby dostały potwierdzenie, że wygrały.
1: Moja mama się tarza po ziemi.
2: Jestem najszczęśliwszą osobą na świecie.
3: Jezu, ale rewelacja.
4: Rany boskie, nie dowierzam.
0: To jest Lato na bogato w RMF FM. Rekordowo dużo osób wygra dziś pieniądze. Ponad 120 osób. W finałach z sejfami zagracie dwa razy o ponad milion. Wchodzicie do gry, jak zawsze, wysyłając RMF pod 7474 lub gracie na www.rmf.fm. No to bardzo proste. Wchodzicie do gry i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród. Dostajecie SMS zwrotny natychmiast. A w tym momencie startuje jedyna dziś super godzina. Ten zegar i ten gong. Takiej okazji nie było od rana i na pewno się nie powtórzy. Giga bonus, 1400 losów, trafiliście właśnie na to. Dobrze, że jesteście przy radiu, nikomu o tym nie mówcie. 1400 losów wpada wam za jednym razem. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.
5: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowi. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Dzieciaki? Bystrzaki! No te to mają pomysły!
12: Zdanie, które mnie zmroziło. Mamo, wypiłem szampon.
11: Bo przecież upał był. Dzieciaki Bystrzaki. Do usłyszenia już w niedzielę po 8 w RMF FM.
13: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
14: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce!
15: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
18: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow.
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Idziemy do Żabki po promocję?
22: Przecież byliśmy wczoraj.
21: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
22: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
21: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugi otrzymasz za złotówkę. Cena

0: Taka muzyka, żebyście wiedzieli, tak gramy w RMF-ie. Daria Zawiałow, za 19 minut będzie 12. Dając zaraz w telewizji CNN, Colorado Springs, Stany Zjednoczone. Niedźwiedź wszedł do remizy i wyniósł plecak. Może do szkoły się spieszył. Ale misiu, to jeszcze nie dziś, dopiero za tydzień.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Au!
1: Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

dwa finały o 1 000 000 złotych. Jeszcze teraz się załapicie. 1400 losów wpada wam za jednym razem. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.

0: Uwaga, kierowca, jedynka z Pomorskim zablokowana. Do tego Krajowa 15, Krajowa 17 też nieprzejezdne. Słuchajcie faktów, to już za 2 minuty o 12.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Tu trwa
3: lato na bogato.
4: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
5: Może jest we Włocławku.
6: Może w Kętach.
7: A może w Jaworznie.
8: O, super. Dziękuję.
9: A ty? Tak, ty.
10: Co powiesz, gdy już wygrasz?
11: Zastanów się i...
12: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Chcę rzucić palenia.
15: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
16: Desmoxan. I już nie palisz.
18: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
19: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
18: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
20: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
22: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
0: No to mamy fakty. Jest 12. Ewa Kwaśny. Dzień dobry, Ewo.
23: Dzień dobry, witam i zapraszam. Pierwsze osoby z zarzutami za zamieszki przed meczem Górnika Zabrze z Ferencvaroszem Budapeszt w eliminacjach Ligi Europy. Seria groźnych wypadków na drogach. Mamy informacje dla kierowców na Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie i Pomorzu. Polskie siatkarki nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy po wczorajszej wygranej z Łotwą. Dziś kolejny mecz. Opowie o nim dziennikarz sportowy RMF FM. Są pierwsze prokuratorskie zarzuty za zniszczenie pizzerii w Zabrzu 12 sierpnia. Kibice Górnika zaatakowali wtedy sympatyków piłkarskiej drużyny Ferencvaros Budapeszt. Węgrzy zaczęli się bronić. Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach. Marcinie, ile osób i jakie zarzuty usłyszało?
24: Na razie zarzuty postawiono dwóm mężczyznom. Chodzi o udział w zbiegowisku, zniszczenie mienia, a także próbę pobicia, do której ostatecznie jednak nie doszło, bo kibice z Węgier zabarykadowali się w środku. Podejrzani są teraz pod policyjnym dozorem. Policja i prokuratura próbują ustalić kolejnych uczestników zajścia, a może chodzić nawet o kilkadziesiąt osób. Do ataku na węgierskich kibiców doszło dzień przed meczem w Zabrzu. Wstępnie szkody oszacowano na co najmniej 30 tysięcy złotych.
1: Bieżące fakty w RMF FM.
23: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 15 w województwie dolnośląskim. W Świebodowie zderzyły się dwa samochody osobowe. Trasa jest zablokowana, trzeba korzystać z objazdu. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w Fajsławicach na drodze krajowej numer 17 na Lubelszczyźnie. Trasa jest nieprzejezdna. Utrudnienia również na autostradzie A1 w Pomorskiem. W pobliżu Kornatki zderzyły się dwie ciężarówki i auto osobowe. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Łodzi. Uważajcie. Rosja prawdopodobnie przygotowuje się do następnej serii prób pocisku manewrującego Burjewiestnik, znanego jako latający Czarnobyl, ostrzegają media w Norwegii. Na rosyjski archipelag Nowa Ziemia na Oceanie Arktycznym przerzucono samoloty służące do monitorowania startów, a w rejonie poligonu odnotowano ruch jednostek morskich. O najnowszych rodzajach broni możecie posłuchać w nowym odcinku podcastu Michała Zielińskiego Wojna Światowa. Jednym z gości był generał Tomasz Drewniak, który mówił o małym reaktorze atomowym napędzającym burię wiestnika.
2: Ten reaktor trochę tak pracuje w takim obwodzie otwartym, czyli powietrze, które przez niego przechodzi i potem napędza taką rakietę, jest skażone po prostu. I do tego są problemy technologiczne, ale ma to swoje zalety, no bo w zasadzie zasięg jest nieograniczony. Taką rakietę można by było, tak powiem, wystrzelić w kosmos i ona by nam sobie gdzieś krążyła. Czy taką torpedę morską, która mogłaby mieć zasięg też tam w zasadzie nie wiadomo jaki. Myślę, że to jest raczej próba takiej podbudowy rosyjskiej, że jesteśmy silni i takiego napinania mięśni.
23: Zachęcamy do słuchania podcastu na RMF On i na YouTubie RMF24. I na koniec doniesienia ze świata sportu. Polskie siatkarki zagrają dzisiaj o trzecie zwycięstwo w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Rywalkami naszych zawodniczek w Stambule będą Słowenki. Na linii Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
6: Jestem,
23: witamy.
6: Tam.
23: Wojtku, Słowenia wyrasta na czarnego konia polskiej grupy.
7: A to dlatego, że już w pierwszym meczu sprawiła sensację, pokonując bez straty seta reprezentację Niemiec, a w drugim meczu była w stanie urwać seta broniącej tytułu Turcji.
11: Na pewno prezentują świetny poziom i pokazały to w pierwszym spotkaniu z Niemkami. Na pewno musi być ogromna mobilizacja z naszej strony. Wiem to i nie wiem, z czego też to się bierze, ale wydaje mi się, że z tymi, w cudzysłowie oczywiście, lepszymi zespołami gramy dużo lepiej.
7: Mówiła Alicja Grabka, rozgrywająca naszej reprezentacji. Polki wczoraj z Łotyszkami miały problemy, wygrały 3-1. No, aby dzisiaj myśleć o wygranej, trzeba będzie zatrzymać przyjmującą słoweńskiej reprezentacji, pochodzącą z Gambii, Silah Fatumate, która na co dzień gra w lidze włoskiej.
23: Dodajmy do relacji Wojtka, że początek meczu w Stambule o 18:00. Relacje oczywiście w Faktach RMF FM. Już teraz zapraszamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: Najchłodniej teraz jeszcze w Bielsko-Białej 13 stopni, najcieplej w Słubicach 21 już. W ciągu dnia temperatura wzrośnie nawet właśnie w Bielsko-Białej, bo tam będzie 18 stopni, 20 jest w okolicach Krakowa, 20 też na północnym wschodzie, w centrum 21-22, a najcieplej w okolicach Szczecina 24 i tam najwięcej słońca.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
0: No i 5 minut po 12:00. Paweł Jawor, cześć, witajcie ponownie. Byle do lata w RMF FM. Dużo muzyki najlepszej pod słońcem, na to możecie liczyć. Katy Perry za chwilę, będzie męskie granie. Dante Thomas, a teraz Kygo, Tina Turner.

0: dawna, to wiem.
1: Muzyka najlepsza pod słońcem. Męskie granie orkiestra w RMF FM. Kwadrans po 12. Czytam, fiscy naukowcy odkryli związek kawy z mniejszą ilością tłuszczu i większą ilością mięśni. Kawa jest fit, ale ta czarna. W sumie to wiadomo, czarne wyszczupla. O, pamiętacie takie wakacje, gdy wszyscy pytali Gulczasa, jak myślisz? Pierwszy Big Brother i pierwszy raz w głośnikach w radiu ta piosenka. Dante Thomas, Miss California.

0: No to idziemy po rekord. Już ponad 100 osób wygrało dziś w RMF FM nagrody pieniężne, no a my się nie zatrzymujemy.
1: Cieszę się bardzo, super.
2: Jej, wygraliśmy córeczko, moja droga.
3: Hurra, moi kochane dzieci, wygrała w końcu mamusia.
2: Wygrałem, yes.
0: To jest lato na bogato w RMF FM. Rekordowo dużo osób wygra dziś pieniądze. W finałach sejfami zagracie dwa razy o ponad milion. A kolejne osoby zgarną dodatkową kasę. Wchodzicie do gry, jak zawsze, wysyłając hasło RMF SMS-em pod 7474 i gracie o milion. Gracie o dodatkowe nagrody. To jest bardzo proste. Wchodzicie do gry i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród. Dostajecie SMS zwrotny. A teraz wchodzimy w ostatnią prostą. Ostatnie 7 minut jedynej dziś super godziny, aż 1400 losów wpada wam za jednym razem. Nie przegapcie, ostatnie 7 minut. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Idziemy po rekord, idziemy po kolejnych milionerów. RMF 7474, ostatnie 6,5 minuty.
4: Ogłoszenie RMF FM.
5: Wakacje Polaków? Czysta poezja.
6: Goła klata, symbol lata, ale nieapetyczny i owłosiony brzuch wieloryba to raczej nie, chyba.
5: Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba o tym, jak cała Polska latem traci głowę.
6: Zawsze wakacje wyrwie się na wolność jakiś krokodyl, aligator czy jadowity wąż. Trudno trzymać kciuki za jadowitym węzem, choć wielu turystów trzyma węża w kieszeni.
5: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
4: Reklama.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
8: Codziennie.
5: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
9: Tu Dawid Podsiadło.
10: Hi, I'm Zara Larsson.
5: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.

0: zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Po reklamie.
13: Ostatnie 2 minuty 20 sekund. Jedyna dzisiaj super godzina. Właśnie się kończy. Zaraz zamykamy bonus. Zamykamy bonus razy 1400. Ostatnie 2 minuty. Dwie szanse na milion złotych. Hasło RMF pod 7474. Jeszcze teraz razy 1400.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: No to jeszcze nie jest koniec wakacji, a pogoda ma się poprawić w najbliższych dniach i znów będzie ciepło, dlatego w RMF FM załatwiamy wam najfajniejsze atrakcje. Bilety do Energylandii teraz do zgarnięcia, może akurat dla całej rodziny przed rokiem szkolnym, bo czeka tam na was m.in. Kraina Baśni. Pod 3322 napiszcie, że dobrze się bawicie na wakacjach? Nie mówiąc, że się dobrze bawicie na wakacjach. Jednym zdaniem, najciekawsze odpowiedzi wygrywają.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: RMF FM na wakacjach.
13: To będzie lato w waszym rytmie.
14: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
13: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
14: Zgłoś się na www.rmf.fm.
12: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
15: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.

0: tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
8: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
9: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować, wakacjować.

0: Kolejne problemy na trasach. A1 znów między innymi, słuchajcie, faktów o 13.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
13: Gotowi na weekend? No to jazda!
12: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
13: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Gibango!
12: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
14: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: 13. Zaczynamy fakty w RMF FM. Na łączach nasi reporterzy w studiu Ewa Kwaśny. Zaczynamy.
16: Wszystko się zgadza, zapraszam. Bezrobocie w Polsce według GUS-u bez zmian, ale dokładniejsze dane pokazują spadek. I o tym na początek faktów. O uwagę prosimy też kierowców na autostradzie A1 w Łódzkiem oraz na S6 w Pomorskiem. Są utrudnienia. Zajrzymy również do Zakopanego. Tam króluje góralska muzyka z różnych stron świata.
17: Zespoły są piękne, no ale ja myślę, że na nas zbójnicki toniec i to nie ma lepszy.
16: Jest 13. 5,8% tyle wynosi stopa bezrobocia w Polsce według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że liczba bezrobotnych pozostaje bez zmian, ale GUS przedstawił także inne, dokładniejsze dane o rynku pracy i tam widzimy spadek bezrobocia. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, dlaczego są takie rozbieżności w wynikach?
18: GUS co pewien czas przeprowadza badanie aktywności ekonomicznej ludności i ono wskazuje na zdecydowanie niższą stopę, 3,2%. To dlatego, że to badanie rozróżnia osoby bezrobotne i bierne zawodowo. 3,2% to odsetek osób, które nie mają pracy, są zarejestrowane jako bezrobotne i rzeczywiście chciałyby podjąć pracę. To dane za drugi kwartał tego roku i wynika z nich, że liczba bezrobotnych spadła, choć jest wyższa niż w tym samym okresie w zeszłym roku. I to wyraźnie, bo aż o 14%.
16: Tragedia w jednym z mieszkań w Krakowie. Przy ulicy Fatimskiej odkryto ciało 70-letniej kobiety. W mieszkaniu był też ranny mężczyzna, którego odwieziono do szpitala. Policja i prokuratura wyjaśniają, co dokładnie się tam wydarzyło. Pozostajemy w stolicy Małopolski. Spokój w Krakowie przez wiele lat wynikał z tego, że istniały strefy wpływów i ścisły podział ról między grupami pseudokibiców. Teraz nowa ekipa chce się pokazać. Tak, ostatnie śmiertelne pobicie przez kilku sprawców kibica Hutnika Kraków komentuje były policjant Dariusz Nowak. W tle możliwe jest budowanie pozycji i chęć wejścia na rynek narkotykowy, gdzie można zarobić duże pieniądze.
19: W jednej ze spraw tam jest mowa o tym, że przerzucono narkotyki za 54 miliony złotych.
1: tych opowieści, które są, a wygląda na to, że to są prawdziwe, pieniądze w mieszkaniu stały na paletach. Więc trochę w takim stylu, powiedziałbym, filmowym, mafijnym, ale to budzi wyobraźnię. Więc oczywiście w konsekwencji są to duże pieniądze, które są możliwe do zarobienia, ale żeby wejść na rynek, najpierw trzeba zdobyć pozycję. Z punktu widzenia finansowego, z punktu widzenia terytorialnego, bo Hutnik, ja bym powiedział, jest lokalną taką drużyną. Nie są jakąś dominującą siłą. Nie prowadzą też jakichś, powiedziałbym, nadzwyczajnych operacji finansowych na dużą skalę. Według mnie to chodziło tylko o to, żeby pokazać właśnie swoją dominację i swoją siłę.
16: Tłumaczył były policjant Dariusz Nowak. Dwa auta osobowe i ciężarówka zderzyły się na autostradzie A1 między węzłami Tuszyń i Łódź Południe. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Gdańska. Uwaga również kierowcy w Pomorskiem. W Sychowie, tak, na trasie S6 zepsuła się ciężarówka i zablokowała prawy pas ruchu w kierunku Szczecina. I w dalszym ciągu ważne informacje dla zmotoryzowanych. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 58 groszy. Benzyny 98 i 7 zł 40 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 54 grosze. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że cena maksymalna benzyny 95 będzie wyższa o grosz. Cena benzyny 98 nie zmieni się, a olej napędowy stanieje o 7 groszy.
5: Tym żyje Zakopane.
16: Stolica Tatr od kilku dni rozbrzmiewa muzyką górali niemal z całego świata. Od piątku trwa tam 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Zespoły z kilkunastu krajów walczą o złote, srebrne i brązowe ciupagi, ale także bawią turystów. Dzisiaj do tej zabawy na ulicach miasta zapraszał zespół z Turcji. Towarzyszył im nasz dziennikarz Maciej Pałachicki.
6: Pięknie, pięknie. Fajnie, bardzo fajnie.
19: Ale fajniejsi są nasi górale czy tureccy górale?
6: Wszyscy są piękni.
20: Popatrzę, bo jest na co.
19: A pani to tańczyła chyba nawet z nimi.
6: Tańczyłam.
19: No i jak?
6: Super.
19: Fajnie się tańczyło po turecku?
6: Fajnie, tylko trzeba po prostu rytm taki ten złapać, dobry.
17: Wszystkie zespoły są piękne, no ale ja myślę, że na nas zbójnicki to nie ma lepszy.
19: Nawet Turcy nie poradzą.
17: Nie, nie pomogą. Choćby byli a wysocy, niscy, cięscy, leccy, ale nie pomogą.
16: Takie to atrakcje królują pod Tatrami. Do czwartku. Z najnowszymi informacjami w RMF FM wracamy punktualnie o 14.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sylwia Grzeszczak z nowością, Mango. To sobie zagramy jeszcze przed 14. Byle do lata BRM FFM, Paweł Jabor. Cześć, witajcie ponownie. Pitbull. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: To jest Lato na Bogato w RMF FM. Idziemy na rekord. Ponad 100 osób już wygrało dodatkowe pieniądze. Między innymi Donata, Kobyla Góra, Wielkopolska. Donata jest tam nauczycielką.
1: O matko kochana.
0: Dodatek do pensji nauczycielskiej 10 tysięcy złotych.
1: To jest fajny dodatek. Tak. To jest świetny dodatek.
0: Wy też możecie jeszcze dziś wygrać takie dodatkowe nagrody. Jeszcze zostałe, to jest ostatnia taka szansa, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do obu dzisiejszych finałów z sejfami. Tam nagroda główna 1 000 000 złotych i też grać o dodatkowe pieniądze, tak jak Donata. I jeden SMS gra o to wszystko właśnie. I startuje wam teraz specjalne 13 szczęśliwych minut. Uwaga, ustawiamy zegarki, odpalamy odliczanie. 3, 2, 1, poszło. Przez te 13 minut każdy SMS o treści RMF wysłany pod 7474 to jest 1013 szans. 1013 szans do dwóch losowań z sejfami, gdzie jest 1 000 000 złotych nagroda główna. No i także grać o dodatkowe pieniądze, tak jak wygrała Donata. RMF 7474.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie. Przepis na lato.
3: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
2: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal produkt złożony z wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Alvker.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Gdy świętujemy zwycięstwa i gdy wasza drużyna tym razem zawodzi, wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
5: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
8: Tyle do lata.
9: Lata. Tyle do lata w RMF FM.
8: RMF FM zawsze z Wami.

to tak jak wam obiecałem, teraz zostawiam was sam na sam z tą piosenką. Jest. Czyli Sylwia Grzeszczak. Słuchacz RMF-u. I to jest Mango. Nowość.

To musi być mocny bit, skoro przez tę pogodę cały dzień ziewamy. Lady Gaga, Abrakadabra, tu byle do lata w RMF FM. Gorący temat teraz, lody. Za gałkę lodów w lodziarni płacimy tego lata średnio od 9 do 13 zł, właśnie wyczytałem na rmf24.pl. Jeśli czteroosobowa rodzina zamówi po dwie gałki, rachunek może przekroczyć 100 zł. No jeszcze chwilę i lodziarz będzie pytał gotówką czy leasing.

0: Magnetyczna Oral-B IOKIDS z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugi otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
5: Zawsze z wami.
6: Mamy dla was gorące newsy,
5: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
7: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
4: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, eko, groszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
10: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
16: No to życzę szczęścia.
17: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
18: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie radia RMF FM.

0: Uwaga kierowcy, niestety fatalny dzień na polskich drogach. Kolejne wypadki, S6 w zachodniopomorskim i także obwodnica Trójmiasta, czyli S7. Słuchajcie faktów o 14.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Prezydentura Donalda Trumpa to ciągłe afery i kontrowersyjne wypowiedzi.
3: We had a 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
2: Nieoczywiste znajomości i tajne interesy.
4: We congratulate Gianni Infantino and all of his staff and the incredible job they did.
2: Kto stoi za sukcesem i decyzjami prezydenta USA, sprawdza Andrzej Kochut. Wszyscy ludzie Trumpa. Nowy cykl w RMF FM. W każdy czwartek po 23.
5: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
9: Tu Dawid Podsiadło.
10: Hi, I'm Zara Larsson.
2: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Marian, o czym myślisz?
13: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
13: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Ubezpieczenie samochodu w banku?
16: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
17: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
2: W każdą niedzielę po 23 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka, tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Krajowa polityka na początek, ale także informacje z dróg. Słuchamy faktów, teraz w RMF FM jest 14. Ewa Kwaśny.
19: Zapraszam. Jest przełom. Tak o śledztwie dotyczącym zonda krypto mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
20: Drgnęło to śledztwo bardzo intensywnie, doszło do połączenia dwóch śledztw.
19: Za chwilę o szczegółach opowie nasz dziennikarz sejmowy. Grzegorz Braun z zarzutami, polityk nie przyznaje się do winy. Jutro w Poznaniu ruszają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie.
21: Najmocniejsza grupa to kobiety i tutaj liczymy na świetne wyniki.
19: Wybiła 14. W śledztwie dotyczącym zonda krypto nastąpił przełom, tak twierdzi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. W faktach łączymy się z sejmowym studiem RMF FM. Z nami jest reporter Kacper Wróblewski. Kacper, na czym dokładnie ma polegać przełom według szefa resortu sprawiedliwości?
22: Jak twierdzi Waldemar Żurek, w śledztwie dotyczącym zonda krypto są, tu cytat, nowi podejrzani, nowe dowody i nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą. Jednak o szczegółach minister sprawiedliwości nie chce mówić.
23: Rzeczywiście mamy duże postępy, ale naprawdę jesteśmy w trakcie bardzo ważnych działań procesowych i każda informacja moja byłaby szkodliwa dla tego śledztwa.
22: Jednocześnie poseł Roman Giertych potwierdził w mediach społecznościowych, że od maja jest obrońcą prezesa zonda krypto Przemysława Krala. Tak komentuje to wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
24: Pan poseł Giertych to barwny ptak. On chodzi swoimi drogami, on zyskał zaufanie wyborców, którzy wiedzieli, na kogo głosują.
22: Jak twierdzi Giertych, Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury swój majątek, Piątek, który według posła Koalicji Obywatelskiej, tu cytat, powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych przez zonda krypto.
19: Zarzuty publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim usłyszał lider Konfederacji Korony Polskiej, europoseł Grzegorz Braun. Przedstawił mu je prokurator oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Po przesłuchaniu Braun poinformował, że nie przyznał się do winy, ale nie negował samego udzielenia wypowiedzi na ten temat.
3: Korespondenci RMF FM, najbliżej faktów.
19: Brytyjskie zakłady produkujące drony dla Ukrainy mogą stać się celem ataków. Ostrzegał na antenie BBC doradca Władimira Putina i były wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Andrzej Fiodorow. Na łączach korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. Bogdanie, czy wiadomo, o jakie ataki może chodzić?
4: Fiodorow nie mówi wprost, kto będzie ich wykonawcą, ale biorąc pod uwagę, kogo reprezentuje i nieugięte wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy, nie pozostawia to większych wątpliwości. To mogą być ataki hakerów, działania polityczne i semimilitarne, powiedział na antenie BBC. Zapytany o sprecyzowanie tego ostatniego terminu, nie wykluczył akcji sabotażowych na fabryki dronów i ich logistyczną infrastrukturę. Wczoraj premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham przekazał Kijowowi projekt budowy brytyjskiego pocisku Storm Shadow, ale to drony produkowane na wyspach odgrywają obecnie kluczową rolę w odpieraniu rosyjskiej agresji na Ukrainę.
19: Wracamy do kraju. Ważne informacje dla zmotoryzowanych. Wypadek na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. Pomiędzy węzłami Koszalin Wschód i Koszalin Północ samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina. Utrudnienia również na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdańsk Port i Gdańsk Południe. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdyni. Najlepsi zawodnicy z ponad 90 państw przyjechali do Poznania, by walczyć o medale. To mistrzowie świata, Europy i medaliści Igrzysk Olimpijskich. Jutro startują Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. To prawdopodobnie najlepiej przygotowane wydarzenie kajakowe, z jakim mieliśmy do czynienia. Tak mówi Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.
5: Trzeba pamiętać, że to jest kwalifikacja olimpijska. W tym czteroleciu zasady kwalifikowania do Igrzysk Olimpijskich zmieniły się diametralnie i tak naprawdę nie są najważniejsze medale, ale ilość startów i pozycje zajmowanych miejsc, co nie zmienia faktu, że myślę, że będziemy tu walczyli o medale. No wiadomo, najmocniejsza grupa to kobiety i tutaj liczymy na świetne wyniki, ale pozostałe grupy jak kajakarze, kanadyjkarze, mamy tutaj dobre osady, które myślę, że powalczą też o medale.
19: Mistrzostwa potrwają do niedzieli. O 15:00 natomiast kolejna porcja najistotniejszych faktów w RMF FM. Zapraszamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ania Kuzimowicz, Kajra z nowością. W tej godzinie w RMF FM, tu Bele do lata, Paweł Jawor. Cześć, witajcie. Nie patrzymy na tę pogodę. Mamy taką muzykę, najlepszą pod słońcem. Ariana Grande, One Last Time.

0: Poproszę o fanfary. Mamy nowy rekord. 120 osób dziś już wygrało.
1: Hurra, wygrałem 20 tysięcy. Niech wszyscy na drodze słyszą, że wygrałem 6 koła.
0: A jeszcze przed nami dwa finały z sejfami. W każdym z nich nagroda główna 1 000 000 złotych. No i co? Idziemy po więcej. To jest lato na bogato w RMF FM. To jest finałowy tydzień sierpnia. Otwieram wam też automatyczny zapis do losowania w finale sierpnia. Już w piątek ktoś z was wtedy na pewno wygra rekordowe 155 tysięcy złotych lub BMW 220 Grand Coupe lub 1 000 000 złotych. Czyli grając teraz o dzisiejsze miliony, gracie też w finale sierpnia. Jedno zgłoszenie równa się 4 losowania w finałowym tygodniu sierpnia. Jest jeden warunek, do gry trzeba wejść teraz. Odpaliliśmy wam jeszcze teraz bonusowe 7 minut, ostatnia taka okazja ode mnie. Aż 1220 losów do każdego z tych finałów, do 4 finałów, 4 losowań w tym momencie. 7 minut, hasło RMF wysyłacie pod 7474. Zegar odlicza. 6 minut, 50 sekund. RMF 7474.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie.

0: do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
5: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
4: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
5: Pyszne po polskie.
4: Słuchaj w RMF FM.
6: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Dzieciaki? Bystrzaki! No te to mają pomysły!
12: Zdanie, które mnie zmroziło. Mamo, wypiłem szampon.
11: Bo przecież upał był. Dzieciaki Bystrzaki. Do usłyszenia już w niedzielę po 8 w RMF FM.
13: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
14: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
15: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
16: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
19: Do euro przyjdź.
18: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
20: Ostatnie 2 minuty i zamykamy bonusowe bramki SMS. W sejfach 1 000 000 zł. Dziś 2 finały i zapis do losowania w finale sierpnia. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. 2 minuty. RMF 7474 razy 1220.

nowość z końca wakacji. Hania Kuzimowicz i Kaira. Szkoda na to łez. Tu w RMF FM właśnie gramy taką muzykę najlepszą pod słońcem. Taki news na szybko mi teraz wskoczył. Piłka z meczu ze słynną ręką Boga Maradony sprzedana. Piłka kosztowała 3,35 miliona dolarów. No, w tej cenie piłka to powinna sama zdobywać gole.

0: I tak sobie wyśpiewała udział w wielkim finale Talent Show Twoje 5 minut w RMF FM. No ale dzwonię do niej i mi chyba nie wierzy, że to się zadziało, dziewczyno.
1: Trochę w szoku chyba jestem po prostu. No i tak się to szybko stało, więc tak można powiedzieć, że nie dowierzam, no.
0: Okay.
1: Ale bardzo się cieszę, ale się bardzo cieszę oczywiście.
0: No to uff, no tu.
1: Jestem podekscytowana.
0: Dobra,
1: tak,
0: no
1: tak.
0: Nagroda.
1: Żeby nie było, że nie.
0: Oliwia wystąpi na scenie przed Tauron Areną Kraków 29 sierpnia, 19. Tam wielki finał. Nagrodą jest profesjonalna live sesja w studiu RMF FM oraz pojawienie się na antenie RMF FM. Masz wyjątkowy głos, uwielbiasz śpiewać, marzysz o dużej scenie. Nagraj cover swojej ulubionej piosenki, wyślij zgłoszenie przez formularz i no, daj się poznać. Jeszcze macie szansę. Zgłaszajcie się na www.rmf.fm.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Góry kasy i 5 samochodów
5: rozdane.
6: Super, rewelacja, dziękuję.
7: Nie ochłonęłam.
8: To jakiś cud świata.
3: To jest lato na bogato. Aktualizacja. Z wakacyjnych sejfów wyciągnęliście już prawie 3 miliony złotych.
9: A dziś znów czeka na was gruby milion.
10: I SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Marian, a gdzie mogę kupić?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Chcę rzucić palenie.
16: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
17: Desmoxan. I już nie palisz.
19: Au! Znów ten ból.
20: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
21: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
23: Ale jesteś zadowolony.
24: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
23: Aha.
24: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
23: Wow.
24: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
23: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
25: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
26: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
27: Po reklamie.
28: Z RMF FM najlepiej.

0: reklama.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy,
3: relacje z naszych eventów,
5: prognozę pogody
6: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15:00 w RMF FM.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlmyślnik.malina.pl.
1: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
9: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
13: Naszego lasa?
14: Tak.
13: Zupełnie?
14: Zupełnie.
13: Wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
12: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie. Choć część. Nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Jest 15, zaczynamy Fakty w RMF FM. Przed mikrofonem ponownie Ewa Kwaśny.
3: Jestem i zapraszam. Górnicy protestowali przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
4: Boimy się o naszą przyszłość, o nasze miejsca pracy, o nasze rodziny, o nasz region.
3: Ze związkowcami rozmawiał reporter RMF FM. Zablokowana droga numer 79 przy Stadionie Śląskim w Chorzowie. Samochód ciężarowy zerwał tam sieć trakcyjną. W faktach także efekty kontroli hulajnóg w Warszawie. Będzie też sztuczna inteligencja i problemy z nią związane. Górniczy protest przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Pracownicy są zaniepokojeni trudną sytuacją w firmie. W petycji skierowanej do zarządu pytają m.in. o przyszłość zarówno spółki, jak i poszczególnych kopalni, a także o bezpieczeństwo zatrudnienia.
5: Sytuacja jest bardzo ciężka.
6: To jest złość w was?
7: Jest złość i to duża. Dzisiaj jeszcze próbujemy podać rękę zarządowi i próbujemy dać petycję, żeby z nami rozmawiano i znaleziono jakieś rozwiązanie.
4: Nie wyobrażam sobie w momencie, gdyby ta spółka upadła, jakby to miasto wyglądało, co by się działo tutaj z mieszkańcami. Podejrzewam, że wyludniłby się ten region praktycznie tak jak w Wałbrzychu.
6: Dlatego tu dzisiaj jesteście?
4: Między innymi dlatego, bo boimy się o naszą przyszłość, o nasze miejsca pracy, o nasze rodziny, o nasz region.
3: Na górniczej manifestacji w Jastrzębiu był śląski reporter RMF FM Marcin Buczek. Krajowa 79 przy Stadionie Śląskim w Chorzowie jest zablokowana. Wstrzymano też ruch tramwajowy. Ciężarówka zerwała tam sieć trakcyjną i uszkodziła sygnalizację świetlną. Na miejscu są policjanci, którzy kierują ruchem. Utrudnienia też na Krajowej 55 w Pomorskiem. Trzy samochody zderzyły się w Malborku i jedna osoba ucierpiała. Służby kierują ruchem wahadłowo. Dwa samochody i dwa auta dostawcze zderzyły się na S8 w Warszawie. Między węzłami Powązkowska, a Bemowo w kierunku Poznania. Przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Ponad 30 kierujących na podwójnym gazie i mandaty na łącznie ponad 80 tysięcy złotych. To bilans policyjnych kontroli hulajnóg w Warszawie i to tylko z dwóch nocy. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, kto znalazł się pod lupą policjantów?
8: A w szczególności osoby młode, bo to one najbardziej upodobały sobie hulajnogi. Niestety również w trakcie powrotów z nocnych imprez, także tych zakrapianych.
9: Wśród zatrzymanych znaleźli się zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy z całego świata, między innymi z Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Turcji czy Stanów Zjednoczonych.
8: Relacjonuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
9: Zatrzymanych po użyciu alkoholu było 7 osób, w tym jedna osoba nieletnia w wieku 16 lat. Zatrzymanych w stanie nietrzeźwości zostało 26 osób.
8: Stan nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi. W przypadku prowadzenia hulajnogi oznacza mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
0: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
3: Międzynarodowy Zespół Naukowców informuje o poważnych lukach w zabezpieczeniach najpopularniejszych otwartych modeli sztucznej inteligencji.
10: Chodzi o systemy, których wytrenowane parametry są publicznie dostępne, co pozwala na ich pobieranie i uruchamianie na własnym sprzęcie.
3: Do studia te informacje przynosi Grzegorz Jasiński.
10: Dzień dobry.
3: Dzień dobry z redakcji naukowej RMF FM. Grzegorzu, czym te luki w zabezpieczeniach grożą?
10: Testy 21 najczęściej wykorzystywanych otwartych modeli pokazały, że można je stosunkowo łatwo zmodyfikować, by ominąć wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa. I to budzi poważne obawy dotyczące potencjalnego nadużywania AI na masową skalę. Ta otwartość jest oczywiście kluczowa dla rozwoju cennych badań czy zastosowań, ale modele wykorzystywane zarówno przez indywidualnych programistów, jak i firmy czy instytucje publiczne mogą być też narzędziem zmasowanych kampanii dezinformacyjnych, generowania zaawansowanych oszustw internetowych, czy nawet tworzenia szczegółowych instrukcji dotyczących produkcji niebezpiecznych chemikaliów. Autorzy pracy przestrzegają, że obecnie dostępne zabezpieczenia nie są wystarczająco silne, by zagwarantować, że publicznie udostępniony model pozostanie bezpieczny. Nawet po tym, jak zmodyfikuje go użytkownik. No i to powinno się zmienić.
3: Kolejne fakty niezmiennie o 16:00. Zapraszamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: nie wiem, Kłodzko, 13 stopni u was, co wy jesień testujecie?
11: Jak? To jest jesień wersja demo.
2: Tak. Nie no, naprawdę.
11: Zobaczymy, czy się przyjmie.
2: Tak, za to Szczecin dalej testuje lato. 23 stopni.
11: No, to jest plaża, to jest plaża.
2: Idźcie w stronę Szczecina, Kłodzko, naprawdę. Tej jesieni to jeszcze przed nami sporo czasu. Sporo dni. Jeszcze się na jesieniujecie. Jutro w ciągu dnia od 19 do 25.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Boże, to w Kłodzku może już na zimówki wymieniają.
11: To koniecznie.
2: To jest
11: wulkanizatorzy już patrzą w kalendarze.
2: Tak,
11: czy mają wolne terminy.
2: Trzeba zapisywać. Jak gdzieś 13, to jutro to ja nie wiem. To idziemy w stronę 10.
11: Słuchajcie, to jest program RMF FM na wakacjach. My tutaj plażujemy, leżakujemy, jest przyjemnie. W ogóle będziemy śledzić bociany dzisiaj. To jest niesamowite. Niektóre bociany utknęły na Sycylii, jeszcze nie doleciały do Afryki. Jest taka aplikacja, to jest cały świat. Bociani świat. My dzisiaj właśnie wnikniemy w niego.
2: Tak utknąć na Sycylii.

ciekawości, jakie macie cyfry w swoim numerze telefonu? Za chwilę do tego wrócimy. Tymczasem 1 000 000 złotych czeka w jednym z 30 sejfów. To jest finałowy tydzień sierpnia, przypomnę. Dwa finały z sejfami przed nami. Dwie szanse na 1 000 000 złotych. Ogłaszam właśnie teraz dwie szanse na 1 000 000 złotych. Wiecie o tym, że w programie RMF FM na wakacjach ktoś z was stanie przed szansą wygrania miliona i dołączy do grona milionerów. To jest finałowy wtorek sierpnia. Tak sobie myślę, że musi być konkretnie. Długo negocjowałem, naprawdę długo negocjowałem i udało się załatwić. Uwaga. Na dzień dobry przychodzę z niespodzianką i ogłaszam szczęśliwe numerki. Dlatego pytałem o ten numer telefonu, bo skoro nagroda główna to milion, czyli... No właśnie. 6-0. To wykorzystajmy te 6-0. Pierwszy szczęśliwy numerek to 6. Drugi szczęśliwy numerek to 0. 6 i 0. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje od teraz 1100 szans, ale kto ma 6 i 0 w swoim numerze, dostaje dwa razy więcej, czyli aż 2200 szans. Raz gracie, jesteście w dwóch dzisiejszych losowaniach i macie nawet 2200 szans. 6 i 0. Macie te cyfry w swoim numerze telefonu? Nie muszą być obok siebie, nie muszą być po kolei. Byle była 6 i byle było 0. Uwaga, patrzę na zegar. Dobra, 10 minut. 10 szczęśliwych minut. Pomyślcie, co kupilibyście sobie za 1 000 000 złotych, jakie marzenia spełnili i dajcie sobie szansę. Dodam tylko, że lepszej okazji dzisiaj już nie będzie. 6 i 0. Szczęśliwe numerki. Od teraz. RMF. Ślecie pod 7474. Trzymam kciuki.

0: wszystko, co dobre, szybko się kończy, ale my oczywiście ocieramy łzy końca wakacji i podkręcamy tempo i atmosferę, bo trzeba te wakacje wycisnąć jak cytrynę, tak to się mówi, Krzysiek?
1: No, słuchaj, zwykle pracodawca wyciska pracownika jak cytrynę, ale my też no, chętnie właśnie tak, żebyśmy skorzystać z tego słoneczka, z tego jedziemy gdzieś, to tak się napatrzyć. Ja pamiętam, że taki jakiś piękny widok, to tak starałem się utrwalić to w pamięci, bo pamięć jest ważna, jest takim serwerem, na którym trzymamy różne miłe chwile.
0: No ja pamiętam o tym, żeby Krzysztof Skiba wrócił z felietonem do was już za moment w programie RMF FM na wakacjach. Bądźcie bliska.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Wakacyjne wieczory w RMF FM. Tu znajdziesz wszystko. Fantastyczne postaci i historie bez morału w poniedziałki w bajkach dla dorosłych. Misja specjalna i tajemnice historii tylko we wtorki. W środy Skowron, Kołodziejska i Moro dyskutują na każdy, nawet najgłupszy temat w grupie sąsiedzkiej. Andrzej Kochut przygląda się wszystkim ludziom Trumpa w czwartki. A w niedzielę tajemnicze zaginięcia bada Olga Hering. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
2: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam

0: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert.

0: expert.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Być może ta okazja zmieni wszystko. Jeśli masz w numerze telefonu 6.0, masz więcej szczęścia, to jest idealna opcja dla ciebie i lepszej już nie będzie, bo nawet 2200 szans za jeden SMS, a gracie o dwa finały z milionem. Ostatnia minuta została. RMF, ślecie pod 7474.

0: Świat według Skiby w RMF FM.
1: Wyciskamy z tych wakacji co się da, bo na koniec właśnie o powrotach będzie, tak?
2: Powroty z wakacji bywają ciężkie, a nawet szkodliwe dla zdrowia. Oto jeszcze w butach mamy resztki greckiej plaży, w głowie fruwa nam hiszpańskie słoneczko, a tutaj na łeb spadają nam pracownicze obowiązki. Okazuje się, że gdy tylko wracamy z urlopów, to nasza firma nie może się bez nas obejść. Co robić, by te dwa światy pogodzić? No świat wakacyjnego bujania w obłokach ze światem szarej codzienności w naszej robocie. Badania wykazują, że ponad połowa pracowników po powrocie ze słonecznego urlopu i byczenia się nad basenem nie jest w stanie przez pierwsze tygodnie odnaleźć się w rytmie pracy.
1: Ja się nie dziwię.
2: Bo jak tu odpisywać na maile klientów, gdy w głowie mamy jeszcze plaże i palmy? Fachowcy radzą, jak zmiękczyć takie twarde lądowanie bez szkody dla siebie i firmy.
1: No.
2: Tak jest. Psycholodzy sugerują, aby jakieś elementy z wakacji zabierać ze sobą do pracy. No na przykład może to być
1: kochankę.
2: Tak, nie, aż tak źle to nie. No. Nie, na przykład kubek. Kubek z kraju, w którym byliśmy, pozwoli nam łagodniej znieść traumę powrotu do firmy. Może także zastosować bardziej taką radykalną metodę. Na przykład zamiast herbaty czy kawy, robić sobie w pracy drinki z palemkami.
1: Nie wiem, czy to dobry pomysł.
2: No ale tam może być przecież orężada. No nie musi być coś mocniejszego. Chodzi o tą palemkę, więc to jest kluczowe. Palemka jest kluczowa. Wbrew pozorom takie drobne gadżety wakacyjne pełnią ważną rolę. Jedno spojrzenie i już uśmiechamy się do własnych myśli. Już uspokajamy się, męcząc nad biurową robotą w firmie. Można też przynieść ze sobą leżaki do opalania i kremy. Z dnia na dzień pozbywamy się powoli gadżetów wakacyjnych, robimy to stopniowo i systematycznie do czasu, aż wtopimy się w szarą rzeczywistość naszej firmy, jak spinacze do papieru.

0: sama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wakacyjne sejfy w RMFFM.
4: Góry kasy i 5 samochodów
5: rozdane.
3: To jest lato na bogato.
6: I już nagrody warte prawie 3 miliony rozdane.
7: Super, rewelacja, dziękuję.
8: A dziś znów mamy milion.
9: Śniło mi się, że dzwonicie do mnie.
10: RMFFM. Tu spełniają się sny.
11: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmffm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
13: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
15: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
16: No.
15: A tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
18: Przestronny balkon?
19: Jest.
18: Praktyczny układ?
19: Jest.
18: Dobra lokalizacja?
19: Też jest.
18: A cena?
19: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
18: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
20: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach. Głos i muzyka AI.
21: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
22: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
23: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: Po reklamie.
25: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska. Właściciel polskiej sieci marketów Dino. Oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
26: Trwa program RMF FM na wakacjach.

0: wakacje RMF FM. Dużo dobrego grania.
1: I najnowsze fakty oczywiście, a te najbliższe za 7 minut, bo wtedy wybije 16. Bądźcie blisko.

0: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
1: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowid. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mleko 3,2%, Stąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
1: Po reklamie.
12: To już prawie 16. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Ewa Kwaśny przy mikrofonie, witamy.
13: Krakowianie uczczą ofiary sobotniego wypadku.
14: Chcielibyśmy, żeby to była taka godzina ciszy, na którą na pewno zasługują rodzina i ofiary tego zdarzenia.
13: O 18:00 zgromadzą się przy ulicy Solnej, gdzie doszło do tej tragedii. Słowacka policja udaremniła atak na fabrykę dronów. 3 terrorystów zatrzymano. W faktach także o wielkim finale naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie. Posłuchajcie, gdzie jutro pojawi się żółto-niebieski konwój RMF FM. Mieszkańcy Krakowa w symbolicznej godzinie ciszy uczczą dziś pamięć małżeństwa, które zginęło w wyniku sobotniego wypadku na Zabłociu. Przypomnijmy, 26-latek wjechał samochodem na chodnik i potrącił idącą z wózkiem parę. Ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie nadal przebywa w szpitalu. Kierowca, który jest w areszcie, nie przyznaje się do postawionych mu 2 zarzutów. Chodzi o umyślne naruszenie zasad ruchu drogowego i nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Organizatorzy dzisiejszej akcji chcą zwrócić uwagę na problem z bezpieczeństwem na okolicznych drogach.
14: Zachęcam do tego, żeby za sobą wziąć kredę albo inne środki, które nietrwale będziemy mogli umieścić na jezdni, dlatego że będziemy chcieli pokazać też w przestrzeni publicznej, jak może zmienić się ta organizacja ruchu, jak prostymi działaniami tymczasowymi można wpłynąć w ogromny sposób na poprawę bezpieczeństwa. Solna stała się miejscem tragicznego zdarzenia, ale kto wie, ile takich wydarzeń mogłoby mieć miejsce, gdyby nie szczęśliwe zrządzenie losu, gdyby nie to, że kogoś akurat nie było na chodniku w pobliżu, w innych miejscach. Zachęcamy do tego, żeby przyjść i też w takim adekwatnym do tego zdarzenia tonie się zachować, bo chcielibyśmy, żeby to była taka, może nie zupełnie milcząca godzina, ale godzina ciszy, na którą na pewno zasługują rodzina i ofiary tego zdarzenia.
13: Mówił naszemu reporterowi pan Krzysztof, jeden z inicjatorów wydarzenia. Początek godziny ciszy przy ulicy Solnej w Krakowie o 18:00. Słowacka policja udaremniła atak na fabrykę produkującą drony na wschodzie kraju. Trzech terrorystów przygotowywało się do podpalenia zakładu przy użyciu napalmu. W fabryce pracowało 70 osób. Dwóch niedoszłych sprawców ataku ujęto na terenie Słowacji, a trzeciego w Niemczech. Wszyscy są obcokrajowcami. Policja nie podaje jednak, jakiej są narodowości. Rolnicy będą mogli otrzymać rekompensaty w związku ze wzrostem cen nawozów oraz oleju napędowego. Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa. Na linii dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, kiedy może rozpocząć się wypłata rekompensat?
15: A nie wcześniej niż jesienią, bo nabór wniosków o dopłaty ruszy 1 października i potrwa 2 tygodnie. Do tego czasu warto przygotować faktury za zakup nawozów i oleju napędowego, bo by otrzymać pieniądze, kluczowe będą daty zakupu nawozów i paliwa.
16: Jeśli chodzi o nawozy zakupione od 1 marca do 15 sierpnia, jeśli chodzi o paliwo od początku lutego do końca sierpnia.
15: Wyjaśnia minister rolnictwa Stefan Krajewski. Rolnicy będą mogli otrzymać nieco powyżej 50 groszy za każdy litr oleju napędowego. W przypadku nawozów przelicznik będzie inny, nieco bardziej skomplikowany, maksymalnie do 500 zł na hektar. Wnioski trzeba będzie złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdy już ruszy nabór, czyli przypominamy, dopiero od października.
17: Jedziemy w Polskę, by być bliżej Was.
13: Jutro wielki finał naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie. Żółto-niebieski konwój RMF FM będzie na Lubelszczyźnie. Miejsca polecone przez słuchaczy RMF FM odwiedzi Magdalena Wojtoń. Magdo, co macie w planie?
18: Złożone z orzechów, czyli dające energię, śniadanie w Marysinie. Wpadniemy do małżeństwa Kamili i Dawida, którzy na żyznych terenach Wyżyny Lubelskiej uprawiają orzechy laskowe. Prażą je, mielą i zamieniają m.in. w pyszne kremy. Potem piaski i smak, który zna już kilka pokoleń. W Rarytasie zjemy słynne flaki piaseckie, na które ponoć przyjeżdżają fani z całej Polski. A finał urządzimy w Fajsławicach. W restauracji Jankes spotkamy się z aktywnymi kobietami, które od lat wyciągają z domowych zeszytów stare receptury i dbają, żeby lokalne smaki nie zniknęły. Z tego co wiem, będą m.in. pierogi z czerwoną fasolą, zupa chłopska, zupa pokrzywowa. Porozmawiamy też na pewno o tymianku, bo Lubelszczyzna jest z niego bardzo dumna.
13: I znowu zapowiada się przepysznie. Razem z Magdą zapraszamy na Pyszne bo Polskie już od jutrzejszego poranka.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
12: Czyli wychodzi na to, że Kłodzko dzisiaj testuje już kurtki, takie jesienno-zimowe, a Szczecin sobie chodzi w rozpiętej bluzie, tak? Albo nawet w krótkim rękawku. Dajcie znać, czy faktycznie tak jest. 3322 to jest numer SMS, słuchajcie. Pogodowe nowości są takie, że środa ma być słoneczna w przeważającej części kraju i nawet dość ciepła, 25 stopni na zachodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
12: Dokładam do pieca, bo przed nami dwa finały. To jest hit absolutny, słuchajcie. Naprawdę takiego wtorku dawno nie było. Za chwilę pierwszy z dwóch finałów. Ktoś z Was będzie bardzo blisko miliona. Miliona złotych. 5 minut zostało do losowania. Ostatnie 5 minut, żeby załapać się do obu dzisiejszych losowań. Przypomnę, 120 osób już dzisiaj wygrało. Czas na 121. Być może to będziesz właśnie ty. Tego ci bardzo mocno życzę. www.rmf.fm, tam gracie? No albo ślecie RMF pod 7474 i mam mega bonus razy 1305. Pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Za chwilę być może właśnie ty staniesz się milionerem. Trzymam kciuki. RMF 7474.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Pierwszy z dwóch finałów dzisiaj, w ten finałowy wtorek sierpnia, można powiedzieć, bo to jest w ogóle finałowy tydzień sierpnia, więc no okazji jest naprawdę sporo, żeby zostać milionerem. Ja trzymam mocno kciuki od samego rana, już mnie wszystko boli.
2: Abonent, którego numer wybrałeś, nie przyjmuje...
1: Aha, no czyli... To po co ja trzymam te kciuki, powiedzcie mi? No i po co? Proszę bardzo. Nie udało się porozmawiać. Bardzo mi jest przykro. W ogóle mega szybka akcja. Szkoda, że to się tak skończyło. 1000 złotych wysyłam, oczywiście, zgodnie z umową, regulamin tak mówi, 1000 złotych, ktoś tego 1000 nie miał przed momentem, a teraz już ma, więc też fajna sprawa. Słuchajcie, jeśli wchodzicie do gry, to taka prośba gorąca ode mnie, zadbajcie o to, żebyśmy mogli się do was dodzwonić, bo to jest obligatoryjne, żebyśmy mogli w ogóle się połączyć z wami i pogadać, więc taka prośba. No i w ogóle, jeśli planujecie wejść do gry, to zaplanujcie też, że w okolicach finału ten telefon może zadzwonić. I chcemy pogadać z wami o kasie, żebyście mogli wybrać sejf i zostać milionerem. Słuchajcie, nic straconego. Przecież drugi finał przed nami po 17:00. I teraz tak, właśnie, po 17:00, więc po 17:00 poproszę was, żebyście odłożyli wszystkie spotkania w pracy, zakupy, mieli ten czas dla siebie i dla miliona, żebyśmy mogli wtedy pogadać. Milion złotych zostaje w jednym z 30 sejfów. Grając o to, co dziś, gracie też o finał sierpnia, to już w najbliższy piątek. Tam naprawdę duże klocki, słuchajcie, rekordowe 155 tysięcy. BMW 220 Grand Coupe, który możecie zobaczyć na naszej stronie www.rmf.fm. Piękny, sportowy, dynamiczny wóz. Ja bym naprawdę chciał takim się bujać. Naprawdę, klasa premium, kolor przepiękny. 155 tysięcy BMW albo milion złotych. Czyli grając raz, jesteście w trzech losowaniach. Teraz, jeśli chwycicie za telefon, wyślecie RMF pod 7474. Jesteście w trzech losowaniach. Nie muszę mówić, jak bardzo opłaca się wejść do gry właśnie teraz. Zwłaszcza, że przez 5 minut pomnożę razy 1075 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Jeśli chcecie zobaczyć samochód, możecie też wejść do gry jednocześnie właśnie na www.rmf.fm. Trzymam mocno kciuki, wciąż, i słyszymy się z kimś z was po 17:00. Wtedy drugi finał RMF ślecie pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To dwie prośby. Dajcie się do siebie dodzwonić i odbierajcie telefon. RMF ślecie pod 7474.

0: reklama.
1: Koniec lata? Nie!
2: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
3: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
2: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
9: Trafiłaś 1 300 000 złotych!
10: 300 000, bo to lato na bogato.
11: Teraz ty.
12: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Na kortach Wielkiego Szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
18: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
4: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
5: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
4: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
19: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
20: Teraz Media Expert karma dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
17: RMF FM na wakacjach. No, taka sytuacja.

0: Margaret.
1: Wsparcie dla tych, którzy jeszcze w pracy, w drodze do 17:24 minuty nam zostały. Przyznam się wam do czegoś. Stałem się fanem bocianów i to z dnia na dzień. Śledzę grupy na Facebooku, które już odleciały, niektóre jeszcze nie. Są takie, które utknęły w ogóle na Sycylii. Jeden w ogóle opadł z sił i usiadł, słuchajcie, na statku na morzu i płynie dalej tym statkiem. Skąd one wiedzą, gdzie płynąć? Jak to jest, że przelatują tysiące kilometrów? Ludzie tworzą w sieci mapy bocianów, śledzą ich loty. To jest niesamowite. I dzisiaj w programie RMF FM na wakacjach będzie taki kącik ornitologiczny. Trochę się podszkolimy z bocianów. Zadzwonię za chwilę do eksperta, pana Kamila, wszystko nam opowie. A tymczasem, słuchajcie, robimy mapę bodźków, naszą, własną, pod 3322 w SMS-ie. Dajcie znać, gdzie w waszej okolicy są jeszcze bociany w gniazdach. Wpisujcie miasta 3322.

0: Międzyrzecze Górne, koło Bielska Białej, Biejkowska Wola, gmina Białobrzegi, Zakrzewo, koło Darłowa. Tam wciąż są bociany, a w programie RMF FM na wakacjach o bocianach mowa. Kamil Piwowarczyk ze mną, Stowarzyszenie Szansa dla Bociana obok Lublina. Jak to jest, panie Kamilu, że bocian wie, gdzie ma lecieć?
1: To jest bardzo ciekawa sprawa, bo ogólnie bociany starają się po prostu unikać, jak tylko mogą, wszelakiego rodzaju morza, dlatego że po prostu nad morzem muszą machać intensywnie skrzydłami. Natomiast przelot nad lądem pozwala im na bezwysiłkowy lot, czyli unoszenie się dzięki ciepłym prądom powietrznym. Machają, ale ten ruch jest bardzo, bardzo znikomy. Dlatego też lecąc do Afryki poruszają się przez Rumunię, Bułgarię, Turcję, Syrię, Liban, Izrael i wlatują po prostu do Egiptu, omijając Morze Śródziemne. Bo nad morzem muszą cały czas machać skrzydłami.
0: A niektóre celowo do Afryki nie lecą, bo zdarzają się takie, które zmieniają zdanie.
1: Coraz więcej bocianów rezygnuje z wędrówki do Afryki.
0: No
1: zimują w cieplejszych rejonach Europy, jak w Bułgarii, w Grecji, w Turcji, w Hiszpanii, w Portugalii, żeby po prostu uniknąć wędrówki do Afryki, ponieważ wykorzystują ten fakt, że ten klimat jest coraz cieplejszy, zimy są coraz bardziej łagodniejsze, więc nie ma sensu się wysilać, nie ma sensu lecieć. Im bocian starszy, im większe jego doświadczenie, tym bardziej on rezygnuje po prostu z wędrówki do Afryki.
0: No tak, no i w Europie często można przecież wyhaczyć tańsze loty. Do bocianów jeszcze wrócimy.

0: za chwilę 17, za 3 minuty i ważne informacje dla kierowców. Krajowa 12 w Łódzkiem i 63 na Lubelszczyźnie. Tam wypadki, tam uważajcie. Więcej za moment. W faktach o 17.
1: Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolni swój czas.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
11: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
12: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
13: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
14: To są cienkie placki przełożone kremem.
15: Pyszne, bo polskie.
16: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
17: I odwiedzimy regionalnych producentów.
18: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
19: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
8: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
7: Ruszamy już jutro, po 7:00 w faktach RMF FM.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Punktualnie o 17:00 przenosimy się do studia Faktów RMF FM. Przy mikrofonie ponownie Ewa Kwaśny.
9: A na początek nieszczęśliwy wypadek w Puszczy Boreckiej na Warmii i Mazurach. Kobieta w ciąży została poturbowana przez żubra. Znowu seria groźnych wypadków na drogach. Są ranni i utrudnienia. O uwagę prosimy kierowców w Łódzkiem i Lubelskiem. Polska Organizacja Turystyczna odpowiada na krytykę dotyczącą spotu reklamującego Polskę za granicą. Posłuchajcie, jakie padają argumenty. W faktach także o zazdrości, ale przy urnach wyborczych. Nieszczęśliwy wypadek w Puszczy Boreckiej na Warmii i Mazurach. Kobieta w ciąży została raniona przez żubra. Ratownicy zabrali ją do szpitala. Fakty w tej sprawie ustala nasz reporter Michał Radkowski. Witamy.
1: Tak jest, witam.
9: Jak doszło do tego zdarzenia?
1: 2 godziny temu podczas spaceru po rezerwacie Borki w środku Puszczy Boreckiej 38-letnia Francuzka została uderzona przez przechodzącego tamtędy żubra. Na miejsce jej mąż wezwał policję.
5: Podczas przechodzenia przez drogę zwierzę uderzyło głową w nogi kobiety, w wyniku czego 38-latka przewróciła się i doznała urazu nogi, prawdopodobnie jej złamania.
1: Relacjonuje aspirant sztabowa Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. Na miejsce ściągnięto śmigłowiec, którym kobietę przetransportowano do szpitala w Giżycku. Teraz lekarze oceniają jej stan, a policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.
9: 3 osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 12 w Łódzkiem na odcinku Piotrków Trybunalski Sulejów w pobliżu miejscowości Włodzimierzów. Zderzyły się 2 ciężarówki i samochód osobowy. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. 2 osoby ucierpiały w wypadku na drodze numer 63 w Lubelskiem na trasie Radzeń Podlaski Sławatycze. W okolicach miejscowości Bezwola zderzył się samochód dostawczy z osobowym. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
19: Popołudniowe fakty w RMF FM.
9: Dyrektor CIA John Ratcliffe przybył do Moskwy. Nieoficjalnie informuje o tym amerykańska stacja CBS News. Z doniesień wynika, że Ratcliffe przyleciał do Rosji na pokładzie samolotu transportowego C-17. W Moskwie ma uczestniczyć w spotkaniach. Nie podano jednak szczegółów wizyty. Rosjanie na razie zaprzeczają tym ustaleniom. Polska organizacja turystyczna odpowiada na krytykę dotyczącą spotu reklamującego Polskę za granicą. Przekonuje, że kampania cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W faktach dziennikarz RMF FM Michał Krasoń. Michale, jakie padają argumenty?
20: W krótkiej reklamie trudno pokazać wszystko, co może przyciągnąć turystów do Polski. Dlatego magnesem mają być Robert Lewandowski i hollywoodzki aktor z polskim paszportem Jesse Eisenberg. To oni mają zainteresować odbiorców Polską, mówi Paweł Moraz, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
21: Jestem zadowolony ze statystyk, które pokazują, że w tym pierwszym tygodniu zasięgi są naprawdę potężne. Istotne jest to, jak będą na ten spot reagować internauci w tych 5 krajach i czy za tym pójdzie zapoznanie się z treściami na stronach internetowych prezentujących Polskę.
20: A później, jak przekonuje organizacja, od zainteresowania krajem do rezerwacji wycieczki już krótka droga. Kolejne spoty kampanii mają pojawić się we wrześniu.
9: Negatywne emocje, w tym zazdrość, mają zaskakująco duże znaczenie przy urnie wyborczej.
22: Naukowcy z Uniwersytetu w Linköping w Szwecji przekonują, że zazdrość, choć postrzegana jako uczucie indywidualne, może odgrywać kluczową rolę w procesach na poziomie społecznym, także wyborczych.
9: Doniesienia na ten temat przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
22: Witam ponownie.
9: Witamy Grzegorzu, jak to zbadano?
22: Eksperyment prowadzono z udziałem studentów szwedzkiej uczelni, ale też ponad 1000 innych ochotników, którzy stawali przed wyborem. Mogli podzielić pieniądze porówno lub wybrać wariant, w którym to druga ze stron otrzymywała więcej. Kluczowym elementem było porównanie dwóch scenariuszy: indywidualnego podejmowania decyzji i głosowania, w którym ostateczny wybór zależał od woli większości. Indywidualnie badani częściej byli skłonni dać innym więcej. W sytuacji głosowania uczestnicy częściej wybierali opcję równego podziału, nawet jeśli oznaczało to zmniejszenie ogólnej sumy pieniędzy dostępnej dla obu stron.
9: Można to wytłumaczyć?
22: Badacze interpretują to zjawisko jako właśnie przejaw zazdrości, czyli niechęci do sytuacji, w której ktoś inny otrzymuje więcej. Przy indywidualnej decyzji mamy poczucie pełnej odpowiedzialności i staramy się być lepsi. Gdy w przypadku głosowania odpowiedzialność rozmywa się, łatwiej ulegamy negatywnym emocjom.
9: Z faktami i też emocjami wracamy punktualnie o 18.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Różki, gmina Obrazów, proszę bardzo, bociany tam są jeszcze, okolice Cycowa też są bociany, Bęczyn koło Kraśnika, województwo lubelskie, to też miejsce, gdzie bociany jeszcze stacjonują. Robimy, przypominam, w RMF-ie dzisiaj taką naszą mapę bodźków, 3322 można pisać, a jeszcze patrzę na te mapy pogodowe. Słuchajcie, jutro sporo słońca, 25 stopni na zachodzie to maks.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: 17.05. No nie da się ukryć, to jest ulubiona pora większości z was, którzy pracują do piątej, więc spokojnie można już się udawać w stronę samochodu albo na przystanek. Generalnie kierunek dom, moi drodzy, z najlepszą muzyką i Shakirą. Mateusz Opyrchał, cześć ponownie.

najlepsza muzyka w RMF FM. Kwadrans po 17 nam się zrobił. Ile godzin potrzeba, żeby się z kimś zaprzyjaźnić? To jest pytanie, na które odpowiedzieli naukowcy. No mówią, że na taką dobrą relację to trzeba poświęcić 200 godzin. Czekajcie, bo ja to policzyłem. To jest 8 dni i 8 godzin. No i co? No i luzik. Słuchajcie, kto się martwi powrotem z urlopu do pracy? 2 tygodnie niecałe i już będziecie plotkować z szefem przy kawusi. Ale to chyba nie do końca tak działa.

0: chcę dziurar.
1: Za tym dźwiękiem kryją się wasze marzenia. Dosłownie, wasz spłacony kredyt, wasza nowa kuchnia, ocieplenie domu, o którym myślicie od paru lat, opłacone studia dzieci, na przykład, dodatkowe wakacje i jeszcze poduszka finansowa, którą dłożycie. Milion złotych czeka w jednym z sejfów. Za chwilę ktoś z was, być może właśnie ty, zostanie milionerem. Ja oszaleję ze szczęścia w ogóle, jak będę mógł przekazać taką informację. 8 minut. Ostatnie 8 minut i zegar stanie w miejscu. Ostatnia szansa, żeby załapać się do dzisiejszej gry i do dwóch losowań w finale sierpnia, które już w piątek przypomnę. Wtedy ktoś z was na pewno wygrywa rekordowe 155 tysięcy albo BMW 220 Grand Coupe, albo milion złotych. Więc gracie raz, jesteście w trzech losowaniach. 7,5 minuty. Dobra, na te 7,5 minuty zostawiam mega bonus, to jest ostatnia prosta do drugiego dzisiaj finału, więc razy 1201 mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Wracacie z pracy być może teraz, jesteście na urlopie, jesteście jeszcze w pracy, macie sekundę, warto zagrać o swoją przyszłość i po prostu spróbować, żeby potem nie żałować, że to mogliście być wy, że wy mogliście zgarnąć ten milion. Za chwilę dzwonimy. RMF 7474. A no i gracie też oczywiście na www.rmf.fm.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Chcę rzucić palenia.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy,

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Kultowe wakacyjne numery teraz w RMF FM.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i finał numer dwa mówi dzień dobry, dzień dobry. Do kogo się dodzwonimy? To jest pytanie. Mam nadzieję, że tak jak się umawialiśmy, ten, kto wchodził do gry, jest teraz w tak zwanym zasięgu i ma naładowaną baterię i będzie chciał ze mną porozmawiać o dużych pieniądzach. Aj, 6 sygnałów czekamy. Dla mnie to też są zawsze wielkie emocje, bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś odbierze. Który save wybierze, ile wygra, jak bardzo zmieni się jego życie. Jest pierwszy sygnał, czyli jesteśmy na dobrej drodze. Jeszcze 4 sygnały. Trzeci za nami. Halo, halo? Nie, jeszcze nie. Czwarty sygnał. Halo? Już nie. Odbieramy telefon. Ostatnia szansa. Co to jest za dzień? Czy dzisiaj mamy 13 w kalendarzu? Nie. 25 dzień sierpnia. Hello! Nie udało się dodzwonić. Nie udało się pogadać. Bardzo na to liczyłem. W sumie to nie wiem, co mam powiedzieć teraz, bo naprawdę to jest trochę szok, że no... Nie udało się dzisiaj w dwóch finałach porozmawiać. Natomiast słuchajcie, raz jeszcze to podkreślę. Jeśli wchodzicie do gry, musicie mieć na uwadze, że RMF może zadzwonić, więc odbierajcie telefon koniecznie, zwłaszcza, że my trąbimy o tych godzinach finałów. Wiecie doskonale, kiedy jest losowanie. Słuchajcie, no to musi być współpraca. Wiecie, o co chodzi. Wy wchodzicie do gry, my dzwonimy, wy odbieracie. 1000 złotych wysyłam do kogoś, kto nie mógł z nami porozmawiać. To nic, bo ma 1000 złotych i to jest dobra informacja akurat. Ale jeszcze fajna informacja jest taka, że to był rekordowy dzień, tak czy inaczej, bo 122 osoby dzisiaj wygrały! Może nie udało się pogadać na antenie na żywo, ale wygrały 122 osoby dzisiaj w RMF-ie i na pewno uszczęśliwiliśmy was w te wakacje. Słuchajcie, między innymi tak, Donata 10 tysięcy wygrała. Rafał, no super, 10 tysięcy, proszę bardzo. Dobra. A my możemy to ogłosić teraz?
2: To ja.
1: No bo wiecie, że jutro jest środa. Jesteśmy na półmetku finałowego tygodnia sierpnia. 1000 złotych czeka w jednym z sejfów. Ale to nie wszystko. Zbliża się finał sierpnia. Rozpędzamy się, to prawda. Skoro zostały ostatnie 3 dni gry w finałowym tygodniu sierpnia, to jest coś, czego absolutnie jeszcze nie było. Kończy się lato na bogato. Od teraz jednym zgłoszeniem wchodzicie do... wszystkich losowań, które przed nami w tym tygodniu. Czegoś takiego nie było. Losowania jutrzejszego, 3 czwartkowych i 2 piątkowych w sumie. 6 losowań. Nie pamiętam, kiedy ostatnio mieliśmy dla was taką okazję. Gracie raz, jesteście w 6 losowaniach. Jedno zgłoszenie to 6 okazji na 1000, czyli na 6 zer na waszym koncie. W każdym finale czeka 1000 złotych. W każdym finale staramy się o to, żeby poznać nowego milionera. I oby tak się stało w tym tygodniu. RMF ślecie pod 7474 przez 5 minut i to naprawdę będą szczęśliwe minuty. Pomnożę razy 1250 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Tyle szans wpada do 6 ostatnich losowań w tym tygodniu. Gracie raz, jesteście w 6 losowaniach. Ja będę to powtarzał, bo nie było takiej sytuacji. Bonus też obowiązuje na www.rmf.fm. Trzymam kciuki, bo to może być ta okazja, która zmieni wasze życie. RMF. Ślecie pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej jakoś tak nerwowo chodzi z pilotem w ręce. Co tam jest grane?
1: Dzień dobry, emocje są, bo siatkówka. Nasze drogie panie wchodzą do gry znowu, po raz trzeci, tym razem Słowenki. No i Polki muszą pokazać trochę więcej niż w ostatnich meczach.
0: Czy to
1: Trzymamy kciuki.
0: Czy to trudny przeciwnik? O tym wszystkim opowie nam Czarek właśnie w Faktach o 18. To już za 4,5 minuty. Bądźcie bliska.

0: Reklama.
1: Przestronny balkon?
2: Jest.
1: Praktyczny układ?
2: Jest.
1: Dobra lokalizacja?
2: Też jest.
1: A cena?
2: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
1: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
3: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3 tysięcy lokali w 14 miastach.
4: Głos i muzyka AI.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
0: Po reklamie.
12: Kibicujemy naszym siatkarkom i słuchamy faktów RMF FM. Te najnowsze punktualnie o 18:00 ma dla nas ponownie Ewa Kwaśny.
13: Zapraszam. Godzina ciszy w Krakowie. Mieszkańcy czczą pamięć małżeństwa, które zginęło w wyniku sobotniego wypadku na ulicy Solnej. W faktach także spór między USA a Kanadą. Donald Trump rozważa zmianę nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryki. Polskie siatkarki zagrają lada moment o trzecie zwycięstwo w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Rywalkami naszych zawodniczek Słowenki. Przy ulicy Solnej w Krakowie rozpoczyna się właśnie godzina ciszy. W ten sposób mieszkańcy chcą uczcić małżeństwo, które zginęło w sobotnim wypadku. To też protest przeciwko brawurze na drogach. Jest tam nasz reporter Paweł Konieczny.
14: Zgadza się, dzień dobry. W miejscu wypadku zgromadziło się kilkadziesiąt osób, które chcą upamiętnić ofiary tragicznego zdarzenia, które miało miejsce w sobotę. Jednocześnie chcą wspomnieć o innych miejscach w Krakowie, które często są areną pokazów możliwości samochodowych.
15: Chcielibyśmy pokazać dzisiaj, że niestety czasem trzeba wziąć sprawę w swoje ręce i pokazać władzy, jak rzeczy powinny być zrobione.
14: Stąd też uczestnicy mają ze sobą kredy czy znaki drogowe, żeby symbolicznie wyznaczyć ograniczenia, jakie proponują władzom Krakowa. Dziś pełniący obowiązki prezydenta miasta Stanisław Kracik zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu na tej trasie pojawią się progi zwalniające, co ma być bezpośrednią odpowiedzią na sobotnią tragedię. Z ulicy Solnej w Krakowie, Paweł Konieczny.
13: Tu RMF FM, słuchacie faktów. Utrudnienia na trasie S3 w pobliżu węzła Legnica Południe na Dolnym Śląsku. Motocyklista uderzył tam w bariery energochłonne. W kierunku Zielonej Góry przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej informuje o rozpoczęciu prac ekshumacyjnych na dawnym cmentarzu na Hołosku we Lwowie. Pochowani są tam żołnierze Wojska Polskiego, polegli w obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku. Ekshumacje potrwają do 2 października. Oprócz Ukraińców uczestniczą w nim także specjaliści z Polski. Konflikt USA-Kanada wchodzi na kolejny poziom. Prezydent Donald Trump ogłosił, że rozważa zmianę nazwy jeziora Ontario, przez które przebiega granica państwowa między tymi krajami. Ze szczegółami Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent.
16: Dzień dobry. Jezioro Ontario według Trumpa może zmienić nazwę na Jezioro Ameryki. Prezydent napisał dziś o tym w swoim serwisie społecznościowym. Stany Zjednoczone poważnie rozważają zmianę nazwy Jeziora Ontario na Jezioro Ameryki, bo nie spodziewamy się prowadzenia dalej wielu interesów z Ontario. Dziękuję za uwagę w tej kwestii. Napisał. Wczoraj Trump zapowiedział podwyższenie kolejnych ceł na produkty z Kanady. Tym razem auta i ciężarówki do 50%. Kanada ma nałożyć cła odwetowe. Trump nie pierwszy raz w wyniku konfliktu zmienia nazwy. Przypomnę, według Trumpa Zatoka Meksykańska to dziś Zatoka Amerykańska. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
13: Nasze siatkarki rozpoczynają w Stambule trzeci mecz Mistrzostw Europy, rywalem Słowenki. A my łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym, Cezarym Dziwiszkiem. Witamy. Czarku, to trudne rywalki?
17: Trudne. Słowenki już tutaj w Stambule potrafiły sprawić niespodziankę, pokonując Niemki. Potem urwały seta Turczynkom, celującym w złoto. Mówi się, że to reprezentacja, którą po prostu stać na wszystko i na pewno Polki muszą zagrać lepiej niż Złotyszkami, żeby je pokonać. Ostatni mecz biało-czerwone co prawda wygrały, ale ledwo, 3-1. Miejmy nadzieję, że słabszych momentów dziś będzie zdecydowanie mniej. Wciąż gramy kolejny mecz bez pani kapitan, libero Aleksandry Szczegłowskiej, która ma problemy żołądkowe. W jej miejsce ponownie Justyna Łysiak i pierwszy set 5-2 prowadzą Polki. Oby tak dalej.
13: Oby tak dalej. Kibicujemy naszym siatkarkom. Czarek śledzi ten pojedynek. Połączymy się z nim w faktach o 19, na które zapraszam już w imieniu Tomasza Waryńskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Środa na mapach pogodowych uśmiecha się słońcem do nas. To bardzo cieszy i temperatury podskakują, bo rzeczywiście pod koniec tygodnia miały być nawet 30 na termometrach. Jesteśmy na dobrej drodze, bo jutro już 25-26 stopni na zachodzie kraju. Chłodniej, bo 19 kresek w Trójmieście na przykład, ale tu też słonecznie. Jedyny deszcz przelotny na Suwalszczyźnie. 5 po 18 tu RMF FM na wakacjach. Jak coś, to jesteśmy wszędzie tam, gdzie wy. I o to w tym wszystkim chodzi. RMF zawsze z wami. I zawsze z najlepszą muzyką oczywiście. Jeszcze do 19 z wami Mateusz Opyrchał. Cześć ponownie. Eurythmics w waszych głośnikach.

0: dzisiaj trochę zakręciłem się w temacie bocianów, no bo śledzę grupy na Facebooku. Już wiem na przykład, że niektóre bociany są w drodze, część nie wyleciała jeszcze. Piszecie mi pod 3322 w SMS-ach w ogóle o lokalizacjach, gdzie boćki siedzą, a czasem jest tak, że z gniazda wylatują najpierw młode, a rodzice zostają. Dlaczego tak jest? No na to pytanie odpowiedź zna Kamil Piwowarczyk, Stowarzyszenie Szansa dla Bociana obok Lublina. Panie Kamilu, dlaczego?
1: Rodzice są bardzo wycieńczeni wychowywaniem młodych, bo one latają od świtu do zmierzchu, muszą podać bardzo dużą ilość pokarmu młodym bocianom, które no zapotrzebowanie kaloryczne mają bardzo duże, więc bociany muszą od świtu do zmierzchu latać, przynosić ten pokarm, karmić młode. No potem jak one są oczywiście już odżywione, wszystko jest z nimi w porządku, to oczywiście po 2 tygodniach od pierwszego wylotu z gniazda kierują się na zimowiska. Później dorosłe zostają przeważnie tak około 1-2 tygodnie, odżywiają się, posilają, regenerują siły po intensywnym sezonie lęgowym i dopiero wtedy wyruszają na zimowiska.
0: Czyli u bodźków czasem, tak jak u nas, rodzice nawet w wakacje nie mają chwili, żeby odpocząć.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
4: Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewne auto.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz 1000 artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
13: 4 najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
14: Zapraszam, Witold Kozłowski, wicemarszałek województwa małopolskiego.
15: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
16: Do euro przyjdź.
15: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: RMF FM na wakacjach. Dla tych, co stoją w

to i tu widać profeskę. No, trzymacie kciuki elegancko. Za polskie siatkarki wygrywamy pierwszego seta 25-14. Dziewczyny grają swój trzeci mecz na Mistrzostwach Europy. Na pewno wrócimy do tego spotkania w Faktach RMF FM o 19:00. Tymczasem w drugim secie też jest dobrze. Trzymamy kciuki.

czasem po prostu trzeba odetchnąć po ciężkim dniu w pracy. I tyle. Google Dolls w RMF FM z najlepszą muzyką. 18 minut, będzie 7, tymczasem uwaga, Wieluń, historia z internetu. Kobieta utknęła na huśtawce i nie mogła z niej zejść. Potrzebna była pomoc straży pożarnej, wszystko skończyło się dobrze. Słuchajcie, ale może to jest patent na wydłużenie wakacji, tak rzucić wszystko i utknąć na huśtawce. Już sobie wyobrażam z drugiej strony telefon od szefa po urlopie. To szefie, utknąłem na huśtawce, no nie dojadę.

0: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol.
3: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: Jeszcze te farby, co chciałaś.
3: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Antireflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach.

0: Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Na zegarach już prawie 19:00, w studiu Faktów Tomasz Wyryński, witamy.
3: Dobry wieczór, witam.
2: Posłuchajmy.
4: Mieszkańcy Krakowa uczcili pamięć ofiar sobotniego wypadku na ulicy Solnej. Samochód śmiertelnie potrącił małżeństwo.
5: To jest absolutna tragedia. To jest tragedia, w której małe dziecko nie pozna już nigdy swoich rodziców.
4: Aktywiści protestowali przeciwko transportowi konnemu do Morskiego Oka. Teraz usłyszeli zarzuty. A na siatkarskich mistrzostwach Europy trzymamy kciuki za nasze biało-czerwone reprezentantki. Dziś grają ze Słoweńkami. Godziną ciszy mieszkańcy Krakowa uczcili ofiary sobotniego wypadku przy ulicy Solnej. Przypomnijmy, małżeństwo zginęło po tym, jak na chodniku potrącił ich samochód. 8-miesięczne dziecko pary nadal przebywa w szpitalu. Mieszkańcy swoją obecnością na miejscu tej tragedii chcieli także nagłośnić problem z bezpieczeństwem na polskich drogach.
6: Kraków nie może być niechlubnym liderem w liczbie wypadków, tak jak jest to dzisiaj. Mamy najwięcej wypadków ze wszystkich miast wojewódzkich. Jesteśmy liderem pod względem ciężko rannych w tych wypadkach. To po prostu się musi zmienić.
7: Przyszliśmy tutaj milczeć, bo największy krzyk jest niemy.
5: To jest absolutna tragedia. To jest tragedia, w której małe dziecko nie pozna już nigdy swoich rodziców. To jest coś, czemu można było zapobiec absolutnie. I myślę, że jeśli staniemy razem, może uda się coś zmienić. Wierzę w to, naprawdę chciałem w to wierzyć.
4: Usłyszał nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Kolejna odsłona sporu o transport konny do Morskiego Oka. Aktywiści, którzy organizowali w ostatnich tygodniach protesty na drodze do popularnej atrakcji turystycznej, usłyszeli zarzuty. Sami przyznają, że także chcą zwrócić się do sądu. Na linii zakopiański reporter RMF FM Maciej Połachicki. Maćku, czego dotyczą zarzuty postawione aktywistom?
8: Aktywiści broniący praw zwierząt usłyszeli zarzuty związane z manifestacją, jaką urządzili na drodze do Morskiego Oka 8 sierpnia. Wśród nich było blokowanie drogi czy wchodzenie przed nadjeżdżający pojazd. Zapewne usłyszą kolejne, bo w ostatnią sobotę policja siłą usuwała ich z tej drogi. Starosta taczański Andrzej Skupień zawiadomił natomiast prokuraturę o możliwości popełnienia szeregu przestępstw przez nich. Między innymi znieważenia funkcjonariuszy publicznych, wymuszenie korzystnej decyzji administracyjnej czy mowy nienawiści wobec górali. Sami obrońcy praw zwierząt zapowiadają pozwy o wielomilionowe odszkodowanie w związku z ich zdaniem brutalną i nieuprawnioną interwencją policji. Jednocześnie toczy się postępowanie związane z pożarem samochodu należącego do aktywistów. Zakopiańska policja czeka na opinię biegłego, czy było to podpalenie, i apeluje o zgłaszanie się świadków tego zdarzenia.
4: W faktach teraz ważna informacja dla mieszkańców Wrocławia. Za godzinę rozpocznie się naprawa awarii wodociągowej przy ulicy Ruskiej. Będą spore zmiany w kursowaniu tramwajów.
9: Tramwaje nie pojadą przez ulicę Ruską i nie skręcą na przystanek Rynek. Linie 3, 10, 12 i 13 pojadą objazdem, który będzie prowadził przez Podwale. Z kolei linie autobusowe kursujące torowiskiem zostaną skierowane z torowiska na jezdnię. Remont potrwa zaledwie jeden dzień i w czwartek 27 sierpnia od pierwszych kursów porannych, czyli od godziny 3:30, tramwaje będą już jeździły po swoich stałych trasach.
4: Mówiła Martyna Bańcerek z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.
1: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
4: Nasze siatkarki grają ze Słoweńkami na Mistrzostwach Europy. W faktach ponownie łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem. Dobry wieczór.
10: Dzień dobry,
4: Czarku.
10: Witam podobnie.
4: Jak idzie Polkom?
10: Końcówka drugiego seta. Za chwilę będzie serwować Julita Piasecka. Polki prowadzą 1-0 w setach i teraz 26-25. Zatem lada chwila będą się decydować losy tego drugiego również seta. Polki w drugiej partii przegrywały w większości czasu, goniły Słoweńki, które grają już zdecydowanie lepiej niż w tej pierwszej partii, wyraźnie przegranej. Do 14 teraz udany atak Słowenek, zatem mamy kolejną równowagę, 26-26. No chyba tak łatwo się nie rozstrzygnie, nie tak szybko ten drugi set, ale Polki wróciły w drugiej partii do gry. Szczególnie Magdalena Stysiak ciągnie grę naszej reprezentacji. Miała przejściowe problemy, ale jednak ona jest zdecydowanie najlepiej tutaj na razie punktu. Za chwilę serwis Słowenek 26-26. No i trzymamy kciuki za Polki, żeby wygrały tego drugiego seta.
4: Bardzo mocno trzymamy kciuki. Za godzinę sprawdzimy wynik w pierwszych wieczornych faktach sportowych RMF FM. Zapraszam punktualnie o 20.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Czekamy na powrót ciepłego, upalnego, słonecznego lata.
2: No tak, jeśli chodzi o temperatury na środę, to 24 do 19.
3: Taki jest wynik. Zobaczyłbyś w czwartek może
2: 24
3: cieplej?
2: 24 na zachodzie jutro. W czwartek może cieplej, w czwartek no, może ciepłe wciąż. Tak, 25-26 na zachodzie. Zobaczmy piątek. Ha, 30. Małopolska.
3: No jest piątek, jest impreza, jest nowe nagranie Oskara Cymsa, Bez końca.
2: No, on mógłby śpiewać Bez końca, tak mówią dziewczyny. Rzeczywiście. A ty? Nie? Nie mówisz tak?
3: Gramy czy?
2: Nie, no gramy.
3: Aha, myślałem, że oglądamy.
2: Gramy, słuchamy. Zawit.

bez wytchnienia, bo to ciągle lato w pełni. Szybko jak zespół Fast Boy donosimy nowe nagrania, które zanim staną się przebojami, to już są hitami w propozycjach tego lata na pobliście. Music Sounds, to poblista, tu Darek Maciborek, witajcie. Podpalamy muzyczne paliwo. No, przy użyciu poprokowego nowego nagrania Katy Perry, Watch It Burn, w propozycjach do waszej listy.

Od Mundialu razem z nami hit Shakira i Burna Boy. Czy nagranie Daj Daj? No takie są szanse. Jest w stanie pobić popularność innego mundialowego hitu Shakiry. Łaka, łaka. Wszystko w waszych rękach. Głosujemy na www.rmf.fm zakładka poplista. Na nowe szczególnie Afrobeat. Shimza, Arco, Kasango, Fire, Fire, propozycja.

0: Tylko kochaj mnie. No wyśpiewane takim szeptem, popowa ballada z tempem do wyznawania. Do wyznawania wszystkiego, co dusza zapragnie. A gdy zabraknie słów, wystarczy wzrogi i trzy słowa. Tylko kochaj mnie, z Aliana, top ten poplisty.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Namiętności.
4: Zdaje mi się, że jeszcze przed urodzeniem naznaczone mi było zejście z panią.
3: Przywiązanie.
4: Staś, jak mi Bóg miły, Staś z wojny.
3: Pasja.
4: Co mnie żeniaczka kobiety oszaleje albo przypnę ludzkości skrzydła.
3: Tego nie kupisz w sklepie. Seweryn czyta lalkę. Już we wrześniu w RMF FM.
5: Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Marian,
8: a
7: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.

0: czym marzą bystrzaki tego lata?
1: Codziennie chcę lody.
0: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
2: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
3: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
4: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugi otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: RMF FM na wakacjach.
8: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z Wami.
9: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to Wy możecie je zastąpić.
8: Czekamy na Was na www.rmf.fm.
0: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
10: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej Ciebie.
11: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Po reklamie.
0: W RMF FM gramy wakacyjnie. Poblista notowanie.

przytulenie letnie Dawida. Wędkarze wiedzą, że łapie się ryby na błysk. Dawid też nas złapał w swoim sezonie letnim przyłojowym piosenką Na błysk. A w propozycjach piosenka, która czekała na swój czas, żeby powstała, i na towarzyszkę wyznań Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci powiem.

Niekończący się muzyczny recyklik, ale to piękne, nostalgiczne wspomnienie New Order starego hitu How Does It Feel. Tym razem tak się nazywa Dub Dogs, Fezo i Zark. W propozycjach do setki, bo męskiej granie orkiestra, rekordzista po raz 77 w zestawieniu. Nareszcie, no życzymy do setki.

i gorące jesienne w brzmieniu CLPE. Co to no o jesieni, jak to w środek lata? Tempe City w propozycjach? Nie, to już top ten poblista w propozycjach mroczny klimat. Kevin Parker, twórca Tame Impala, o zwątpieniu, o życiowej porażce i znowu ten pulsujący bas w jego melodii i lekki psycho rock. Tame Impala, Loser. W propozycjach do waszej listy.

0: drogę temu poblista. No z takim pasażerem. Alex Warren, Passenger, na drugim miejscu dzisiejszego notowania waszej listy.
1: Poblista numer jeden.
2: Numer jeden.
0: Nie ma miejsca jak dom mrozu na swoim pierwszym miejscu w dotowaniu.

0: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przepis na lato.
4: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
3: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
5: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
13: Zbliża się 20 najświeższe fakty w RMF FM, przedstawia Tomasz Weryński.
14: W faktach informacje z polskich dróg. Wypadek na drodze krajowej nr 12 na Mazowszu między Radomiem a Zwoleniem. Problemy też na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku na wysokości Godziszowa. Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie znalazł pieniądze na pensję, ale to nie koniec problemów finansowych Lęcznicy. Polskie siatkarki pokonały Słowenię na Mistrzostwach Europy. Za chwilę fakty sportowe RMF FM. Na początek faktów jednak informacja dosłownie z ostatniej chwili. Nie żyje Dolly Parton, amerykańska gwiazda muzyki country, kompozytorka, aktorka, autorka tekstów.

0: życie artystki poinformowała w oświadczeniu jej rodzina. Dolly Parton miała 80 lat. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 12 w pobliżu Janowa na Mazowszu. To trasa między Radomiem a Zwoleniem. Tam zderzenie dwóch samochodów osobowych. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Uważajcie też na autostradzie A4 w pobliżu Godzieszowa na Dolnym Śląsku. Samochód osobowy wjechał w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Zadłużony szpital przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie znalazł pieniądze na wypłaty dla pracowników. To jednak nie kończy problemów finansowych placówki, która nadal szuka oszczędności. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Pałamar.
1: Pracownicy kontraktowi tego szpitala otrzymali pismo, z którego wynikało, że wypłaty zostaną przekazane na ich konta w częściach. Dziś władze placówki poinformowały, że pensje wypłacono w całości. Sytuacja finansowa szpitala nadal jest jednak trudna, podkreśla Magdalena Knop, rzeczniczka placówki.
2: Sytuacja wymaga ograniczania kosztów, no i podejmowania również niełatwych decyzji. Jedną z takich decyzji było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza, dzięki którym to programom studenci kierunków medycznych, takich jak pielęgniarstwo czy kierunków lekarskich, mogli zdobywać w naszym szpitalu praktyczne doświadczenie.
1: Władze szpitala podkreślają, że bezpieczeństwo pacjentów i ciągłość leczenia nie są zagrożone.
0: Niewykrywalne drony i wykrywanie obecności człowieka z wielu kilometrów, pociski, które mogą przez wiele dni krążyć w kosmosie albo głębinach, zanim uderzą w cel. O nowych rodzajach broni możecie posłuchać w nowym odcinku podcastu Wojna Światowa. Jeden z gości, Michała Zielińskiego, wykładowca Akademii Marynarki Wojennej i wiceszef portalu Defense24, Mariusz Marszałkowski, ostrzega, że to, czego dowiaduje się opinia publiczna o produktach przemysłu zbrojeniowego, często ma funkcje propagandowe lub marketingowe.
3: Tak jak w większości współczesnego świata, również segment zbrojeniowy, do niego dotarło coś takiego jak marketing, coś takiego jak rywalizacja, konkurencja. Z jednej strony rozwój, ale bardziej patrzmy na to, jak działało to w przeszłości, niż kierujmy się tym, co mówią poszczególni przedstawiciele firm, czy nawet politycy.
0: Najnowsze odcinki podcastu Wojna Światowa dostępny jest na RMF On i na YouTubie RMF24.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Zaczynamy fakty sportowe RMF FM. Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
6: Witam, dobry wieczór. Nawet bardzo dobry, bo ze Słowenią nasze siatkarki, wiadomo było już wcześniej, musiały pokazać więcej niż w ostatnich meczach i na szczęście pokazały. Po bardzo dobrym spotkaniu biało-czerwone wygrały 3-0, mając problemy tylko w drugim secie. W pozostałych zwyciężały bardzo pewnie do 14 i do 18. I po trzech meczach Mistrzostwa Europy mają na koncie 3 zwycięstwa. Jutro dzień przerwy, a w czwartek Polki zagrają z Niemkami. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie walczył awans do Ligi Mistrzów. Trwa druga połowa i mistrz Azerbejdżanu remisuje z HPL-em Berszewa 1-1, ale ma jedną bramkę do odrobienia z pierwszego meczu. Poza tym o Ligę Mistrzów dziś powalczą Bodoglimt z NEK Nijmegen i LASK Linz z Celticiem Glasgow. Duże transfery w angielskiej Premier League. Za 60 milionów funtów z Brighton do Manchester United przechodzi kameruński defensywny pomocnik Carlos Baleba. Jeszcze więcej, Tottenham zapłacił Manchesterowi City za Brazylijczyka Savinho, nawet 85 milionów funtów. W ostatnim czasie skrzydłowy był w City głównie rezerwowym. Nasza sprinterka Pia Skrzeszowska została wybrana przewodniczącą Komisji Zawodniczej Europejskiej Federacji Lekkiej Atletyki. Tym samym weszła w skład Rady European Athletics, czyli najważniejszego gremium federacji. Sportowo także ma co robić, chociaż Mistrzostwa Europy przecież już za nami.
7: Jeszcze intensywny sezon mam, bo tak naprawdę już zaraz będę w Zurichu na Diamentowej Lidze, który jest chyba 27. W finale Diamentowej Ligi w Brukseli oraz kończę sezon na Ultimate Championship.
6: A w Mistrzostwach Europy w Birmingham Pia zdobyła 2 medale. Srebrny indywidualnie i brązowy w sztafecie.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Powrót Łódki Suflera na szczyty list przebojów. Pożegnanie Róży Anglii, wasze wspomnienia w naszym muzycznym wehikule czasu. Startujemy. Darek Baciborek, zapraszamy.

0: Tak brzmiało lato 90.
1: Rok 97, płyta T. Love, Al Capone i hit Chłopaki nie płaczą. Jeden z największych, najbardziej rozpoznawalnych hitów T. Love, klasyk lat 90. Muniek Staszczyk wspominał, że część ludzi naprawdę myślała, że T. Love stało się podstarzałym boyzbandem z nowym brzmieniem swojego hitu. Na jednym z koncertów w 97 roku podczas tego numeru fanki tak oszalały, że podczas tego numeru zasypały scenę pluszowymi misiami. T. Love, Chłopaki.

0: bankujesz regularnie, to regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop, wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych, lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych, podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Kto cię zaskoczy bardziej niż twoje dziecko? Już w niedzielę po 8 w RMF FM. Dzieciaki.

0: suplement diety od Orifarm.
1: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce!
2: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Po reklamie.
6: To było lato. Hity waszych wakacji w RMF FM.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać w

0: tak brzmiało lato 90.
1: 2 kwietnia 97 roku uchwalono konstytucję, nową konstytucję RP. To ta sama, która obowiązuje w Polsce do dziś. 31 sierpnia w 97 roku księżna Diana zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu. Miała 36 lat. Auto uciekało przed paparazzi. W pojeździe zginęli także partner księżnej, Dodi Al-Fayed, oraz kierowca. Księżna została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła w wyniku rozległych obrażeń wewnętrznych. Tragiczne wydarzenie wywołało ogromną żałobę na całym świecie. A Diana została zapamiętana jako królowa ludzkich serc. Pogrzeb księżnej odbył się 6 września. Elton John zadedykował swój utwór Candle in the Wind dla Diany. No, wersja zaczynała się od słów Goodbye England's Rose. Żegnaj, różo Anglii.

0: Transmisję telewizyjną z pożegnania księżnej Diany oglądało na świecie 2,5 miliarda ludzi. W 97 roku, w grudniu, premiera Titanica Jamesa Camerona. W Polsce premiera odbyła się 13 lutego w 98 roku z Leonardo DiCaprio i Kate Winslet w rolach głównych.
1: Are you ready to go back to Titanic?
2: It's been 84 years and I can still smell the fresh paint. The china had never been used. Titanic was called the ship of dreams. And it was, it really was.
0: Wielki hit z filmu Titanic, My Heart Will Go On, Celine, otrzymał Oscara. A na listach przebojów jeden z największych europejskich hitów dance lat 90. Alexia była wtedy jedną z najważniejszych włoskich wokalistek Eurodance. Ooh la la la, Alexia.

Takie tanko Budki Suflera z albumu Nic nie boli tak jak życie. Muzykę napisał Romuald Lipko, tekst Andrzej Mogielnicki. Wielki powrót legendy na listy przebojów. Romuald Lipko stworzył muzykę, ale w ogóle nie planował tanga. Mogielnickiemu podczas słuchania melodii nagle przyszło do głowy słowa, bo do tanga trzeba dwojga. Takie tango Budka Suflera.

Polsce królowa Budka Suflera i takie tanga, na świecie Wannabe i Spice Girls. Debiutancki singiel Spice Girls i utwór, który praktycznie natychmiast zrobił z nich światowe gwiazdy. Victoria Beckham, Zamo Adams, Posh Spice, Melanie Carey Spice, Melanie Sporty Spice, Jerry Halliwell, Ginger Spice, Emma Button, Baby Spice. Piosenka stała się jednym z symboli girl power i pomogła zapoczątkować wielką falę żeńskich zespołów popowych pod koniec lat 90. Spice Girls, Wannabe.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Mamo, jak dorosnę, to zostanę malarką, zobacz.
3: Wspaniale, ale mam nadzieję, że jak dorośniesz, to nie będziesz mazała po ścianach.
2: To gdzie mam malować?
3: Może następnym razem maluj na tablecie?
4: Jaki sprzęt pomoże twojemu dziecku rozwijać jego pasję? Daj znać na www.rmf.fm i zgarnij 1000 zł do Media Expert.
5: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy,
8: relacje z naszych eventów,
9: prognozę pogody
10: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
5: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
11: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
13: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
14: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
21: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
20: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
21: Ach, ci panowie z Media Expert.
20: Prawda?
22: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Pan Rębiszewski?
24: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
23: No to życzę szczęścia.
24: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
25: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: Po reklamie.
27: To było lato!

Wracamy jeszcze do roku 97. Pamiętacie Tamagotchi? Japońska firma wypuściła Tamagotchi, małe elektroniczne urządzenie, w którym trzeba było opiekować się wirtualnym zwierzakiem. Karmić, sprzątać, leczyć, pilnować snu. Dzieciaki potrafiły traktować śmierć Tamagotchi jak prawdziwą tragedię. To był jeden z pierwszych globalnych fenomenów cyfrowej popkultury. W 97 roku Edyta Bartosiewicz wydała album Dziecko z nagraniem Jenny. Jeden z pierwszych singli promujących płytę od razu stał się jednym z największych hitów Edyty Bartosiewicz. Przez lata słuchacze zastanawiali się, kim właściwie jest Jenny. Bardzo wrażliwa osoba. Jenny kojarzy się z osobą zagubioną i odstającą od rzeczywistości. Edyta Bartosiewicz. Jenny.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Piotr Salak, dzień dobry. Te tematy w porannej rozmowie rozpaliły całą Polskę.
2: Powinniśmy przekazać pociski do patriotów Ukraińców?
3: Nie, dlatego, że jest to towar deficytowy. Te pociski powinny chronić polskiego nieba.
4: Drony będą przekazane, bo takie jest porozumienie, nie technologie dronowe, a drony fizyczne.
5: Próby przekupywania za stołek wicepremiera koalicjanta to jest najgorszej wody politykierstwo. Mam nadzieję, że to są tylko plotki.
6: Poranna rozmowa w RMF FM i Piotr Salak. Codziennie po 8.
7: Reklama.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam LaDiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. LaDiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
11: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
6: Przepis na lato.
12: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
6: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za 1 sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Po reklamie.
18: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Tomasz Weryński.
19: Gwiazda muzyki country Dolly Parton nie żyje. Jolene, Jolene, Jolene. Autorka wielkich hitów zmarła w wieku 80 lat. W faktach wspomnienie niezwykłej artystki. Poza tym Grecja, znów szaleją tam pożary. Kamil Grabara, bramkarzem Juventusu Turyn. Za chwilę fakty sportowe RMF FM. Świat żegna Dolly Parton, gwiazdę muzyki country. Słynna piosenkarka, autorka 3000 tekstów, w tym wielkich hitów, zmarła w wieku 80 lat. Wspomnienie artystki przygotował amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
20: Amerykańska piosenkarka country, a także autorka tekstów i aktorka pozostawiła po sobie niezwykłe muzyczne dziedzictwo. Jej Jolene.
21: Jolene, Jolene, Jolene.
20: I Will Always Love You znały i pokochały miliony ludzi na całym świecie. Była nie tylko wybitną wokalistką i autorką piosenek, ale również aktorką, filantropką i kobietą o ogromnym sercu. Jej głos ucichł, ale jej muzyka pozostanie z nami na zawsze.
21: Please don't cry.
20: Pozostawiła też swój park rozrywki w Dollywood w stanie Tennessee, gdzie w sezonie miliony ludzi bawią się, ale i poznają jej historię. To tam miałem okazję 2 lata temu poznać pełną energii Dolly Parton. Park rozrywki w Dollywood u podnóża jej ukochanych Smoky Mountains będzie ją na pewno wspominał.
19: Wspomnienie Dolly Parton mamy na rmf24.pl. Pożary szaleją w Grecji. 140 strażaków prowadzi akcję gaśniczą w pobliżu Aten, a także na północy kraju. Trudna sytuacja panuje w rejonie miasta Veria, około 70 km na zachód od Salonik. Są też ostrzeżenia przed możliwymi pożarami, m.in. na wyspach Korfu i Zakynthos.
0: Fakty istotne dla twojego regionu.
19: Zakaz używania fajerwerków w Krakowie wprowadzony przez Radę Miasta jest nieważny. Krakowski magistrat nie zaskarżył ostatniej decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, dlaczego urzędnicy nie wnieśli skargi kasacyjnej?
1: Jak tłumaczą przedstawiciele krakowskiego magistratu, po analizie wyroku w USA i jego uzasadnienia uznali, że uchwała i tak nie miałaby szans na utrzymanie w mocy. Przypomnę, że Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał m.in., że przy wprowadzaniu zakazu Rada Miasta przekroczyła swoje upoważnienie ustawowe do wydawania przepisów porządkowych. Sąd zwrócił też uwagę, że zakaz odpalania materiałów pirotechnicznych był zbyt szeroki. Brak skargi na ten wyrok oznacza, że zakaz wprowadzony w listopadzie ubiegłego roku przestał obowiązywać.
19: Więcej czasu na budowę i przygotowanie ofert. Uniwersytet Morski w Gdyni zmienił warunki przetargu na następcę Daru Młodzieży. To drugie podejście. Za pierwszym razem nie wpłynęła żadna oferta. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co konkretnie zmieniono po pierwszej próbie?
22: Przede wszystkim termin realizacji. Wcześniej na zbudowanie żaglowca było mniej niż 2,5 roku. Teraz to będą 3 lata od podpisania umowy i to właśnie zbyt krótki czas, jak usłyszała uczelnia podczas konsultacji ze stoczniami, był największym problemem.
23: Głównym punktem był termin. Po przeanalizowaniu, jak wygląda rynek stoczniowy, zmieniliśmy warunki.
22: Mówił mi Dariusz Zielonek, dyrektor działu armatorskiego i praktyk morskich. Więcej czasu jest też na przygotowanie samych ofert. Można je składać do 30 października.
23: Jest trochę zmian w samej formie umowy. Jeśli chodzi zaś o opis techniczny, no to praktycznie jest prawie, że bez zmian. Naprawdę jakieś tam małe błędy, które zostały wychwycone.
22: Nadal chodzi więc o trzymasztowy żaglowiec z napędem hybrydowym.
23: Chcemy wrócić do klasyki, koniec XIX, początek XX wieku.
22: Dlatego sylwetką następca Daru Młodzieży ma nawiązywać do starszego Daru Pomorza.
19: No właśnie, a w faktach o 22 opowiemy wam, co dzieje się z obecnym Darem Młodzieży. Zapraszamy.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
19: Kamil Grabara zagra w Juventusie Turyn. Zaczynamy fakty sportowe RMF FM. Ponownie Cezary Dziwiszek.
26: Witam ponownie. Gdy przed południem fani Juventusu uchwycili Grabarę na lotnisku w Turynie, wszystko stało się jasne. Prawie, bo oficjalne potwierdzenie transferu nadeszło dopiero kilkadziesiąt minut temu. Bramkarz naszej reprezentacji został wypożyczony do starej damy z Wolfsburga do końca roku. Ma zastąpić do końca sezonu, oczywiście, to ważne. Ma zastąpić kontuzjowanego Włocha Vicario. No i polski kibic będzie z pewnością trzymał kciuki, żeby po jego powrocie Grabarsson utrzymał miejsce między słupkami. Tymoteusz Puchacz bardzo blisko awansu do Ligi Mistrzów. Sabah Baku dzięki asyście polskiego obrońcy wyszarpało gola na 3-2 przeciwko Hapoelowi Berszewa w ostatnich minutach doliczonego czasu gry. A teraz w dogrywce prowadzi już 4-2 i rywale grają z czerwoną kartką. Przed chwilą rozpoczęły się mecze Bodo Glimt z Nijmegen i Lasku Linz z Celticiem Glasgow w obu spotkaniach 0-0. Jutro w Poznaniu ruszają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Wśród polskich faworytów jest broniąca 2 złotych medali z Mediolanu z ubiegłego roku Anna Puławska, która akurat tor regatowy Malta dobrze zna.
27: Zresztą mieszkam w Poznaniu, więc tutaj tak naprawdę wszystkie treningi poza zgrupowaniami wykonuję właśnie na Malcie. Doskonale znam ten tor, więc jeszcze bardziej cieszę się, że będę mogła się tu ścigać. Każda bojka już mi jest znana, także nic mnie nie zaskoczy.
26: Poznań będzie gościł najlepszych kajakarzy świata po raz 4 w historii. Tegoroczne mistrzostwa są zarazem kwalifikacją olimpijską do igrzysk w Los Angeles. Nie ma mocnych na Słoweńca Tadeja Pogacara. Zwycięzca Tour de France po samotnej 50-kilometrowej ucieczce wygrał 4 etap Vuelta Espania ze startem i metą w stolicy Andory. Jest liderem kolarskiego wyścigu, a w klasyfikacji generalnej powiększył prowadzenie nad najgroźniejszymi rywalami do ponad 3 minut.
25: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Nowe Mirafiori. Zajedzie i to dosłownie. Karty będziemy rozdawać, słynne głosy i casting wokalny przed nami, gry i zabawy dla dorosłych. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: ale w piątek ma być 30 na plusie. Kuba i Kuba, stygnie lato. Uwielbiamy nowe piosenki, które doskonale znamy i dlatego powstał konkurs Najgorsze covery świata, który nazywamy najbardziej emocjonalnymi wykonaniami. Przyjmujemy już zgłoszenia wasze. Dzwońcie do pod 12,2 miliony do castingu. No solowo albo w duetach. Mamy dla was nagrody do pary albo no dla pary. Prezentujemy w finale cover bardzo znanego przeboju. Wasze zadanie odgadnąć oryginał. Może tytuł, może wykonawcę. 12,2 miliony. Czas, żeby podjąć teraz, no, nie chciałbym powiedzieć, że męską, ale wokalną decyzję. Można zgłaszać się waszym też ulubionym własnym wykonaniem jakiejś znanej piosenki. 12,2 miliony. Najgorsze covery świata startują.
1: Reklama.
2: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
3: RMF FM na wakacjach.
10: To będzie lato w waszym rytmie.
11: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
10: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
11: Zgłoś się na www.rmf.fm.
3: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
12: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: A w te wakacje w RMF FM mamy dla was GIS, czyli gry i zabawy.

0: Nie Michael Schulte Rehab i nagranie Waterfall, tylko Wojtek prosto z castingu do konkursu Najgorsze covery świata. Dobry wieczór, Werem FM. Cześć Wojtek.
1: Hej, witam serdecznie.
0: Mamy dla ciebie cover. Podpowiem od razu, że to klasyk rock'n'rolla.
1: No to fajnie, bo lubię.
0: No dobrze, lubię. Skąd jesteś? Czy już po wakacjach?
1: No, po wakacjach.
0: No to w takim razie zapraszamy do zabawy, bo u nas wakacje trwają oj znacznie dłużej. Dla ciebie specjalnie przygotowany najgorszy cover świata, czyli najpiękniejsze emocje wyśpiewane. Posłuchamy.

0: No, jest w tym emocja zdecydowanie. Czy chodzi coś po głowie, Wojtek?
1: Chodzi, ale to zupełnie inaczej brzmi niż to, o czym myślę.
0: No to co ci chodzi po głowie? Czyli jaki to był cover, jakiego zespołu, z jakim tytułem? No.
1: Kurka wodna, no.
0: Kurka wodna to nie będzie, nie ten tytuł. Coś.
1: No ja wiem o tym, ale chodzi mi o to, że ja coś to znam, tylko że to jest tak zupełnie inaczej zaśpiewane, że tak jakby to nie było to.
0: No właśnie.
1: I dlatego się boję się powiedzieć.
0: Nie, nie bój się, strzelaj mocno. Więcej odwagi. Uwierz w siebie.
1: Wierzę w siebie.
0: Proszę bardzo. Więc to był cover zespołu...
1: Tytułu nie powiem.
0: Ale zespół?
1: Ja pierniczę.
0: Powiem ci szczerze, nie znam takiego zespołu.
1: Ale ja też nie.
0: Ale zostawiamy to dla słuchaczy. Może będzie podpowiedź. 12,2 miliony. Wojtek, dziękujemy ci.
1: Ja
0: wiem,
1: również.
0: Że wiesz, ale może innym razem się wyświetli ta melodia. Jeżeli wy wiecie, to dzwońcie.

0: Artur Rojek, Mira Fiori, ale zaczarował nowym przebojem. Wojtek prosto z trasy, najgorsze covery świata. Nagranie było prezentowane. Możemy prosić o odpowiedź.
1: Cześć, dla mnie to zespół Europe i utwór Final Countdown.
0: No a dla ciebie też są, Wojtku, oklaski. Teraz też do ciebie należy wybór. Czy prezent do pary, czy dla pary?
1: Dla pary.
0: Dla pary. No to ręcznik dla pary. Mamy dla ciebie, a za chwilę druga sesja w coverach najgorszych świata. Bądźcie z nami. Dzięki, trzymaj się szerokości, Wojtek.
1: Dzięki.

0: New Religion, no to tak zdecydowanie jak u nas. Geese, taka nowa tradycja gier i zabaw dla dorosłych wakacyjną porą. Raffaello do nas przyjechał. Skąd? Do castingu w konkursie Najgorszy Cover Świata. Cześć, Raffaello.
1: Cześć, witajcie. Słuchacze, drodzy moi mili, tychy, kłaniają się Raffaello.
0: Piękna ksywa, prawie artystyczna. Zajmujesz się zawodowo muzyką, Raffaello?
1: Nie. Kiedyś grałem po dyskotekach, po imprezach. DJ, dłuższy czas, natomiast już na emeryturze.
0: No to w takim razie mam nadzieję, że w duszy zagra ci, no nie na emeryturze, bo to najnowsze nagranie, cover wyśmienity. Dla ciebie przygotowaliśmy taki, podpowiem, że polski. Bo...

0: I tam leci, leci dalej muzyka. I co, Raffaello na to?
1: Ciężko będzie z polską muzyką. Bardzo ciężko. Ajajajajaj.
0: Znaczy, z jednej strony dobrze, z drugiej strony jest szansa, że poznasz, a z trzeciej strony jest sytuacja taka, że 12, 2 miliony i mam nadzieję, że złowimy prawidłową odpowiedź.
1: Dzięki, hej.
0: Trzymaj się.
1: Hej.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy,
3: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
5: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlmyślnik.malina.pl.
8: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.

0: chcę rzucić palenie.
1: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
4: Desmoxan. I już nie palisz.
5: Pan Rembiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Najpiękniej wyśpiewane kawary świata. Przypominamy, sesja druga Polska. Odbieramy informację, kto to może być.
1: To oczywiście był zespół Europe, The Final Countdown.
0: A to w poprzedniej sesji, a w polskiej teraz kto to był?
2: Nie, Sylwia Grzeszczak.
0: A tytuł?
2: Mango.
0: No Mango, mamy to. Zdecydowanie Mango, mamy to. Szerokości dla wszystkich, którzy śpiewają teraz najnowszy hit Sylwii Grzeszczak Mango. No, w takim momencie gorącego lata Sylwia Grzeszczak Mango.

0: life.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
8: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
7: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
8: Pyszne, bo polskie.
7: Słuchaj w RMF FM.
9: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: O reklamie.
13: Zbliża się 22. W studiu Faktów RMF FM pojawił się już Tomasz Weliński. Zapraszamy na te najnowsze.
14: Po tragicznym wypadku na Solnej w Krakowie władze miasta chcą poprawić tam bezpieczeństwo. Mają pojawić się m.in. progi zwalniające. Amerykański prezydent Donald Trump zarządził opuszczenie flag do połowy masztów po śmierci Dolly Parton. Ikona muzyki country zmarła w wieku 80 lat. Tymoteusz Puchacz i jego Sabah Baku zagrają w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Za chwilę o tym w Faktach Sportowych RMF FM. Władze Krakowa zapowiadają poprawę bezpieczeństwa na ulicy Solnej. To reakcja na sobotni, tragiczny wypadek w tej okolicy. 26-letni kierowca potrącił idące chodnikiem małżeństwo z wózkiem. Para zginęła, a 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Na ulicy, gdzie doszło do tragedii, pojawią się progi zwalniające, szykany, a w dalszej perspektywie asfaltowa nakładka.
15: Nie wiem, czy sama nakładka będzie panaceum na to, żeby ktoś nie brał rozwodu ze zdrowym rozsądkiem. To jest reakcja na to, co się zdarzyło, bo ja nie chcę być złym prorokiem, ale państwo znacie to przysłowie, że nieszczęścia chodzą parami. Wolałbym, żeby się to przysłowie tam nie sprawdziło i dlatego też uważam, że trzeba po prostu ten próg, mimo że do tej pory nie było po temu powodu, jednak trzeba go zamontować.
14: Mówił pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. Dziś przy ulicy Solnej zorganizowano godzinę ciszy. Mieszkańcy w ten sposób uczcili ofiary sobotniego wypadku i protestowali przeciw brawurze na drogach. Zapraszamy na jutrzejszą poranną rozmowę w RMF FM. Gościem Piotra Stalaka będzie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Po śmierci Dolly Parton, prezydent USA Donald Trump zarządził opuszczenie państwowych flag do połowy masztów na tydzień. Legenda muzyki country zmarła w swoim domu w Nashville w wieku 80 lat. Tak wspominają ją bliscy. Moja rodzina i ja dzieliliśmy z Dolly całe życie pełne pięknych wspomnień. Wy również. Towarzyszyła wam w telewizji, w odtwarzaczach płyt, na waszych playlistach, w telefonach, stając się częścią waszych rodzin, czy tego chcieliście, czy nie. Dolly była rolniczką, tak jak jej tata. On uprawiał ziemię, ona zaś uprawiała piosenki i szczęście. Mówił siostrzeniec Dolly Parton, Brian Seaver, na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Na rmf24.pl przypominamy największe przeboje piosenkarki. Za piosenkę 9 to 5 Dolly Parton otrzymała nominację do Oscarów. W ciągu całej swojej kariery zdobyła 11 nagród Grammy. Dar młodzieży kończy krótki pobyt w stoczni po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Przed żaglowcem jeszcze próby, a w czwartek ma wrócić na swoją zaplanowaną trasę. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co teraz musi się wydarzyć, żeby Dar młodzieży mógł wrócić w morze?
0: W pierwszej kolejności próby jeszcze przy nabrzeżu. Po dzisiejszym wydokowaniu sprawdzona będzie przede wszystkim praca naprawionej śruby. Między innymi to, czy nie pojawiają się wibracje.
16: Te śruby już dwa zostały naprawione, jeden wymieniony zapasowy. Zostały zamocowane wczoraj wieczorem, także dzisiaj wydokowanie, pierwsze próby na uwięzi. Uszkodzenie to było w sumie niewielkie, tak, nie wpływało w żaden sposób na eksploatację statku. Niemniej jednak trzeba myśleć do przodu, takie uszkodzenia mogą się pogłębiać.
0: Tłumaczył Dariusz Jelonek, dyrektor działu armatorskiego i praktyk morskich. Choć ruszył już ponowny przetarg na następcę Daru Młodzieży, żaglowiec na początku roku uzyskał nową klasę, dzięki której może pływać jeszcze przez co najmniej 5 lat.
14: A za godzinę kolejne fakty RMF FM. Zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
14: To już ostatnie dziś fakty sportowe. Zaprasza Cezary Dziwiszek.
18: Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie awansował do Ligi Mistrzów. Mistrzowie Azerbejdżanu pokonali Hapoel Berszewa po dogrywce 5-2, a Polak przy jednym z goli zaliczył asystę. Po pierwszych połowach blisko awansu są też Bodo Glimt i Celtic Glasgow. Norweski zespół prowadzi z Nijmegen 2-0, a szkocki remisuje właśnie z Lask Linz 1-1 i oba kluby mają przewagę z pierwszych spotkań. Nasze siatkarki po wygranej ze Słowenią 3-0 są już pewne wyjścia z grupy mistrzostw Europy. W roli kapitanki mającą problemy zdrowotne Aleksandrę Szczygłowską ponownie zastąpiła Magdalena Stysiak.
19: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Wiedzieliśmy, że to będzie całkowicie inny mecz niż ten wczoraj i jestem bardzo dumna z zespołu.
18: Aleksandra Szczygłowska przechodzi szczegółowe badania i wciąż nie wiadomo, kiedy wrócić do gry. Jutro Polki mają dzień odpoczynku, a w czwartek zagrają z Niemkami. Roger Federer w nocy pożegna się z kibicami na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku. Przed rozpoczęciem wielkoszlemowego US Open zagra w meczu pokazowym u boku innych wielkich tenisistów, Amerykanów, Andy'ego Roddicka, Andrea Gassiego i Johna McEnroe. Nie wiem, czemu nie stało się to wcześniej. Takie jest życie. Życie z rodziną, życie na walizkach. Nie chciałem tego meczu od razu. Pozwoliłem, żeby przyszło samo. Mówił o pożegnalnym spotkaniu legendarny Szwajcar, który w latach 2004-2008 wygrywał US Open 5 razy z rzędu. Do dziś to niepobity rekord. Ostatnio oficjalny mecz rozegrał w Wimbledonie ponad 5 lat temu.
17: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Im bliżej weekendu, tym cieplej, więcej słońca, wyższa temperatura. Na piąteczek wiadomo, że ewentualnie takie krótkie weekendowe wakacje. Gorąca masa powietrza zwrotnikowego. Słonecznie w całym kraju. Po południu na zachodzie zachmurzenia, wieczorem na Pomorzu przelotny deszcz. Może zagrzmi, ale 24 na północnym wschodzie, 29 w centrum, 31 na południu. Gry i zabawy dla dorosłych. A to nie są zabawy, bo po 22 otwieramy nasz rajdowy, radiowy Hyde Park i po 22 wiadomo, że w radiowym Hyde Parku. Można wszystko. W RMF FM. Można więcej. Darek Maciborek, zapraszamy.

DJ Gojo, Jason Derulo, Melody Alarm. Nam się klimat zrobił do spotkań bardzo towarzyskich, gry i zabawy dla dorosłych. Radiowy Hyde Park otwieramy po 22. W RMF FM można powiedzieć absolutnie wszystko, można więcej. 12,2 miliony, czekamy na, nie wiem, wasz wakacyjny wyskok, może taniec z deszczu albo upalny dance. Jeśli macie jakieś, no nie wiem, swoje sekrety po wakacjach, które wam zakiełkowały, jeszcze nigdy nikomu o tym nie powiedzieliście, no to możecie nam śmiało powiedzieć, co stanie w rodzinie w grach i zabawach dla dorosłych. 12,2 miliony, czekamy na wasz niewypowiedziany Hyde Park, wersja dla nieśmiałych SMS-owa 3322. No głosówki nie zaproponuję, bo Armelia, to muszę powiedzieć, asystent programu na urlopie. Pozdrawiamy.

0: was tak jest wieczorową porą, gdy wjeżdża Hyde Park, pojawiają się bardzo gorące wyznania. 3-3-2-2, Ela pisze. Upalny tenis w jastarni i to po zachodzie słońca. Po zachodzie słońca i to wiozę ze sobą do domu. Coś mi się wydaje, że to jest temat na dzisiejszy nocny, bardzo towarzyski Hyde Park, bo pojawia się też w waszych w telefonach upał dance.
1: Upał dance to bujanie się na hamaku. No, o, może być we dwoje.
0: No, we dwoje to najważniejsze. 12,2 miliony.
2: Reklama.
3: Przestronny balkon?
4: Jest.
3: Praktyczny układ?
4: Jest.
3: Dobra lokalizacja?
4: Też jest.
3: A cena?
4: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
3: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
5: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach. Głos i muzyka AI.
6: Pan Rembiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
8: A teraz gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: sekrety wakacyjne i nie tylko wyznania w Hyde Parku i to wyznania życia.
1: Chciałem podziękować swojej wspaniałej kobiecie. Mieliśmy wzloty i upadki, ale nadal jesteśmy na tej górce jeszcze do tej pory. I to jest niesamowite, że można z kimś przeżyć 50 lat, nie myśląc o niczym innym, tylko o tej samej jednej osobie i cały czas tą osobę kochać. Jest cudownie, po prostu życie jest piękne.
0: Życie jest piękne, w Hyde Parku wybrzmiało. Karol Gibran, Man Steel, to o tej wiecznej miłości.

0: Hyde Park to tak jak troszkę Bollywood, trochę w słońcu, trochę w deszczu też można podobno zatańczyć.
1: Stanie z deszczu to najlepiej się sprawdzi w kaloszach i samych bokserkach. Jak nie przestanie padać, to na pewno sąsiadka wyjdzie.
0: No i proszę, jaka prognoza piękna pojawiła się w Hyde Parku. Mam nadzieję, że sąsiadka usłyszała. Czy bardzo wyjątkowo w wyznaniu SMS-owym dla Marty spełnienie przy nagraniu nasze self-aware? Czy można? No można. Po 22 w RMF-ie można. Nawet z muzyczną dedykacją Temple City Self-Aware.

0: reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Tu trwa
4: lato na bogato
6: i trwają poszukiwania przyszłego milionera.
7: Może jest we

0: się i...
1: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
6: Zbliża się 23. Najświeższe fakty. RMF FM przedstawia Tomasz Waryński.
7: Śmiertelne pobicie w Nowej Hucie to kolejna odsłona wojny pseudokibiców w Krakowie. Policja ściga podejrzanych, powstała specgrupa.
8: Chcieli zrobić coś, co będzie spektakularne, na zasadzie takiej, bójcie się, bo jesteśmy naprawdę groźni.
7: Dramatyczne skutki nawałnic na południu Francji, rannych zostało blisko 50 osób. Tajemnicza wizyta szefa CIA w Moskwie, w tle możliwe rosyjskie prowokacje wobec NATO. Komendant wojewódzki policji w Krakowie powołał specgrupę, której zadaniem będzie zatrzymanie osób związanych ze śmiertelnym pobiciem 36-latka, kibica Hutnika Kraków. Do tragedii, przypomnijmy, doszło w ubiegłym tygodniu na osiedlu Willowem w Nowej Hucie. Policjanci twierdzą, że ustalono już wszystkie osoby biorące bezpośredni udział w pobiciu. Trwa ustalenie miejsc ich pobytu. Ta wojna między pseudokibicami trwa i szybko się nie skończy. Tak komentuje sprawę były policjant Dariusz Nowak. Jak wskazuje, grupa, która powstała po rozbiciu przez policję i prokuraturę dużych gangów, teraz chce się pokazać.
8: Grupa nazywana Młodą Farajną po prostu chciała z tego skorzystać. Zdecydowali się na to, że będzie to Hutnik Kraków, pewnie dlatego, że sądzili, że Hutnik Kraków nie będzie dla nich jakąś realną przeciwwagą, że po prostu sobie z nimi poradzą. To są praktycznie ludzie, którzy niedawno byli dziećmi. Oni nie pamiętają tych czasów, kiedy na ulicach Krakowa, Nowej Huty, trup ścielił się gęsto, że tak powiem. Chcieli zrobić coś, co będzie spektakularne, na zasadzie takiej, bójcie się, bo jesteśmy naprawdę groźni.
7: Jak dodaje Dariusz Nowak, niewykluczone, że to nowe otwarcie w wojnie kibicowskiej i możliwy jest odwet. Rośnie dramatyczny bilans wielkiej fali burz i wichur na południu Francji. Rannych zostało blisko 50 osób, prawie 500 domów zostało uszkodzonych przez silne wiatry.
9: W całej południowej części Francji wiele dróg jest nieprzyjezdnych, głównie z powodu blokujących je połamanych drzew i gałęzi. W rejonie Marsylii niektóre drogi zalała woda. Część lotów została odwołana lub opóźniona na największym lotnisku francuskiej Riviery w Nicei, podobnie jak w Marsylii, Tuluzie i Bordeaux. Na niektórych trasach nie kursują też pociągi. W ciągu 3 ostatnich dni prądu pozbawionych zostało w sumie kilkadziesiąt tysięcy domów. Synoptycy ostrzegają, że ta groźna seria burz i wichur może nękać Francję co najmniej do piątku.
7: Informował korespondent RMF FM Marek Gładysz. Nieoczekiwana wizyta szefa CIA Johna Ratcliffe'a w Moskwie mogła być próbą ostrzeżenia Rosji przed prowokacjami wobec NATO, pisze Wall Street Journal. Ratcliffe miał spędzić w rosyjskiej stolicy około 4 godzin. Według byłej wysokiej rangą urzędniczki amerykańskiego wywiadu mógł przekazać Moskwie komunikat: wiemy, o czym myślicie i lepiej tego nie róbcie. Wizyta mogła też dotyczyć wojny w Iranie. Ani władze USA, ani Rosji oficjalnie nie potwierdziły wizyty, ani jej celu. Donald Trump z rekordowo niskim poparciem, a wojna z Iranem coraz wyraźniej staje się dla niego problemem, także w polityce wewnętrznej. Według najnowszego sondażu Ipsos działania prezydenta USA popiera tylko 33% Amerykanów. To najgorszy wynik Trumpa w badaniach tej pracowni podczas obu jego kadencji. Za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
10: Kłaniam się. Jeszcze gorzej Amerykanie oceniają samą wojnę. Działania militarne Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi popiera 31% badanych. W marcu było to 37%. Poparcie spada nawet wśród republikanów z 77% do 69% i coraz mniej osób wierzy, że konflikt szybko się skończy. Aż 83% Amerykanów spodziewa się, że wojna potrwa dłuższy czas. To wszystko dzieje się przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Republikanie będą w nich walczyć o utrzymanie większości. Niepokojącym sygnałem są dla nich wyborcy niezależni. Gdyby wybory odbywały się dziś, 33% z nich zagłosowałoby na demokratów, a tylko 19% na republikanów. Trump będzie więc próbował zmobilizować elektorat. Wojna z Iranem miała być przede wszystkim wyzwaniem dla amerykańskiej polityki zagranicznej. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że przed listopadowymi wyborami może stać się jednym z najważniejszych problemów politycznych samego Donalda Trumpa. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
7: 146 skrzypiec, altówek i wiol miłosnych ze zbiorów Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu zbadano tomografem komputerowym. To jeden z etapów tworzenia cyfrowej bazy danych, która obejmie wizualizację, dokładne zeskanowane wymiary, ale także nagrane brzmienie zgromadzonych w placówce obiektów.
0: Będzie, tak już wspomnieliśmy, będzie ten cyfrowy bliźniak, ale no, będziemy mieli pełną informację na temat tego, jak jest konstrukcja tego instrumentu, jakie są zmiany i jakie one przeróbki przechodziły w różnym okresie i tak dalej, i tak dalej. Będziemy mogli to wszystko ładnie również zwymiarować z bardzo wysoką dokładnością. No i to nam również da pewne wymiarowanie. To znowuż umożliwi zrobienie komuś kopii tego instrumentu, przeanalizowanie też pod takim etapie, na takim etapie badawczym, czyli da na przykład lutnikom możliwość dostępu do absolutnie wszystkich instrumentów w naszej kolekcji smyczkowej.
7: Wyjaśniał Patryk Frankowski z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Pożegnania, te muzyczne Dolly Parton z muzyką, która zostanie z nami na zawsze, ale też specjalna nocna misja. Darek Maciborek, zapraszamy.

Nie tylko muzyczny świat żegna Dolly Parton, gwiazdę wielu, wielu pokoleń. Charakterystyczna blond fryzura, ekstrawaganckie stroje, dystans do własnej osoby uczyniły z niej ikonę popkultury, a jej głos i talent kompozytorski uczyniły z Dolly ikonę amerykańskiej muzyki country. Była kompozytorką, autorką tekstów, także aktorką, pisarką, bizneswoman i działaczką społeczną. Prywatnie matka chrzestna Miley Cyrus, artystka, gwiazda country, która w 2022 roku, została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame. Jolene, Dolly Parton i jej muzyka z nami zostanie na zawsze.

0: i fakty w grze. Walka o życie i o przyszłość.
1: Część polskich oddziałów rusza w pościg za niedobitkami wroga. Tysiące czerwonoarmistów dostaje się do niewoli. Edward Rydz Śmigły zagrzewa swoich podkomendnych do dalszej walki z bolszewikami.
0: Już za chwilę misja specjalna w RMF FM. Polecamy do słuchania.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Misja specjalna w RMF FM. Decydujące starcie z bolszewikami. Jak Polacy rozbili Armię Czerwoną nad Niemnem.
1: Wrzesień 1920 roku. Trwa wojna polsko-bolszewicka. Choć Polacy odnieśli zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej i zmusili Armię Czerwoną do odwrotu, losy konfliktu nadal nie są rozstrzygnięte. Sowieci nie zostali jeszcze ostatecznie pokonani i wycofują się na linię rzeki Niemen. Ściągają posiłki i przygotowują się do kolejnej ofensywy na Warszawę. Przyszłość odrodzonej Rzeczpospolitej nadal jest niepewna. Dowództwo Wojska Polskiego postanawia nie czekać na ruch Armii Czerwonej i 20 września zostaje wyprowadzone uderzenie na sowieckie pozycje. Rozpoczyna się bitwa nad Niemnem. Walki trwają kilka dni i siły polskie po raz kolejny odnoszą zwycięstwo nad znacznie liczniejszą Armią Czerwoną. W jaki sposób Polakom po raz kolejny udało się pokonać bolszewików? I czy bitwa ta mogła być bardziej kluczowa dla ostatecznego zwycięstwa niż cud nad Wisłą? W dzisiejszym odcinku misji specjalnej przedstawimy kulisy bitwy nad Niemnem, rozstrzygającego starcia wojny polsko-bolszewickiej. Jest 13 sierpnia 1920 roku. Do Warszawy zbliżają się oddziały Armii Czerwonej, którymi dowodzi marszałek Michaił Tuchaczewski. Sowiecki dowódca jest przekonany, że zdobycie stolicy odradzającej się Polski jest już tylko kwestią czasu. Przez ostatnie kilka tygodni Polacy byli w ciągłym odwrocie, a czerwonoarmiści zajmowali kolejne miasta. Tuchaczewski uważa, że przeciwnik nie jest już zdolny do przeprowadzenia kontrataku i zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Polacy są jednak zdeterminowani, a dowództwo Wojska Polskiego dostrzega słaby punkt w pozycji bolszewików, który chce wykorzystać. Między wojskami Tuchaczewskiego a oddziałami sowieckimi walczącymi pod Lwowem pojawiła się luka, broniona przez nieliczne jednostki. Gdyby Polakom udało się przeprowadzić w tym miejscu natarcie siłą Tuchaczewskiego, groziłoby okrążenie i odcięcie od linii zaopatrzeniowych. Marszałek świadomy tego ryzyka prosił o wzmocnienie tego odcinka przez armię konną Budionnego. Jednak Aleksandr Jegorow i Józef Stalin, dowódcy frontu południowego, celowo sabotują ten rozkaz, gdyż siły Budionnego są im potrzebne do zajęcia Lwowa. Polski plan kontrofensywy jest jednak bardzo ryzykowny. Aby się powiódł, obrona Warszawy musi dostatecznie długo wytrzymać. W dniach od 13 do 15 sierpnia wokół miasta toczą się ciężkie walki, a bolszewicy nie są w stanie przełamać obrony. 16 sierpnia 1920 roku znad rzeki Wieprz rusza polska kontrofensywa. Siły sowieckie zostają rozbite i Polacy zaczynają okrążać Armię Czerwoną. Tuchaczewski jest zaskoczony atakiem, ale od razu pojmuje, że sytuacja na froncie diametralnie się zmieniła. Podejmuje decyzję o natychmiastowym odwrocie.
2: Nie ma rady. Musimy się wycofać. Inaczej grozi nam...

0: okrążenie i zniszczenie.
1: Odwrót szybko zamienia się w paniczną ucieczkę, a niedawno triumfująca Armia Czerwona jest w rozsypce. Jednak choć wygrana pod Warszawą jest ogromnym sukcesem Wojska Polskiego, to nie oznacza ona końca wojny. Co więcej, ostateczny rezultat konfliktu nadal stoi pod znakiem zapytania. Tuchaczewski jest przekonany, że Armia Czerwona wciąż jest w stanie zdobyć Warszawę i pokonać Polskę. Próbuje uspokoić Włodzimierza Lenina.
0: Odwrót spod Warszawy to tylko przejściowe problemy. Wojna wciąż jest do wygrania. Polacy włożyli w tę kontrofensywę całą energię, która im pozostała. Są wyczerpani, a my musimy po prostu zgromadzić siły i jeszcze raz zaatakować.
1: Moskwa wciąż ufa Tuchaczewskiemu. Za klęskę pod Warszawą wini przede wszystkim Józefa Stalina, który zignorował rozkazy i nie wysłał marszałkowi dodatkowych oddziałów koniecznych do zabezpieczenia frontu. Marszałek Tuchaczewski każe swoim wojskom zająć pozycje na linii rzek Niemen, Szczara i Świsłocz. Tam chce poczekać na nadejście posiłków, które będą konieczne do przeprowadzenia kolejnego natarcia na stolicę. Jego oddziały poniosły znaczące straty, a wielu żołnierzy jest podłamanych niedawną przegraną i odwrotem spod Warszawy. Jednak spora część nowo przybyłych żołnierzy nie została odpowiednio przeszkolona i przedstawia niewielką wartość bojową. Tuchaczewski narzekał.
0: Nowi rekruci nie mają mundurów, a często nawet i butów, a przecież zbliża się jesień. Dopóki nie otrzymają odpowiedniego umundurowania, nie ma mowy o przeprowadzeniu ofensywy.
1: Siły sowieckie mają jednak przewagę liczebną nad Polakami. Zaczynają szykować plany nowej ofensywy, która miałaby rozpocząć się 25 września. Polskie dowództwo jest w pełni świadome, że zagrożenie ze wschodu wciąż nie minęło. Józef Piłsudski opowiada się za przeprowadzeniem śmiałego ataku na siły wroga, aby uprzedzić sowiecką ofensywę. Jest to ryzykowny plan, gdyż polskie oddziały mierzą się z bardzo podobnymi problemami co bolszewicy. Polacy są wycieńczeni, brakuje sprzętu i żywności. Jednak morale żołnierzy jest znakomite po wygranej pod Warszawą. Piłsudski liczy, że kolejne zwycięstwo może doprowadzić do ostatecznego zakończenia konfliktu. Ma też inny powód, dla którego chce jak najszybciej stoczyć decydującą bitwę.
2: Społeczeństwo jest coraz bardziej zmęczone wojną i wkrótce może zacząć żądać pokoju, nawet niekorzystnego dla kraju. Dlatego ważne, żebyśmy do rokowań przystąpili z pozycji siły.
1: Sztab rozpoczyna planowanie ataku i we wrześniu Piłsudski przedstawia główne założenia ofensywy.
2: W operacji wezmą udział 2. Armia generała Edwarda Rydze-Śmigłego i 4. Armia generała Leonarda Skielskiego. Oddziały 2. Armii ruszą na Grodno, a 4. Armia na Wołkowysk, wiążąc Sowietów walką. W tym czasie część jednostek 2. Armii obejdzie pozycję wroga od północy i zaatakuje na jego tyłach, w okolicach miasta Lida. To doprowadzi do okrężenia Armii Czerwonej.
1: Piłsudski liczy, że uda się wykorzystać element zaskoczenia i Sowieci będą zupełnie nieprzygotowani do walki. Aby zminimalizować ryzyko, że wróg odkryje zamiary Polaków, dokładne instrukcje dotyczące ataku zostają przesłane do poszczególnych dowódców w ostatniej chwili. 20 września 1920 roku rozpoczyna się bitwa nad Niemnem. Druga armia przystępuje do natarcia i już w pierwszym dniu odnosi sukcesy. Armia Czerwona jest zaskoczona atakiem. Marszałek Tuchaczewski wydaje rozkazy.
0: Polacy chcą zdobyć Grodno. Musimy przerzucić nasze rezerwy do obrony tego miasta i pozwolić im się wykrwawić.
1: Oddziały sowieckie przystępują do kontrataków, ale zostają odparte przez Polaków. Jednak przez następne kilka dni miejscowości wokół Grodna cały czas przechodzą z rąk do rąk. 22 września grupa manewrowa wchodząca w skład 2. Armii rozpoczyna realizację najtrudniejszej części planu. Wkracza na teren Litwy, która toczy z Polską spór o Wileńszczyznę i Suwalszczyznę oraz pozwala Sowietom na przemarsz przez swoje terytorium. Formalnie jednak pozostaje neutralna. Polscy żołnierze rozbijają słabe i nieliczne oddziały litewskie, a 23 września zajmują most w Druskiennikach, którego nie zdążono wysadzić. Tam przeprawiają się na drugi brzeg. Tego samego dnia 4. Armia rozpoczyna atak i zdobywa Wołkowysk, ale już nazajutrz zostaje wyparta przez wojska Armii Czerwonej. Przełom następuje 25 września. Tuchaczewski nie spodziewa się ataku od północy i cały czas planuje kontrofensywę na zachód. Dlatego gdy otrzymuję meldunki, że na tyłach działają polskie oddziały, a na północy Grodna widziano polskie patrole, rozumie, że znów grozi mu okrążenie. Nakazuje odwrót na wschód, próbując uniknąć rozbicia. Część czerwonoarmistów zaczyna przechodzić na polską stronę. Gdy Polacy zajmują pierwsze umocnienie wokół miasta, grupa uderzeniowa otrzymuje nowe zadanie.
2: Trzeba jak najszybciej zająć Lidę i odciąć Armii Czerwonej drogę odwrotu.
1: Zgrupowanie rusza do ataku i 28 września po kilkugodzinnej walce zajmuje miasto. Sowiecki front się załamuje, a Armia Czerwona znów jest w rozsypce. Część polskich oddziałów rusza w pościg za niedobitkami wroga. Tysiące czerwonoarmistów dostaje się do niewoli. Edward Rydz Śmigły zagrzewa swoich podkomendnych do dalszej walki z bolszewikami.
3: Ostatkiem sił, aż do upadłego, będziemy ścigać wroga. Trzeba sobie uświadomić, że od tego, jak skutecznie ich dopadniemy, może zależeć nawet los całej wojny.
1: Tuchaczewski wciąż próbuje jeszcze ratować sytuację.
0: Towarzysze, wasza socjalistyczna ojczyzna żąda od was nowych poświęceń. Podbój albo zgon, śmierć albo zwycięstwo. Naprzód!
1: Jednak jego apel nie przynosi rezultatu, a na stronę polską przychodzi coraz więcej czerwonoarmistów narodowości białoruskiej i ukraińskiej. Bitwa nad Niemnem kończy się zdecydowanym zwycięstwem Polaków i jest ostatnim wielkim starciem wojny polsko-bolszewickiej. Ostatecznie grzebie też nadzieję Armii Czerwonej na zajęcie Polski i ekspansję komunizmu na zachód. 18 października Józef Piłsudski składa gratulacje walczącym.
2: Żołnierze, zrobiliście Polskę mocną, pewną siebie i swobodną. Możecie być dumni i zadowoleni ze spełnienia swojego obowiązku. Kraj, co w 2 latach potrafił wytworzyć takiego żołnierza, jakim wy jesteście, może spokojnie patrzeć w przyszłość. Dziękuję wam raz jeszcze.
1: Wkrótce walki ustają, a przedstawiciele Polski i Rosji Sowieckiej spotykają się, by omówić warunki zakończenia konfliktu. 18 marca 1921 roku w Rydze zostaje podpisany traktat pokojowy, który między innymi ustalił przebieg wschodniej granicy. Polska, która dopiero co wróciła na mapę Europy, zdołała obronić swoją niepodległość. Jednak zakończenie wojny nie oznacza końca problemów. Druga Rzeczpospolita musi teraz rozpocząć niezwykle trudne zadanie. Scalenia kraju po 123 latach zaborów.
4: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Tomasz Waryński.
1: Przełom w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Prokurator generalny ujawnia tylko część informacji o tym na początek. Potem dwa wydania GUS i dwa różne obrazy rynku pracy. Jaka jest sytuacja z bezrobociem? To wyjaśni nasz reporter. Poza tym duże zainteresowanie mieszkaniami za remont w Łodzi. Wybiła północ. W śledztwie dotyczącym zonda krypto nastąpił przełom, twierdzi prokurator generalny, który jednak odmawia podania szczegółów informacji w tej sprawie. Waldemar Żurek poinformował jednak o politycznej części śledztwa prowadzonego przez prokuraturę.
2: Czy zegarek był darowizną, czy był kupnem przez pana Piesiewicza, czy SIPAK był finansowany przez instytucję, która miała działalność przestępczą już wtedy prowadzoną, czy politycy brali pieniądze od zonda krypto i za co je brali i jak je wykorzystywali, czy do finansowanie fundacji pana Ziobry, fundacji pana Wiplera miało mieć wpływ na polskie ustawy, bo to jest przykład takiej korupcji politycznej, gdyby został potwierdzony.
1: Mówił Waldemar Żurek. Przedstawienie informacji o szczegółach ustaleń minister zapowiedział za kilka tygodni. Bezrobocie stoi w miejscu. Tak wynika z najnowszych, comiesięcznych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Stopa bezrobocia wynosi 5,8%. Jednocześnie GUS opublikował wyniki szerszego badania rynku pracy. Z nich wynika, że bezrobocie spadło. Skąd te różnice? To wyjaśni dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: GUS opublikował podstawowe dane o stopie bezrobocia 5,8%, a także wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności. I to pomiar dużo dokładniejszy. Wskazuje, że w Polsce odsetek bezrobocia wynosi 3,2%. Tak duża różnica wynika z innej metodologii. 3,2% to osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy i rzeczywiście chcą znaleźć zatrudnienie. I choć z kwartału na kwartał w tym badaniu widzimy spadek liczby poszukujących pracy, to w ujęciu rok do roku przeciwnie. W skali rocznej przybyło ponad 70 tysięcy bezrobotnych. To wzrost o 14% w skali roku.
1: Trójmiasto i Kraków pokażą kolejne reklamy w ramach kampanii Poland More Than You Expected. Pierwszy spot promujący Warszawę wywołał spore kontrowersje. Krytycy argumentują, że zabrakło tego, co najbardziej kojarzy się z Polską, naszej kultury, historii czy tradycji. Co zobaczymy w kolejnych spotach? O tym Michał Krasen.
4: We wszystkich reklamach pojawią się Robert Lewandowski i hollywoodzki aktor z polskim obywatelstwem Jesse Eisenberg. Zmieniać będą się natomiast bohaterowie drugiego planu. W warszawskiej reklamie była to Ania Rubik. W spocie z Trójmiasta zobaczymy Lecha Wałęsę, a Kraków będzie promować Maryla Rodowicz z obwarzankiem w ręku.
5: Ta triada zamyka niczym klamra tą 3-miesięczną kampanię i mamy nadzieję, że kiedy ją podsumujemy z końcem listopada, okaże się, że jej zasięgi przekroczyły założone 50 milionów.
4: Mówi Paweł Moraz, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, premiera spotu promującego Trójmiasto 8 września, a reklamę Krakowa zobaczymy 29 września.
1: Ponad 300 wniosków złożyli łodzianie zainteresowani wynajęciem mieszkania komunalnego w zamian za remont. W tej edycji programu dostępnych było 30 lokali, a 22 osoby zostały zakwalifikowane i wkrótce rozpoczną remonty swoich przeszłych mieszkań. Pani Katarzyna Kamińska, która skorzystała z programu Mieszkanie za remont, przyznaje reporterce RMF FM Agnieszce Wederce, że pracy było dużo.
6: Podłogi, okna, wymiana drzwi, elektryka, no wiadomo, duże, tak? Ale tam, gdzie potrzeba, to rzeczywiście była ekipa, a większość to sami. Wszyscy w rodzinie się zebrali, pomagali, tak żeby było dobrze.
7: Powiedzmy, za te 20 tysięcy pani ma swoje mieszkanie. Byłoby panią stać na to, żeby mieszkanie kupić, czy też wynająć właśnie prywatnie?
6: Nie. Wynajmowałam przez 2 lata. Ciężko było. Starałam się o mieszkanie tutaj z miasta. No niestety, no jako samotna mama miałam za duży dochód i stwierdziłam, mogę zaryzykować, może uda mi się i udało.
1: Mieszkanie po remoncie najemca może wynajmować od miasta bezterminowo z komunalną stawką czynszu. Łódź już zapowiada 3. edycję. A ja zapowiadam fakty o 1. Zapraszam już w imieniu Karola Płaczkiewicza. Spokojnej nocy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Rekordowy wyciek naszych danych z serwisu obsługującego placówki służby zdrowia. Wciąż jeszcze nie możemy sprawdzić, czy te nasze dane wyciekły, czy też nie. Chociaż jesteśmy coraz bliżej. Na razie usłyszeliśmy tylko przeprosiny ze strony firmy, która się tym zajmowała. Policja i prokuratura prowadzą działania. Dlatego, jak twierdzi Ministerstwo Cyfryzacji, nie można za pomocą rządowego serwisu bezpieczne dane.pl dowiedzieć się, czy dane na temat mojego stanu zdrowia zostały skradzione, czy też nie zostały skradzione. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje do nas wszystkich, zastrzeżcie swój PESEL w aplikacji mObywatel, to powinno pomóc. Ale czy wtedy już mogę być pewien tego, że na moje nazwisko nikt nie weźmie kredytu? O tym porozmawiamy teraz. Z naszym gościem Andrzej Karpiński, dyrektor bezpieczeństwa grupy BIG, czyli Biura Informacji Kredytowej, razem z nami. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: To jak to jest z tym zastrzeżeniem numeru PESEL? Jeżeli będę miał zastrzeżony numer PESEL, mogę spać spokojnie?
2: No na pewno dużo spokojniej, dlatego że wówczas odpowiedzialność za nasze zobowiązania kredytowe weźmie strona, która nie sprawdziła, czy mamy ten PESEL zastrzeżony. Zatem na pewno jest to dużo bezpieczniej. Natomiast pamiętajmy, że to całkowicie nas nie chroni. Można sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład ktoś się podszyje pod policję, pod bank, pod jakąś inną poważną instytucję i skłoni nas, nakłoni do tego, żebyśmy sami na przykład odstrzekli PESEL i wykonali akcję, której normalnie, no tak na zdrowy rozsądek, nigdy byśmy nie wykonali. Czyli dzwoni do nas ktoś, podszywa się pod policję, prosi nas o wykonanie jakiejś akcji typu odstrzeż PESEL, zadzwoń gdzieś, coś zrób. No i okazuje się, że w tym całym procesie właśnie wzięliśmy sobie kredyt, czyli sami zdjęliśmy to zabezpieczenie.
1: No dobrze, a jeżeli już ktoś mnie oszuka, panie dyrektorze, jeżeli ktoś mnie oszuka i powiedzmy zwróci się do banku z moim numerem PESEL, to wtedy mogę być pewien, że bank sprawdzi to, chociażby, nie wiem, zatelefonuje, zweryfikuje te dane?
2: Tak, to znaczy tutaj jest obowiązek i banki w 100% w tej chwili sprawdzają, czy ten PESEL jest zastrzeżony. No jeśli nie jest zastrzeżony, to poproszą nas o odstrzeżenie tego PESEL-u w apce albo odmówią udzielenia kredytu.
1: A jak to jest, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych danych w bankach? Bo w placówkach służby zdrowia też się wydawało, że te dane są bezpieczne, że jest nad nimi profesjonalna ochrona. A jak to wygląda w banku? Czy też jest tak, że dostęp do danych bankowych mają firmy zewnętrzne wobec banków?
2: To znaczy z tymi firmami zewnętrznymi to tak bardzo ostrożnie, to znaczy banki bardzo niechętnie powierzają czynności i w szczególności dane podmiotom zewnętrznym, natomiast pamiętajmy, że środowisko finansowe jest środowiskiem bardzo regulowanym. Mamy tutaj zarówno nadzór ze strony KNF-u, który ma bardzo silny zespół cyberbezpieczeństwa, jak i normy branżowe, które bardzo utrudniają wykonywanie jakichś przestępstw czy dziwnych operacji na systemach bankowych. No tutaj ten sektor jak gdyby finansowy jest dużo, dużo bardziej regulowany niż sektor medyczny w tym zakresie. No i generalnie z tymi bankami jest tak, że generalnie nie było dużego włamania do systemów bankowych jako takich. Natomiast oczywiście oszustwa się zdarzają i te oszustwa wynikają głównie z tego, że właśnie ktoś zmusił klienta do wykonania operacji, której normalnie by nie wykonał.
1: Ale panie dyrektorze, ale wyobraźmy sobie, że ktoś próbuje dokonywać różnych dziwnych rzeczy z moim numerem PESEL, którego albo zapomniałem zastrzec, albo ktoś go właśnie wydobył jakimś sprytnym telefonem ode mnie i już się mleko rozlało. Czy ja dostanę z systemu bankowego jakąś informację na ten temat, że ktoś próbuje grzebać przy tym moim numerze i próbuje na przykład wziąć kredyt?
2: No, banki mają oczywiście zespoły przeciwdziałania przestępcom i wyłudzeniom. W związku z tym te zespoły na bieżąco monitorują to, co jest robione na koncie. Jeżeli klient wykonuje jakąś bardzo dla niego nietypową operację, czy to przelew zagraniczny, czy jakiś zakup na bardzo dużą kwotę, czy generalnie przesyła pieniądze na jakiś podejrzany rachunek, no to wówczas oczywiście no ta transakcja zostanie wstrzymana i zostaniemy poproszeni przez bank o dodatkową weryfikację. No pamiętajmy, że jest w tej chwili włączony cały szereg narzędzi, które bankom pomagają. To jest na przykład weryfikacja behawioralna, która pozwala bankom sprawdzić, czy osoba korzystająca z komputera czy ze smartfonu zachowuje się podobnie, jak zachowywała się w poprzednich sesjach z tym bankiem. Czyli jak szybko piszemy na klawiaturze, w jaki sposób trzymamy telefon. To są informacje, które mogą wskazywać bankowi, że na przykład ktoś korzysta z naszych danych i nie jesteśmy to my.
1: Ale rozumiem, że na taką weryfikację behawioralną ja się muszę zgodzić, bo to wchodzi w grę, rozumiem, sztuczna inteligencja.
2: No tak, oczywiście. To znaczy tutaj no, musimy poświęcić jak gdyby część tej naszej prywatności, część tej wiedzy na nasz temat, no, żeby ktoś mógł, te systemy sztuczne mogły zweryfikować, czy rzeczywiście my to my. Także włączenie tych mechanizmów bankowości elektronicznej no, zdecydowanie poprawia nasze bezpieczeństwo.
1: A jak wygląda sprawa ataków hakerskich w ogóle na systemy bankowe? Pan mówi, że tych ataków wcale nie ma dużo, że nie ma takich, w ogóle nie ma wycieków danych z systemów bankowych. A jak to wygląda, jeśli chodzi o całość systemu bankowego w Polsce?
2: To znaczy rzeczywiście włamu do banku takiego klasycznego, że ktoś przełamał zabezpieczenia systemów teleinformatycznych i wykradł pieniądze, nie mieliśmy od lat. W związku z tym no, należy uznać, że te systemy same w sobie są dość bezpieczne. Nie było ani wycieku, ani kradzieży środków, ani niczego takiego. Natomiast statystyki mówią, że co drugi Polak zetknął się z jakąś próbą wyłudzenia, czyli ktoś do niego dzwonił, ktoś próbował przelać jego pieniądze, ktoś wysłał mu SMS-a, nie wiem, na dopłatę do paczki, na jakieś inne rzeczy z linkiem, który prowadził do dziwnej strony. No i w drugim kwartale 2026 roku banki udaremniły blisko 10 tysięcy prób wyłudzeń kredytów, na przykład na kwotę no, przekraczającą 300 milionów złotych. W skali ostatniego roku to jest już prawie 22 tysiące prób i ponad 500 milionów złotych prób wyłudzenia środków. Także to są bardzo takie zintensyfikowane działania hakerskie i tych prób oszukania klientów jest sporo.
1: I to są, rozumiem, działania bankowe, potem one mają jakieś konsekwencje, jeśli chodzi o działania policji? Policja potem sprawdza te sygnały od banków?
2: Tak, jak najbardziej. Sektor finansowy współpracuje z policją. Mamy skuteczne zatrzymania, mamy co chwila informacje o skutecznych aresztowaniach. No oczywiście przestępcy starają się być zawsze krok z przodu. Poza tym no, ta działalność taka w świecie cyfrowym jest dla nich dużo bezpieczniejsza, no bo trudno ich złapać na gorącym uczynku. Oni mogą siedzieć za granicą, mogą no, bardzo skutecznie jak gdyby maskować swoją obecność. Także jest tutaj duże wyzwanie dla służb i policji. Natomiast no, te służby coraz skuteczniej sobie z tym radzą.
1: Ale to jest kwestia działań kryminalnych, czy mamy też do czynienia, nie wiem, z działaniami obcych służb? Wiadomo, w jakich czasach żyjemy. Wiadomo, że takie działania związane z wojną hybrydową również mają miejsce. Pytanie, czy są związane również z systemem bankowym?
2: To znaczy, no, nie rozróżniałbym tego aż tak dokładnie, no bo tutaj, jak rozumiem, głównym takim celem jest taka próba wyłudzenia. Te wyłudzenia mają charakter przestępczy, celem wzbogacenia się czymś kosztem, czyli natomiast kto pozyskuje te środki, czy to są zwykli złodzieje, czy jacyś złodzieje inspirowani przez, no nie wiem, obcy wywiad, czy sytuację geopolityczną, trudno mi w tej chwili powiedzieć.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za spotkanie. Andrzej Karpiński, dyrektor bezpieczeństwa grupy BIK, Biura Informacji Kredytowej, razem z nami.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: porcji informacji w RMF FM.
1: Za tydzień to już będzie 1 września. Trwają ostatnie przygotowania do nowego roku szkolnego. To jest intensywny czas wypoczynku, końcówka sierpnia, ale dla nauczycieli, dla tych wszystkich, którzy pracują w szkole, to już czas na spotkania, na rady przygotowawcze, na ostatnie przygotowania sal lekcyjnych na wrzesień oczywiście. Nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat sprawdził, jak to wygląda w poznańskich szkołach.
2: Wszyscy jesteśmy gotowi. Nowa podstawa programowa, dieta planetarna, wszystko jest w jak najlepszym przygotowaniu.
3: Co w takim razie przez ten tydzień zostało? To jest tak, że nic nie jest przygotowywane?
2: Spotkania z radą pedagogiczną, ustalenie pewnych dociągnięć, niedociągnięć organizacyjnych, ewentualne rozmowy z rodzicami, którzy mają... którzy chcieliby przenieść dzieci z jednej grupy na drugą i ewentualne tłumaczenie, co z tego ma wynikać. Nie, no słaba jest demografia, mamy jeden oddział mniej. Także były 4 oddziały, teraz jest tylko jeden, są tylko 3 oddziały. To jest zdecydowanie mniej, ale szczerze powiedziawszy nawet lepiej, dlatego że mamy jedną salę do wykorzystania na zajęcia socjoterapeutyczne, ewentualnie na integrację sensoryczną, także do tych zajęć dodatkowych, które w planach przedszkola mamy.
3: Nauczyciele muszą się cały czas doszkalać?
2: No to jest permanentne. My mamy szkolenie z podstawy programowej na początku, z nowej podstawy programowej na początku września. Też dodatkowo też musimy się przystosować i sale przystosować do strefy, do obszarów, które są w nowej podstawie programowej. Także to się zmienia. Aczkolwiek w moim przekonaniu te strefy to już kiedyś było, tylko inne nazewnictwo jest. Takie mam przekonanie, ale oczywiście każdy ma swoją wizję.
3: Ostatni tydzień sierpnia, intensywny czas dla nauczycieli. Uczniowie jeszcze mają wakacje, ale nauczyciele chyba już nie.
4: Tak, uczniowie mają wakacje. Dzisiaj już praca w szkole się zaczęła na serio. Dzisiaj poprawki maturalne, 3 osoby poprawiają. Dzisiaj poprawki z innych przedmiotów, głównie matematyki. No a od jutra już rady szkoleniowe, spotkaniowe, analityczne i organizacyjne na przyszły rok szkolny.
1: Tak mówi Lechosław Rybka, dyrektor 20 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu oczywiście, a wcześniej była Jolanta Raczyńska z przedszkola numer 4, też w stolicy Wielkopolski. Te wszystkie miejsca odwiedził nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat i sprawdzał, jak sytuacja wygląda przed 1 września, ostatni tydzień wakacji.
0: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF 24.

0: warto wiedzieć? Posłuchaj w RMF FM.
1: Na moment zabiorę was za ocean. Jak wiecie doskonale, trwa wojna celna. Ona już się rozpoczęła, choć jeszcze trwają negocjacje. Mowa oczywiście o tym, co się dzieje między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Wiceprezydent Stanów, J.D. Vance, zapewnia, że Waszyngton nadal rozmawia z Kanadą o handlu. Ale w tym samym czasie Donald Trump grozi Kanadyjczykom kolejnymi konsekwencjami i nazywa ich przywódców, przepraszam, ale to jest cytat, klaunami. Za oceanu opowie o tym korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Dzień dobry. Donald Trump uderza w premiera Kanady, ale i polityków z kanadyjskich prowincji. J.D. Vance dolał oliwy do ognia podczas wystąpienia w Maine, czyli tuż przy kanadyjskiej granicy. Zapewnił, że negocjacje trwają, ale jednocześnie zażądał od premiera Marka Carneya, by, jak powiedział, przestał wykorzystywać mieszkańców Maine. I wtedy zaliczył dość wymowne przejęzyczenie, choć wielu komentatorów uważa, że było to celowe zagranie. Kanada jest stanem. Przepraszam, przejęzyczyłem się. Chyba freudowska pomyłka, stwierdził J.D. Vance. Potem poprawił się i powiedział, że Kanada to kraj. Donald Trump wiele razy mówił, że Kanada powinna zostać 51. amerykańskim stanem, co irytowało Kanadyjczyków. Cła już obowiązują, kolejne są zapowiadane. Donald Trump uważa, że Kanada wykorzystuje Stany Zjednoczone, a w Kanadzie rosną

0: Porozumienie z premierem Kanady zostało osiągnięte. Ocenił, że umowa będzie dobra dla wszystkich. Również w środę Carney mówił, że w negocjacjach handlowych z USA Kanada poczyniła znaczące postępy i zmierza w kierunku porozumienia. Ale dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Pawłowi bardzo dziękujemy. Będziemy wracać oczywiście do tego tematu, bo sprawa jest niezwykle istotna.
2: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
1: Dobrze, dzisiaj historia dla dorosłych, radiowcy bez cenzury. Omawiamy odkrycie Ameryki i Krzysztofa Kolumba, który tego dokonał.
2: Teraz ważne pytanie, czy potraficie wymienić szybko pięciorosławnych ludzi, którzy przynajmniej nie otarli się o polską babkę?
3: No ten, jak mu tam, no.
1: No właśnie, no. Albo ten drugi.
3: No właśnie, tak. No.
2: Dobra, czas minął, zero punktów. Teraz uważajcie, historyk z USA, Manuel Rosa, ujawnił, że Krzysztof Kolumb był Polakiem, tak jak Maria Konopnicka, czy ty, czy ja.
4: Zawsze to podejrzewałem. Zawsze. Przecież Kolumb ma na imię Krzysztof. Tak. A to jest znane polskie imię. Na przykład Krzysztof Zanussi.
2: Czy Cugowski. Tak.
3: A jak Kolumb nazwał pierwszy ląd, który odkrył? Kuba. Też polskie imię. Choćby Kuba Błaszczykowski.
2: Prawda. Na tej zasadzie to nawet Adam i Ewa byli Polakami, prawda? O czym zresztą świadczą ich polskie imiona, prawda? No. Także znane. Na przykład jest Adam Małysz.
3: Jest. Tak.
2: Jest Ewa Farna.
3: Jest.
2: Prawda?
4: Dobra, ale jak ten Amerykanin wpadł na to, że Kolumb był Polakiem.
2: A, no widzisz, dowodem na polskość Kolumba, oprócz przytoczonych przez was, jest to, że według historyka Rosa, Kolumb był, uwaga, synem Władysława Warneńczyka.
3: Ale czekaj, w jaki sposób? Przecież Kolumb urodził się 10 lat po śmierci Warneńczyka. Władek W. zginął, czekajcie, 1444, to tak, pamiętam, tak. To pod Warną, a Kolumb urodził się

0: 1451.
1: Teoretycznie niby tak, ale amerykański historyk wysnuł wniosek, że Warneńczyk nie zginął, tylko uciekł z pola bitwy, a głowę stracił nie pod Warną, tylko dla pewnej portugalskiej szlachcianki, dzięki czemu Kolumb właśnie został potem włoskim żeglarzem na usługach Hiszpanii.
2: No, ta teoria to nie ma słabych luk.
0: Tak,
2: nie.
0: Jest ścisła, logiczna, jedno wynika z drugiego.
1: Generalnie możemy być, reasumując, dumni z Krzyśka. Patrzcie, mówiono o nas, że ci Polacy to Ameryki na pewno nie odkryją, nie? A właśnie, że odkryliśmy.
2: No tacy jesteśmy i nie chcemy być inni.
0: To odkrycie historyka Rossa uczy nas ważnej rzeczy. Szanujmy każdego człowieka, kimkolwiek by był, bo wcześniej czy później okaże się, że to był Polak.
2: Wzruszający.
3: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Amerykę odkryto, a nie, jak niektórzy mogą powiedzieć, wynaleziono.
1: Dokładnie tak jest. Postawmy jednak pytanie. Czy Krzysztof Kolumb dopłynął kiedykolwiek do Ameryki? A jeśli tak, to czy był pierwszy?
0: I jak brzmi odpowiedź?
1: Nie.
2: No to kto był pierwszy w Ameryce? No,
1: różnie się mówi tam, że to byli starożytni Egipcjanie, że templariusze.
0: Pan Samochodzik.
2: No i pan Samochodzik zaprzyjaźnił się z Apaczem Winnetu. To było w maju.
1: Tak. Odkrycie Ameryki przez pana Samochodzika jest, Tomku, równie udokumentowane jak odkrycie przez Egipcjan czy templariuszy. Tak naprawdę. Pierwsi w Ameryce byli Wikingowie. 500 lat przed oficjalnym odkryciem tejże Ameryki przez Krzysztofa K.
0: No ale się tym nie chwalili jakoś.
1: No. A bo nie wiedzieli, że to jest Ameryka. Nie. Poza tym nie uważali w szkole na geografii. Nie wiedzieli, że to jest nowa.
2: No dobra, no to w końcu odkrył Kolumb.
1: No pierwszym lądem, który odkrył, zobaczył właściwie, była wyspa z archipelagu Bahamów. Nazwano tak archipelag, bo lody tam były bardzo prymitywne. I jak się potem go pytali, tego Krzyśka: ej Krzysiek, kto tam mieszka? To odpowiadał: Bahamy. No i Bahamy. A za drugim razem Krzysztof wylądował na Dominice.
2: Świntu.
1: Tam Dominikanie na wyspie taki. Dopiero za trzecim razem wylądował w dzisiejszej Wenezueli. No ale rok wcześniej na kontynent amerykański dotarł John Cabot, Wenecjanin w służbie angielskiej dla odmiany.
0: To dlaczego uznano Kolumba jako odkrywcę Ameryki, a nie tego Wikinga?
2: No właśnie.
1: Z powodów PR-owskich.
2: Tak.
1: Na miejscu Amerykanów wolałbyś być odkryty przez kogo? Przez Bjarniego Hrealjufsona, Wikinga, czy przez Krzysztofa Kolumba?
2: No, z całym szacunkiem dla Bjarniego, no przez Kolumba.
1: Przez Kolumba,
2: no łatwiej się wymawia.
1: No i masz odpowiedzi, proszę bardzo. No. A odpowiedzi na dręczące was pytania będzie w tym programie jeszcze kilka. A co najmniej jedna.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Kontynuujemy historię Krzysztofa Kolumba. Wiemy już, gdzie dopłynął, po co dopłynął i kiedy dopłynął i jaki był.
2: Ale mało się mówi o szczegółach jego pozostałych wypraw. Tych po 1492 roku. Do Ameryki pływał łącznie 4 razy.
0: To co, on sobie miesięczny kupił?
1: Na statek, tak?
2: Wizę dostał wielokrotnego, nie wiem. Tak, były zniżki, jeszcze wtedy nie trzeba było wiz.
0: A, no właśnie.
1: Na pierwszej wyprawie płynęło z nim, z tego co wiem, 90 osób. No i te 90 osób ciężko było w ogóle namówić.
0: No bo co im powiesz? Chodźcie, tam jest takie fajne coś, czego jeszcze nikt nie widział i zobaczycie Indianina z łukiem na wierzchu.
2: No, tak. Prawie byś mnie przekonał.
1: Tak było na początku, po tej pierwszej wyprawie, jak poszła fama, że gość odkrył nowe ziemie. No to jak wrócił, to czekała na niego kolejka chętnych na następne wyprawy.
2: Ludzie to są głupie jednak, nie? No, po co jechać na drugą wyprawę? Będziesz się wnukom chwalił, że jako drugi odkryłeś Amerykę? To przecież szacunek -5,
1: ale nie? Bo tam się wtedy wszyscy chcieli obłowić na tych nowych ziemiach odkrytych.
0: Ja bym to skomentował tak, jak komentuje co drugi szef. Ludzie, ale wyście są zapatrzeni na te pieniądze.
1: Kolumb na drugą wyprawę musiał już robić ostrą selekcję, tylu miał chętnych. Ostatecznie zabrał ze sobą od 1500 do 2500 osób na około 15 statkach. Tak,
2: to już taka ekipa jechała jak na ustawkę pod Rzeszowem.
0: Tak. Ciekawe, czy mieli szaliki z napisem FC Kolumb.
1: Nie, oni przypływają, a tam cały stadion Indian. Nie? I takie mają napisy: proszę stąd pierzchnąć, proszę stąd pierzchnąć. Kolumb się zresztą skarżył, że ludzie porzucali swoje zawody, żeby tylko obłowić się w Ameryce.
2: Dziwisz się, jesteś księgowym pod koniec XV wieku, nie? W czasie wprowadzania portugalskiego ładu, dajmy na to, nie? No to się pakujesz i dawaj.
0: Tak. Są minusy życia w XXI wieku. Nie ma co odkrywać.
2: Nie ma.
1: Minusy tak, ale za chwilę razem z nami odkryjecie też uroki życia w XXI wieku i historii dla dorosłych. Teraz temat, który już kiedyś poruszyliśmy, że Krzysztof Kolumb był Polakiem.
2: No się wie, przecież to polskie imię. Krzysiek, jakby był Niemcem, miałby Christopher, nie? Christoph von Kolumb.
0: Germański oprawca.
1: Jak oprawca?
0: Odkrywca.
1: A nie, to ja przepraszam, bo ja się pomyliłem.
2: I zamiast elektryfikować polską wieś, dostałeś radiowcą.
1: Nie, bo powiedziałem, że to Krzysztof Kolumb był Polakiem, a miałem powiedzieć, że to Polak był Kolumbem. Krzysztofem.
0: Tak, to było na filmie. Krzysztof Polak, który został Kolumbem.
1: Nie, są naukowcy, którzy twierdzą, że to Polak odkrył Amerykę. Niejaki Jan Skolna.
2: Skolna to jest młodzież.
1: Skolna. Jan Skolna. Ale doceniamy suchara. On miał być w Ameryce kilka lat wcześniej niż Krzysztof Kolumb i pisarz Jeronim Derdowski tak zanotował. I jaś z Kielna świętego te dzim był wiarusem, co w Ameryce bywał jeszcze przed Kolumbusem. A potem ten Jan, bo skończyłem już cytować, ten Janek miał studiować w Krakowie.
2: Jak ja.
0: Tak, ale zaczął coś bredzić, że ziemia jest okrągła i go wyrzucili.
2: No, wyjść z Krakowa na zachód, a wróć ze wschodu, cwaniaczku, mówili. No,
1: jakbyście tam byli wtedy. No. Jasiek miał wyjechać do Danii i tam przystać na służbę u króla Danii Krystiana I. Skąd wyruszył jako główny nawigator misji Didrika Pininga i Hansa Podhorsta?
2: O, w mordę jeżę.
1: I oni dotarli, no najpewniej do dzisiejszej Kanady.
0: I Jasiek pyta Indianerów: jest już Kanada? A Indianerzy mówią: jeszcze nie. A to spoko, to przypłynę później. Teraz wracam, szwagier na Podkarpaciu się żeni. To...
1: No, jakbyście tam byli, no dokładnie.
2: Mógł im choć tym Indianerom, nie? Jakiś proporczyk zostawić, nie? To byłby dowód, że nasi tam byli.
0: Tak, można by wystąpić
2: butelkę powinien.
0: Można by wystąpić do USA o zwrot ziem, czyli o powrót Ameryki do macierzy.
2: No tak.
1: Można, bacz, to trochę ciężka sprawa, bo inne źródła mówią, że Jan to nie był Jan, tylko że był Johannes. Nie, że był Skolna, tylko to był Skolwus. I że nie był Polakiem, tylko... Duńczykiem.
2: Dobra. Biden, oddawaj Stany!
3: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
0: To my od lat stoimy twardo na gruncie słowa mówionego, z jedną nogą w radiu, a drugą w szeroko rozumianym świecie podcastów.
2: A jednocześnie wkładamy nasze ciekawskie stopy w drzwi historii, wołając gromko: a kuku!
0: Tak, a kuku, matko nauk, tu my, twoje radiowe dzieci. Czym dziś nakarmisz nasze złaknione wiedzy duszyczki?
1: Przepraszam, czy skończyliście już?
2: Tak. Raczej tak.
1: Teraz w historii dla dorosłych o tym, że Kolumb to nie był gość, z którym byś poszedł na piwo i którego przedstawiłbyś swojej siostrze.
2: Na wódkę i przedstawić go babci?
1: Nie, Krzysztof Kolumb był okrutny i pazerny.
0: Idealny materiał na bankowca. Dziś pewnie sprzedawałby kredyty.
2: Frankowe.
1: Miał też być łasym na złoto okrutnikiem i ciężkim we współżyciu człowiekiem.
2: Ciężki we współżyciu. W łóżku sapał do ucha, czy uprawiał, Boże, nie dopuść, seks w skarpetkach?
1: Posłuchaj, jedna historia dobrze opisuje naszego Krzycha. Otóż on obiecał marynarzom, którzy z nim płynęli do Stanów, że który pierwszy wypatrzy ląd, ten dostanie nagrodę. Chłopaki wisieli całymi dniami na masztach i w końcu któryś krzyczy: ziemia, ziemia! A Krzysiek mówi: widziałem wcześniej, tylko nie byłem pewien, nagrody nie ma i nie będzie.
0: To coś jakby Polski Ład wprowadzał. Niby dał, ale nie dał.
2: A propos Ład, to od tyłu dał.
0: Dał od tyłu?
2: A dał od tyłu to ład.
1: Tak. Najgorzej było podobno, jak Kolumb został namiestnikiem kolonii w Ameryce. Bo na przykład bywało, że on odmawiał chrztu tubylcom, żeby zrobić z nich niewolników.
0: To dobrze, że jednak nie był Polakiem, bo to byłby wstyd.
1: Torturował Indian i głodził. I każdy Indianin, który skończył 14 lat, musiał mu co kwartał dawać złoto albo bawełnę. I kto dał, dostawał taki krążek na szyję.
2: No fajna zapłata, jakby tak 500 plus wypłacać w krążkach na szyję.
0: W pół krążkach, bo 500 to jest pół koła.
1: Krążek to był taki znak, że zapłaciłeś.
0: Aha.
1: I jak cię potem ludzie Krzycha złapali na mieście bez krążka, to ci obcinali dłoń. Generalnie szacuje się, że dzięki rządom Kolumbiego w 8 lat liczba mieszkańców Karaibów spadła z kilku milionów do 100 000.
2: No to zaczynam rozumieć, dlaczego Indianie chcą burzyć pomniki Krzyśka po całej Ameryce.
1: O tym, co wyprawia, zwiedziała się królowa Kastylii Iza I katolicka.
0: I mówi: no ale Krzysiek, no tak to się nie bawimy.
1: No tak mówi, no w 1500 go aresztowano, stanął przed sądem w Europie, stracił tytuły i przywileje. Co prawda wrócił jeszcze do Ameryki, ale umarł opuszczony, samotny w 1506.
2: O, i tak to jest. Kozaczysz, kozaczysz, a na koniec tyle znaczysz, co suma twoich uczynków. Siejmy dobro, bracia i siostry. Siejmy dobro.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Krzysztof Kolumb, dzisiaj sukcesy i porażki.
2: To zacznijmy od sukcesów. Przywiózł nieznane w Europie rośliny, na przykład kukurydzę.
0: O, prekursor popcornu.
1: No to jeszcze tylko trzeba było czekać na gości od kina, ta, prawda, żeby wynalazł i...
2: To przed Kolumbem co się jadło w kinie?
1: No jak to co, boczek.
2: Aha, dziękujemy.
0: On jeszcze przywiózł do Europy, ja czytałem, ziemniaki.
1: Tak, nie, panie Kolumbie, generalnie całujemy po rączkach.
2: No ziemniaki, to jakby nie Kolumb, to byśmy musieli skabowe jeść z ryżem.
0: No ja. Sensu,
1: a,
0: nie,
1: ale, a z czego byś frytki robił? Dokładnie. Z buraka?
2: No.
1: Co jeszcze przywiózł? Kakao przywiózł.
0: O.
1: Tytoń przywiózł.
0: Tytoń?
1: O, tytoń, no.
0: Jakby nie Kolumb, byłyby mniejsze dochody z akcyzy, to no. Premier Morawiecki bije brawo na stojąco teraz.
2: A my co im zawieźliśmy, tym Indianom tam w Ameryce?
1: No my Indianom zawieźliśmy konie, osły, bydło, trzcinę cukrową, winogrona, narzędzia rolnicze, świnie.
0: O, świnie. No, świnie. No to w drugą stronę Amerykanie by musieli jeść hamburgery bez boczku.
2: A co, panie profesorze, Kolumbowi nie poszło? Poza tym, że był, no, kawał dziada, przyznajmy.
1: No, zdarzały mu się błędy. On na przykład zaniżał wielkość Ziemi, źle zaznaczał na kuli ziemskiej Japonię i Chiny. No,
0: ale to
1: tam
0: był XV wiek, no przecież globusy jeszcze były wybrakowane, to dajcie chłopu żyć.
2: Niektóre były kwadratowe. No, z tym akurat może być ciężko, z tym dajcie chłopu żyć.
1: Tak, bo on już, jakby, że tak powiem, już dawno z tego mowa kwiatki i tak dalej. Krytykowano go też w Hiszpanii za to, że przywoził za mało skarbów. Obiecywał złoto, a przywoził, no złoto, ale mało, prawda? No i mało też przywoził przypraw korzennych, tak o nim czytałem.
0: To na miejscu króla Hiszpanii też bym się wnerwił, no bo tak, to wysyłasz chłopa, płacisz mu bilet, a on przypływa po paru latach bez przyprawy do grzańca, na przykład.
1: Nie, to jest nieprofesjonalne.
2: No, i tym mało optymistycznym akcentem kończymy. To, co na pewno musicie zapamiętać, to, że Kolumb przywoził mało przypraw.
1: Z wypraw. Tak. Mało przypraw z wypraw.
2: Ach, ta Ameryka. Dobrze, że została odkryta. Gdyby jej nie było, trzeba było ją odkryć.
1: I gdzie byś nakręcił tego, drugą część Pawlaka i Kargula?
2: No właśnie.
1: No to
2: właśnie.
1: Gdzie?
0: I mało tego.
1: W Chinach?
0: Ale to by było śmieszne, jakby Kolumba nie było, nie? I teraz byśmy sobie tak żyli i nie wiedzielibyśmy, że tam Trump na przykład sobie biega.
1: A kim by rządził Trump?
0: No właśnie, Indianami.
1: No, chyba tak, no.
0: Bez sensu. Dobrze, że był Kolumb.
2: Może wino tu by rządził.
1: No, Ameryka jak wszystko ma swoje plusy i minusy, jej odkrycie takoż i mam nadzieję, że teraz dzięki nam je znacie i gdy was ktoś kiedyś zapyta, wow, skąd ty to wiesz, to powiesz, bo słucham chłopaków, radiowców bez cenzury. To jest petara.
0: Jeśli dopiero teraz włączyliście radio, przypominamy, wszystkie podcasty Historii dla Dorosłych do odsłuchania na rmfon.pl.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Prezydentura Donalda Trumpa to ciągłe afery i kontrowersyjne wypowiedzi.
2: We had a 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
1: Nieoczywiste znajomości i tajne interesy.
3: We congratulate Gianni Infantino and all of his staff and the incredible job they did.
1: Kto stoi za sukcesem i decyzjami prezydenta USA, sprawdza Andrzej Kochut. Wszyscy ludzie Trumpa. Nowy cykl w RMF FM. Już jutro po 23.
4: Na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije pierwsza, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Pierwsze osoby z zarzutami za zamieszki przed meczem Górnika Zabrze z Ferencvaroszem Budapeszt w eliminacjach Ligi Europy. Zadłużony szpital przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie znalazł pieniądze na wypłaty dla pracowników. To jednak nie koniec problemów. W faktach także rozpoczynające się dzisiaj w Poznaniu Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Są pierwsze prokuratorskie zarzuty za zniszczenie pizzerii w Zabrzu 12 sierpnia. Przypomnijmy, kibice Górnika Zabrze zaatakowali wtedy sympatyków piłkarskiej drużyny Ferencvaros Budapeszt. Węgrzy zaczęli się bronić. Ile osób i jakie zarzuty usłyszało?
5: Na razie zarzuty postawiono dwóm mężczyznom. Chodzi o udział w zbiegowisku, zniszczenie mienia, a także próbę pobicia, do której ostatecznie jednak nie doszło, bo kibice z Węgier zabarykadowali się w środku. Podejrzani są teraz pod policyjnym dozorem. Policja i prokuratura próbują ustalić kolejnych uczestników zajścia, a może chodzić nawet o kilkadziesiąt osób. Do ataku na węgierskich kibiców doszło dzień przed meczem w Zabrzu. Wstępnie szkody oszacowano na co najmniej 30 tysięcy złotych.
4: Te fakty zebrał nasz śląski reporter Marcin Buczek. Szczeciński szpital przy ulicy Unii Lubelskiej wypłaci pensje pracownikom mimo zadłużenia. Placówka wciąż jednak zmaga się z problemami finansowymi i szuka dalszych oszczędności. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Pałamar.
6: Pracownicy kontraktowi tego szpitala otrzymali pismo, z którego wynikało, że wypłaty zostaną przekazane na ich konta w częściach. Władze placówki poinformowały, że pensje wypłacono w całości. Sytuacja finansowa szpitala nadal jest jednak trudna, podkreśla Magdalena Knop, rzeczniczka placówki.
7: Sytuacja wymaga ograniczeń. Ograniczania kosztów, no i podejmowania również niełatwych decyzji. Jedną z takich decyzji było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza, dzięki którym to programom studenci kierunków medycznych, takich jak pielęgniarstwo czy kierunków lekarskich, mogli zdobywać w naszym szpitalu praktyczne doświadczenie.
6: Władze szpitala podkreślają, że bezpieczeństwo pacjentów i ciągłość leczenia nie są zagrożone.
8: Aktualny obraz faktów.
4: Hiszpania zwróciła się do Komisji Europejskiej o pomoc finansową w związku z sytuacją w Ceucie. Wniosek w tej sprawie ma zostać rozpatrzony szybko. Komisja zapowiedziała, że jest gotowa udzielić unijnego wsparcia. Większość z 70 tysięcy Marokańczyków, którzy nielegalnie wdarli się do hiszpańskiego miasta pod koniec lipca, wróciło już do swojego kraju. Władze w Madrycie alarmują jednak, że nadal część migrantów koczuje na ulicach i plażach miasta. Miał promować Polskę za granicą, głosy są jednak w tej kwestii podzielone. Mowa o spocie przygotowanym przez Polską Organizację Turystyczną, który ma zachęcać obcokrajowców do odwiedzenia naszego kraju.
9: Hello, my name is Frédéric Chopin.
4: W 30-sekundowym filmie do odwiedzenia Polski zachęcają Fryderyk Chopin, Robert Lewandowski, modelka Ania Rubik oraz hollywoodzki gwiazdor z polskim paszportem Jesse Eisenberg. Na pełnym turystów, także tych zagranicznych rynku głównym w Krakowie, pytaliśmy, co przyciąga odwiedzających do Polski.
10: Let's see. Food, people.
11: Jedzenie i ludzie. Jest też duża różnica między miastami w Anglii i w Polsce. U nas nie jest tak spokojnie i bezpiecznie. Tak mi się wydaje. Atmosfera jest bardzo dobra. Zaskoczył nas też jeden z parków narodowych w kierunku słowackiej granicy. Dwa dni temu byliśmy w Tatrach. W ogóle o nim nie słyszeliśmy. Zrobił na nas wrażenie. Było blisko, a góry są imponujące. Jaki jest jeden symbol, który sprawił, że tu przyjechaliście? Kopalnia soli w Wieliczce, a także Auschwitz. A my zamierzamy zobaczyć Wawel i po prostu pospacerować po starym mieście.
4: Z turystami w Krakowie rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Teraz w faktach Wielkopolska. Najlepsi zawodnicy z ponad 90 państw przyjechali do Poznania, by walczyć o medale. To mistrzowie świata, Europy i medaliści Igrzysk Olimpijskich. Dziś startują Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. To prawdopodobnie najlepiej przygotowane wydarzenie kajakowe, z jakim mieliśmy do czynienia, mówi Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.
12: sportowego.
13: Trzeba pamiętać, że to jest kwalifikacja olimpijska. W tym czteroleciu zasady kwalifikowania do Igrzysk Olimpijskich zmieniły się diametralnie i tak naprawdę nie są najważniejsze medale, ale ilość startów i pozycje zajmowanych miejsc, co nie zmienia faktu, że myślę, że będziemy tu walczyli o medale. No wiadomo, najmocniejsza grupa to kobiety i tutaj liczymy na świetne wyniki, ale pozostałe grupy jak kajakarze, kanadyjkarze, mamy tutaj dobre osady, które myślę, że powalczą też o medale.
4: Mistrzostwa potrwają do niedzieli. A w faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Czy Unia Centrum będzie miała wicemarszałka Sejmu? O to m.in. Piotr Salak pytał Paulinę Henning-Kloskę, minister klimatu i środowiska i przewodniczącą Unii Centrum. Posłuchajmy.
14: To są ustalenia koalicyjne.
15: Jakie ustalenia? Nie, że będzie było, ten marszałek, czy że nie będzie?
14: Nie było rozmów na ten temat, więc do tych rozmów trzeba będzie wrócić. I rzecz jest naturalna. Jeśli będzie rozszerzenie prezydium, bo ten obecny wakat jest naturalnym wakatem po PiS-ie, który się nie zdecydował go
15: ale
14: wsadzić.
15: Słyszałem pani te głosy u nas w faktach. Nie ma mowy o rozszerzeniu prezydium. Przynajmniej w tej chwili taki mamy stan. O tym wspominają i przedstawiciele Polski 2050 i przedstawiciele PSL-u. To też wydaje się mówić marszałek Czarzasty.
14: To dość zabawne, że akurat przedstawiciele klubu porównywalnego bądź takiego samego większością mówią o tym, że komuś się coś należy, komuś nie. Ale przede wszystkim, o co chodzi? To nie chodzi o żadną funkcję stołek dla konkretnej osoby. To jest organizacja pracy Sejmu. To jest dostęp do informacji, to jest lepsza organizacja pracy klubu i tylko i wyłącznie to nam przyświeca. Natomiast oczywiście będziemy o tym rozmawiać poza mediami w kuluarach koalicyjnych.
15: A kiedy pani była na spotkaniu
14: koalicji,
15: pani minister?
14: Bo większość koalicyjna o tym rozmawia. Ja z premierem rozmawiam systematycznie.
15: A dlaczego pani się nie pojawia na spotkaniach koalicji?
14: Panie redaktorze, nie mam deficytu rozmów z premierem, proszę mi uwierzyć.
15: Nie, bo ja się zastanawiam, bo i marszałek Czarzasty się pojawia na spotkaniu i Władysław Kosiniak-Kamysz się pojawia na spotkaniu z premierem,
14: urlopowe, są okresy urlopowe, mijamy się również w Warszawie.
15: Pani minister, system kaucyjny, kiedy przedłużenie ważności bonów kaucyjnych?
14: To jest mój osobisty wniosek. Jeżeli operatorzy zaproponowali zbyt krótki termin według oczekiwań społecznych, przypomnę, że to tak i to jest niezadowalające społecznie, jest oczekiwanie, żeby ten termin był dłuższy. Taki wniosek o wpis do wykazu prac rządu na pewno jesienią się pojawi. Pracujemy nad ustawą.
15: A w pani idealnym świecie jak długi powinien być ten okres ważności takiego bonu?
14: No, minimum wydaje się kwartał, bo możemy korzystać z różnych punktów w różnym tempie do nich wracać, gdzieniegdzie czasami jest kolejka, która uniemożliwia nam wydanie pieniędzy. Nie będzie problemu, jak oczywiście pieniądze będą wracać blikiem lub na kartę na nasze konto. I są już takie też zmodernizowane automaty. To jest najbardziej pożądany element rozwiązania problemu zwrotu kaucji. Natomiast 3 miesiące to jest takie wydaje się minimum, a nikomu nic by się nie stało, jakby nawet 6 miesięcy było.
15: Dopiero jesienią też się dowiemy, czy będą małki w takim razie w systemie kaucyjnym, czy nie? Tak zwane,
14: pracujemy nad ustawą łącznie i rozszerzającą system kaucyjny o ten element małego szkła niezwrotnego w postaci małpek i jeżeli chodzi
15: trzeba
14: o wydłużenie...
15: Trzeba będzie te butelkomaty zmieniać w takim razie. 17,5 tysiąca butelkomatów do wymiany, czy nie?
14: Nie, absolutnie nie, bo przypomnę, że szkło pierwotnie miało być w systemie i ono dobrowolnie może do systemu wchodzić, więc rozumiem, że większość punktów odbioru musiało być do tego również dostosowane.
15: Do systemu kaucyjnego jeszcze wrócimy w dalszej części naszego spotkania. Jak się pani spot podobał?
14: Ubolewam, że nie ma w nim parków narodowych, które
15: przyciągają... No to
14: proszę
15: tutaj zgłaszać zastrzeżenie do Polskiej Organizacji Turystycznej. Tak. 7 milionów złotych, trochę dużo pieniędzy, przyzna pani.
14: Ale rozumiem, że jeżeli o spocie się rozmawia, to wypełnia swoją rolę, bo spot, który minąłby social media bez echa i byśmy o nim nie dyskutowali, to znaczy, że nie wypełnia też swojej roli. To oczywiście rzecz gustu. Jednemu się podoba jeden klip, drugiemu inny, w zależności od wieku. Mamy
15: ale pani się podoba, czy nie?
14: Jak powiedziałam, mnie przede wszystkim brakuje w nim promocji tego, co naprawdę lubią zagraniczni turyści w Polsce. Między innymi są to parki narodowe.
15: Pani minister, to wracając do systemu kaucyjnego. Pani mówi, że jesienią zmiany, że jesienią propozycja. A jeżeli prezydent Karol Nawrocki tego nie podpisze, bo będzie konieczna nowelizacja ustawy.
14: Czy system kaucyjny ma funkcjonować tak, by służył obywatelom. I niepodpisanie ustawy, w której będzie wydłużany długość bonu, będzie po prostu strzałem w konsumentów.
15: Ale słyszy pani, co mówi Konfederacja na przykład.
14: Wygodny, system musi być transparentny i do tego dążymy, zmuszając też operatorów do jego doskonalenia. Pojawia się coraz więcej automatów, bardzo dobrze. Pojawiają się automaty, które w szybki sposób przyjmują butelki, zwracają kaucję, co więc należy w ten sposób rozwijać system.
15: Co pani zrobi, kiedy Karol Nawrocki nie podpisze ustawy?
14: No, znaczy, to ja nic nie mogę z tym zrobić, bo rozumiem, że nie znajdziemy w Sejmie większości do odrzucenia weta prezydenta, ale to będzie niestety ciążyło na sumieniu prezydenta, który nie chce współpracować z rządem, by ludziom w Polsce żyło się lepiej i wygodniej, by również system kaucyjny funkcjonował wygodniej.
15: Krytycy systemu kaucyjnego, tego jak jest w tej chwili urządzony, takiego jak jest w tej chwili urządzony, mówią tak, że płacimy za to również w opłacie śmieciowej, bo ci, którzy śmieci zabierają, do tej pory żyli z tych śmieci. W tej chwili, gdy mamy system kaucyjny, ich zyski spadają i w związku z tym my, konsumenci, odstawiający śmieci, musimy więcej potem zapłacić za
14: wywóz
15: śmieci.
14: Za chwilę wejdzie ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta i to producenci będą finansować cały obieg zwrotu opakowań, które używamy przy nie tylko napojach, ale no on jest gotowy w zasadzie, więc jesienią trafi do parlamentu. To jest oczywiście zaniedbanie poprzedników, którzy wprowadzili system kaucyjny, a nie zaimplementowali tej dyrektywy. Natomiast abstrahując od tego, że śmieci przede wszystkim mamy mniej, panie redaktorze. Śmieci mamy mniej w koszach, śmieci mamy mniej w otoczeniach, a więc systematycznie koszt obsługi będzie spadał. Natomiast gospodarka, my mamy największy koszt, jaki nas czeka, to koszt za niezrealizowanie normy recyklingu. 77% to jest norma recyklingu, zwrotu opakowań, które powinniśmy uzyskać w tym roku. Nieosiągnięcie tego oznacza ogromne koszty dla samorządów, producentów, a więc również dla konsumentów i gospodarstw domowych. No kary.
15: To są
14: wysokie, wielomilionowe kary na jeden samorząd, więc to jest różnie, bo to jest bardzo złożona struktura, nie do wytłumaczenia w taki sposób na antenie, bo ona jest bardzo zróżnicowana co do swoich składników. Natomiast w gruncie rzeczy pamiętajmy, że koszty wywozu zanieczyszczeń rosną z dwóch powodów. Mamy wysokie ceny, wyższe ceny obsługi transportu i wyższe płace.
15: Ale ja się opieram tylko na tym, co mówią zakłady gospodarowania odpadami. Tylko no, to. I one zwracają uwagę na to, że nie zarabiają na tych odpadach, które w tej chwili trwają do systemu
14: kaucyjnego. Struktura kosztów funkcjonowania tych zakładów mówi co innego, że jednak najwyższym składnikiem jest wzrost pensji w ostatnich latach, kosztów, który budował, podrażał koszty. No i wiadomo, jeżeli ludzie chcą zarabiać więcej, to trzeba im więcej zapłacić, więc trzeba pobrać więcej za wywóz zanieczyszczeń. Mniej zanieczyszczeń to mniej ludzi w systemie, a więc też oszczędności i do tego dążymy. Mamy mniej zanieczyszczeń w lasach, mniej zanieczyszczeń w parkach, mniej zanieczyszczeń w rzekach.
4: Całą rozmowę Piotra Salaka z Pauliną Henning-Kloską znajdziecie na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Kijów był stolicą europejskiej solidarności z Ukrainą. No i pytanie, co z tego zostało dzisiaj, jakie są perspektywy na jutro i oczywiście na dalszą przyszłość. W poniedziałek, w 31. rocznicę ukraińskiej niepodległości spotkali się uczestnicy koalicji chętnych, czyli, przypomnę wam, przedstawiciele państw gotowych aktywnie wspierać Kijów. Opadły mocne deklaracje. Więcej broni, silniejsza obrona powietrzna, nowe sankcje na Rosję, rozwój ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, no i chyba rzecz najważniejsza, tak myślę, przygotowania do przyszłych europejskich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jednak wciąż, no właśnie, pulsują mi w głowie pytania. Czym właściwie ma być ta koalicja chętnych? Politycznym klubem poparcia, takim forum dyskusyjnym, czy zalążkiem prawdziwego europejskiego systemu odstraszania Rosji? O tym właśnie porozmawiam z moim gościem, profesorem Maciejem Milczanowskim, ekspertem od wojny, strategii i bezpieczeństwa. Witam serdecznie, panie profesorze.
2: Witam, dzień dobry.
1: Ja od razu muszę tu podkreślić, że nasz gość nie zna wojny wyłącznie z książek i dyskusji. Profesor Maciej Milczanowski jest historykiem, politologiem, ekspertem od strategii oraz współczesnych konfliktów, ale był też oficerem 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Służył pan także na wzgórzach Golan, uczestniczył pan także w misji w Iraku, a więc spore doświadczenie. Panie profesorze, w Kijowie byli europejscy przywódcy, ale nie było ani polskiego prezydenta, ani premiera. Nasz kraj reprezentował, i to zdalnie, na odległość, wicepremier, szef naszej dyplomacji Radosław Cikorski. Czy Polska pana zdaniem jest zbyt ostrożna, czy przeciwnie, bardzo dobrze, że zachowuje zimną krew?
2: No, ja bym chciał, żeby Polska uczestniczyła w rozmowach, w działaniach, które zwiększają potencjał obronny Europy, a wydaje mi się, że bez bliskiej współpracy z Ukrainą jest to dzisiaj bardzo trudne i na pewno opóźnia rozwój tej obronności, takiej najbardziej efektywnej, bo ukraińska armia jest moim zdaniem w tej chwili najbardziej sprawną armią na świecie. To nie znaczy, że jest najbogatsza, największa czy najlepsza w różnych obszarach, ale jest najbardziej sprawna, czyli najlepiej wykorzystuje dostępne jej narzędzia.
1: O militariach, panie profesorze, jeszcze porozmawiamy. Ja chciałbym się skupić na początek przynajmniej naszej rozmowy, na tym politycznym aspekcie. Dlaczego nie było premiera Tuska ani prezydenta Nawrockiego tam w Kijowie, jak pan sądzi?
2: No to są te meandry polityki zarówno międzynarodowej, jak i wewnętrznej, i partyjnej naszej, i ukraińskiej, bo to wszystko się pewnie gdzieś tam miesza i pewnie gdzieś tam z tych rozmów, też kalkulacji wewnętrznych wynikło, że lepiej nie uczestniczyć. Wiemy, że jest coraz większa grupa w Polsce, która stara się te konflikty z Ukrainą eskalować. Podobnie w Ukrainie też jest duża taka grupa. Niestety prezydent Zełenski w tą stronę też przez chwilę zmierzał i mam nadzieję, że się zreflektował. I chyba gdzieś tam, no niestety, te kalkulacje polityczno-partyjne powodują, że czasami właśnie te nasze drogi się rozjeżdżają. Natomiast bardzo istotny jest zawsze dla mnie głos pana Sikorskiego, który jasno mówi, że niezależnie od wewnętrznych tutaj naszych problemów, relacji, zaszłości, to jednak jest kluczowe, żebyśmy z Ukrainą współpracowali.
1: No, tym bardziej, że wicepremier Sikorski podkreślał, że występuje w imieniu premiera Tuska. No rzeczywiście, to tak. Są takie skomplikowane właśnie sieci powiązań, bo i polityka wewnętrzna, prawda, i polityka międzynarodowa, one współgrają ze sobą bardzo często i wpływają na siebie. Ja chciałbym właśnie o tych militariach też z panem teraz porozmawiać, bo zauważyłem, że prezydent Macron wygłosił taką ważną deklarację, że odbędą się duże ćwiczenia koalicji chętnych, odbędą się w październiku i listopadzie tego roku. No i mają one sprawdzić gotowość operacyjną państw koalicji, ale od razu Włosi się od tego dystansują. Czyli no, nie wszyscy są chętni w tej koalicji.
2: No tak, bo od początku projekt Koalicja Chętnych miał bardziej polityczny charakter niż wojskowy. Widzieliśmy, że do tej pory w ogóle nie zamknięto się na temat ćwiczeń. To pierwsza chyba taka deklaracja o wspólnych ćwiczeniach Koalicji Chętnych. Nie NATO, nie wiem, Unii Europejskiej, bo też były misje przez Unię Europejską, tylko właśnie tej Koalicji Chętnych. Do tej pory cały czas wygłaszano takie dziwne właśnie dla mnie jakieś tezy, że ta koalicja chętnych jest budowana po to, żeby rozdzielić jakby Rosję, Ukrainę, żeby stworzyć jakąś strefę buforową. Na ten temat Żadnych rozmów nie było realnych, to były tylko deklaracje. No jakby cały czas właśnie w tym obrębie deklaracji to wszystko się toczyło. Dlatego no dla mnie nie było to... Okej, ja rozumiem, że to jakąś presję ma wywołać, ale nie wydaje mi się, żeby to na Rosji jakąś presję wywierało. Podobnie Amerykanie raczej no, z humorem to traktowali. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł, tą koalicją chętnych. Natomiast wspólne ćwiczenia to jest pierwszy jakiś realny, może być realny krok, bo to dopiero zapowiedź jest przecież.
1: Tak, no, ale ja przypomnę, że premier Tusk już zapowiedział wcześniej w lipcu, że manewry odbędą się jesienią w Polsce, przede wszystkim z udziałem wojsk francuskich i brytyjskich, tak. Aby właśnie przygotować koalicję do realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i regionu. Czy Polska tutaj wychodzi przed szereg, czy to dobrze, że zgłaszamy takie miejsce właśnie tych ćwiczeń, tych manewrów, no, które są teraz, będą miały troszkę inną rolę?
2: Znaczy moim zdaniem takie ćwiczenia mogą się odbywać tylko w państwach bałtyckich albo u nas, a nie wyobrażam sobie, żeby na przykład w Hiszpanii albo we Włoszech robić takie ćwiczenia. To jakby nie ma sensu. Właśnie jakby jak z tego doświadczenia wojskowego mogę powiedzieć, że to, czego zawsze brakowało od zawsze, jak byłem w wojsku, to jest realizm ćwiczeń. Zawsze to była mocna teoria, aplikacyjnie wiele rzeczy, wirtualnie wpisywane w dziennik działań bojowych, że coś tam przeleciało, coś przyjechało. Realnych zdarzeń właśnie nie chciano wpisywać, bo one nie pasują do scenariusza. Jeżeli tak mają wyglądać ćwiczenia, to lepiej ich w ogóle nie robić, bo tak naprawdę one nie wywołują żadnej refleksji w potencjalnym przeciwniku, a także nie budują żadnej gotowości, może jakąś minimalną. Więc tutaj bardzo istotne, jak te ćwiczenia będą wyglądały i absolutnie powinny się toczyć tam, gdzie spodziewamy się wojny obronnej.
1: Profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw wojny, strategii i bezpieczeństwa.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: W poniedziałek, w 31. rocznicę ukraińskiej niepodległości, spotkali się uczestnicy koalicji chętnych, czyli, przypomnę wam, przedstawiciele państw gotowych aktywnie wspierać Kijów. O tym właśnie porozmawiam z moim gościem, profesorem Maciejem Milczanowskim, ekspertem od wojny, strategii i bezpieczeństwa. Witam serdecznie, panie profesorze. Do głowy przychodzi taka refleksja, takie pytanie, czy Europa jest naprawdę gotowa zaryzykować wojnę z Rosją, wojnę z Putinem, żeby Europę obronić?
2: No właśnie, no dlatego się robi tą koalicję chętnych, żeby te państwa, które widzą to zagrożenie ze strony Rosji, były bardziej skłonne do takiej wojny obronnej niż na przykład, nie wiem, na przykład Portugalia, która jest bardzo odległa geograficznie, czy Hiszpania, także no właśnie Włochy, no widzimy Włosi, pomimo tego, że pani premier Meloni, ja ją bardzo podziwiam, jest naprawdę bardzo sprawnym i bardzo takim dobrym politykiem, natomiast no oczywiście Włosi realnie no, są odlegli geograficznie i to musi wpływać na ich postrzeganie zagrożenia ze strony Rosji, niezależnie od słów, które są wypowiadane. Więc no, trzeba moim zdaniem patrzeć na realia. Moim zdaniem są to państwa skandynawskie, jest to Wielka Brytania, która pamiętamy tymi memorandum budapesztańskim troszkę jeszcze związana, jakoś poczuwa się w odpowiedzialności do reagowania na zagrożenie rosyjskie. No i być może po zmianie administracji będą to Amerykanie. Natomiast w tej chwili no, musimy budować taką koalicję chętnych nie z deklaracji, tylko z realiów. I wydaje mi się, że Skandynawia i niektórzy nasi tutaj najbliżsi sąsiedzi są najbardziej skłonni do takiej współpracy.
1: Ja chciałbym na koniec jeszcze zapytać o Putina, o jego plany, o jego przewidywania. Czego Rosja bardziej potrzebuje, pana zdaniem? Takiego wyraźnego zwycięstwa militarnego w wojnie z Ukrainą, czy zmęczenia Zachodu po prostu?
2: Znaczy, jak mam obiektywnie mówić, czego Rosja potrzebuje, to Rosja potrzebuje zmiany na bardziej demokratyczny system, odejścia w ogóle od wojen, odbudowy gospodarki, wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i przystosowania się do współczesnego świata, który już nie idzie w większości, chociaż można jeszcze Izrael wskazać na przykład, ale nie idzie w stronę wojen, tylko współpracy. Może to już jest przeszłość, co mówię. Natomiast w tej chwili, co Rosja chce, no to rzeczywiście chce zwycięstwa militarnego. Putin potrzebuje tego, żeby nadal budować ten swój mit, nie wiem, cara najwspanialszego w historii. No i on jakby patrzy przez te czynniki stricte militarne. No ale to właśnie musimy pamiętać o klasykach, jak Clausewitz, jak Liddell-Hardt, jak jeszcze wcześniejsi Sun Tzu, którzy mówili, że wojny nie wygrywa się na placu boju, tylko właśnie polityka zawsze kończy wojnę i Putin nie ma wyjścia z tej wojny politycznego i nawet jeżeli dzisiaj doszłoby do jakiegoś przełomu, to Rosja jest tak bardzo poobijana, wyjdzie z tej wojny, że ona nie będzie już mocarstwem takim, jak Putin sobie wyobraża, dlatego

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
2: Imię i nazwisko:
3: Peter Dupa.
2: Pseudonim:
3: sadysta z Melbourne.
2: Miejsce i czas zbrodni:
3: Melbourne, Australia, lata 80. i 90.
2: Liczba ofiar:
3: udowodnione 3.
2: Skazany na trzykrotne dożywocie.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
4: Melbourne, stolica australijskiego stanu Wiktoria. Miasto, które wielokrotnie zdobywało tytuł najlepszego miejsca do życia na ziemi. Pełne słońca, urokliwych kawiarni, wiktoriańskiej architektury i tętniących życiem parków. Dla milionów to oaza spokoju na końcu świata. Jednak pod tą słoneczną otoczką kryją się mroki bezdusznej biurokracji, która otworzyła klatkę z najgroźniejszym sadystą w historii Australii.
5: Będę. Właśnie się ubieram i zaraz wychodzę. Czekaj, chyba ktoś mnie podgląda. Co ty tu robisz, gówniarzu jeden?
4: Seryjni mordercy rzadko zaczynają od zabijania. Zło to proces. Zanim zacznie eskalować, często mijają lata. Peter Dupa był tego podręcznikowym przykładem. Urodził się w 1953 roku w Sydney, ale to w Melbourne miał zyskać swoją krwawą sławę. Jego kryminalna kariera rozpoczęła się wcześnie, już w wieku 15 lat. Początkowo był po prostu uciążliwy. Podglądał sąsiadki. Kręcił się pod oknami pod osłoną nocy, czerpiąc satysfakcję ze strachu kobiet. Ale podglądanie szybko przestało mu wystarczać. Zaczął włamywać się do domów. Nie kradł jednak telewizorów czy biżuterii, kradł damską bieliznę. Zostawiał po sobie bałagan, by ofiary wiedziały, że ktoś naruszył ich bezpieczną przestrzeń. Wkrótce potem jego nieodłącznym towarzyszem stał się nóż.
6: Piśnij tylko, a zarżnę cię jak prosię.
4: W latach 70. Dupa zaczął napadać na kobiety. Włamywał się do ich domów. Terroryzował nożem, wiązał i gwałcił. Jego ataki charakteryzowały się skrajną brutalnością. Czerpał przyjemność nie tylko z samego aktu przemocy, ale i z psychicznego niszczenia ofiar. Wpadał w ręce policji wielokrotnie. Był skazywany, odsiadywał wyroki i tu dochodzimy do najbardziej przerażającego aspektu tej sprawy. Już w latach 80. podczas kolejnych procesów biegli psychiatrzy bili na alarm.
7: Wysoki sądzie, po dogłębnej analizie akt i rozmowach z oskarżonym, moja diagnoza jest jednoznaczna. Peter Dupa jest skrajnym psychopatą o skłonnościach sadystycznych. Jego resocjalizacja jest niemożliwa.
8: Czy uważa pan, że oskarżony stanowi zagrożenie dla społeczeństwa?
7: Stanowi śmiertelne zagrożenie. Jeżeli wypuścicie go na wolność, jego agresja będzie eskalować. Prędzej czy później Peter Dupa kogoś zamorduje. To nie jest kwestia czy, tylko wyłącznie kwestia kiedy.
4: Te słowa, choć wypowiedziane na głos i wpisane do oficjalnych akt, odbiły się od urzędniczego muru. System karny Australii opierał się na z góry określonych widełkach za konkretne przestępstwa, bez możliwości stosowania profilaktycznego ograniczenia wolności u recydywistów. Dupa dostawał wyroki za gwałty i napaści, a gdy odsiedział swoje lub dostawał warunkowe zwolnienia za dobre sprawowanie, wychodził na ulicę. Za murami więzienia był wzorowym osadzonym, potulnym, spokojnym, układnym. Ale za tą maską krył się drapieżnik, który w celi miał mnóstwo czasu na fantazjowanie o przyszłych ofiarach. W latach 90. krew w końcu zaczęła w nim wrzeć. Był październik 1997 roku. Margaret Maher, 36-letnia uliczna prostytutka, zniknęła bez śladu. Jej zmasakrowane ciało odnaleziono niedługo później na obrzeżach Melbourne, porzucone w zaroślach niczym niepotrzebna lalka. Widok, który zastali tam śledczy, zmroził krew w żyłach nawet najbardziej doświadczonym funkcjonariuszom.
9: Jezu Chryste, zabezpieczcie teren. Nie wpuszczać nikogo z prasy. Została zadźgana. Dziesiątki ciosów. Jej piersi zostały odcięte.
4: Brutalność zbrodni wstrząsnęła policjantami. Usunięcie piersi ofiary było przerażającym podpisem mordercy. Trofeum z makabrycznego polowania. Zaledwie kilka miesięcy później Melbourne zamarło po raz kolejny. Był 1 listopada 1997 roku, chłodne popołudnie. Mersina Halvegis, młoda, spokojna kobieta, wybrała się na cmentarz Faulkner, by złożyć kwiaty na grobie swojej babci. Cmentarz to miejsce spoczynku, sakrum. Mersina nie spodziewała się śmiertelnego ataku w biały dzień. Dupin pojawił się znikąd. Atak był szaleńczy, szybki i cichy. Ostrze noża spadało na ciało bezbronnej kobiety wielokrotnie, nie dając jej szans, by wezwać pomoc. Zginęła na cmentarzu, leżąc na marmurowej płocie nagrobka. Morderca zniknął, pozostawiając policję z zerową ilością śladów, przerażoną rodziną i miastem, które ogarnęła histeria. Kobiety w Melbourne przestały czuć się bezpiecznie we własnych domach, a tym bardziej na ulicach. Dupin był w tym czasie na wolności. Obserwował, polował i śmiał się w twarz systemowi, który uznał, że można mu dać kolejną szansę.
6: Hej, spotkamy się dziś?
10: No nie wiem, mam już klienta.
6: Zapłacę ekstra.
4: Na swój ostateczny, fatalny błąd morderca kazał czekać do kwietnia 1999 roku. Nicole Patterson miała 31 lat i pracowała jako prostytutka. Była ostrożna, ale praca w seks biznesie zawsze niosła ze sobą ryzyko. Kiedy przestała odbierać telefon, jej partner pojechał do jej domu w dzielnicy Northcote. Gdy wyważył drzwi, zastał rzeźnię. Scenariusz powtórzył się z koszmarną precyzją. Znowu dziesiątki ciosów nożem. Znowu niewyobrażalna furia. I znowu makabryczny podpis. Morderca dokonał pośmiertnego zbezczeszczenia zwłok, obcinając ofierze piersi. Ale tym razem, uderzając w amoku, sadysta stał się niechlujny. Pycha, która rośnie w seryjnych mordercach wraz z każdą udaną zbrodnią, ostatecznie jest pierwszym krokiem do upadku. Dupin znał policyjne procedury. Wiedział, jak unikać pozostawiania odcisków palców, ale nie docenił siły nowego narzędzia kryminalistyki – badań DNA. Zostawił mikroskopijne ślady biologiczne na miejscu zbrodni. Co więcej, śledczy bardzo szybko dotarli do billingów telefonicznych Nicole Patterson. Jeden z ostatnich numerów, który do niej dzwonił, należał do człowieka, którego nazwisko natychmiast wywołało alarm wśród policjantów. Peter Dupin, skazany wcześniej za gwałty i za napaść z użyciem noża. Gdy detektywi wkroczyli do jego mieszkania, spodziewali się ucieczki albo co najmniej stawiania oporu. Zastali jednak chłodnego, opanowanego mężczyznę.
11: 23 kwietnia, godzina 14:30. Przesłuchanie podejrzanego Petera Dupin. Peterze, wiemy, że tam byłeś. Mamy twoje bilingi. Mamy ślady z mieszkania Nicole.
6: Nic nie wiecie. Znałem ją, to prawda. Umówiłem się z nią, ale mnie nie wpuściła. Pojechałem do domu. Ktoś inny musiał jej to zrobić.
11: Znaleźliśmy twoje DNA, Peter. Twoje DNA na ofierze, której usunięto piersi. Brzmi to podejrzanie znajomo, biorąc pod uwagę twoją przeszłość. Nie sądzisz?
6: Nie mam z tym nic wspólnego. Chcę rozmawiać z prawnikiem.
4: Dupin myślał, że znów uda mu się wykiwać system, ale dowody były miażdżące. Śledczy, badając sprawę morderstwa Nicole Patterson, połączyli kropki. Modus operandi, rzeźnickie okaleczenia, wściekłe ataki nożem, wybór ofiar. Wszystko to powiązano z nierozwiązanymi wcześniej sprawami Margaret Meyer i Mersini Halvegis. Zabezpieczone dowody biologiczne i poszlaki stworzyły łańcuch, którego nawet najdrożsi adwokaci nie byli w stanie zerwać. Kiedy sprawa trafiła w końcu na salę sądową, społeczeństwo stanu Wiktoria eksplodowało gniewem. W miarę jak prokuratorzy i detektywi wyciągali na światło dzienne kolejne fakty, stawało się jasne, że tych morderstw można było uniknąć. Gdy odczytywano opinie psychiatrów z lat 80., tych samych, którzy błagali o odizolowanie Petera, w sali panowała grobowa cisza. Ludzie uświadomili sobie, że trzy kobiety zginęły w męczarniach tylko dlatego, że machina sprawiedliwości była ślepa na patologię. Podczas procesu, gdy rodziny ofiar płakały, słuchając makabrycznych szczegółów, Dupin siedział z opuszczoną głową i z rzadka notował coś na kawałku papieru. Wykazywał całkowity brak empatii. Nigdy nie przeprosił. Nigdy nie przyznał się do winy. Do samego końca próbował manipulować faktami, udając ofiarę policyjnego spisku. Sąd nie miał jednak żadnych wątpliwości.
8: Skazuje oskarżonego, Petera Dupin, W obliczu jego odrażających zbrodni na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe.
4: Otrzymał ten najwyższy wymiar kary za każde z trzech udowodnionych mu morderstw. Sędzia, odczytując wyrok, podkreślił, że oskarżony jest potworem, dla którego nie ma i nigdy nie będzie miejsca w społeczeństwie. Ostatecznie zamknięto go w izolatce najcięższego więzienia w Wiktorii, w Port Phillip. Do dziś policja uważa go za głównego podejrzanego w trzech kolejnych sprawach brutalnych morderstw kobiet, jednak brakuje twardych, jednoznacznych dowodów. Sprawa sadysty z Melbourne zmieniła prawo w Australii. Wprowadzono przepisy, które pozwalają na bezterminowe zatrzymanie w zamknięciu najbardziej niebezpiecznych przestępców seksualnych, nawet po odbyciu przez nich pełnego wyroku. Wszystko po to, by koszmar z dwóch ostatnich dekad XX wieku już nigdy się nie powtórzył.
1: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.

Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy godzinę drugą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Stany Zjednoczone na razie nie planują ataków na Iran. Waszyngton zwiększy presję gospodarczą. Pijany kierowca wjechał w tłum turystów w Portugalii. Wśród rannych jest Polak. Mandaty na łączną kwotę 80 tysięcy złotych i ponad 30 zatrzymanych osób. To efekt policyjnych kontroli osób jeżdżących na hulajnogach w Warszawie. Stany Zjednoczone na razie nie planują nowych ataków na Iran. Te informacje podaje serwis Axios, powołując się na źródła. Sekretarz stanu Marco Rubio miał przekazać swoim zagranicznym odpowiednikom, że Waszyngton zamierza zwiększyć zamiast tego presję gospodarczą na Teheran, między innymi poprzez sankcje i blokadę morską. Według amerykańskich władz taka polityka ma obowiązywać co najmniej do listopadowych wyborów do Kongresu. Jednocześnie Stany Zjednoczone nie wykluczają działań zbrojnych, jeśli Iran zaatakuje pierwszy. Waszyngton chce też zwiększyć transport ropy przez cieśninę Ormus. Polak został ranny w Portugalii po tym, jak pijany kierowca wjechał w tłum bawiący się na deptaku. Do zdarzenia doszło wczoraj nad ranem w nadmorskim kurorcie Albufeira na południu kraju. Uciekający przed policją 35-letni Portugalczyk,